imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc królem całego wszechświata,

0: pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu zrodzony z dziewicy i Twemu Ojcu z Duchem, dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Na 106.2 FM Radio Warszawa, na zegarze godzina 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Trwa praska pielgrzymka piesza pomocników Maryi Matki Kościoła na Jasną Górę. Pielgrzymi we wtorek wyruszyli z Nowej Wsi i dotarli do miejscowości Siekieluki w powiecie płońskim. W grupach idzie ponad 100 osób. Pielgrzymowanie to jest doświadczenie, którego nie należy się obawiać. Tym bardziej, jeżeli chcemy pielgrzymować z dziećmi.
2: Dużo mniejsze niż myśleliśmy. Przez wiele lat odmawialiśmy sobie przyjemności uczestnictwa w pielgrzymce ze względu na obawy, które pewnie każdy rodzic by miał, ale okazały się dużo mniejsze w rzeczywistości.
1: To kolejny z 10 dni rekolekcji w drodze. Pielgrzymka dotrze na Jasną Górę 26 sierpnia w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: A my pozostajemy w temacie. Mimo że szli, to na Jasną Górę wbiegli. Grupa młodzieżowa pełna energii, radości i spontanicznej modlitwy, tak zwane dziewiętnastki, w ten sposób wprowadziły pątników z 35. pieszej pielgrzymki dominikańskiej na Błonia Jasnogórskie. W sumie dotarło 9 grup, a w nich 1200 osób. O tym, dlaczego dziewiętnastki wbiegają na jasnogórskie Błonia, wyjaśniał Jacek Kołakowski.
4: Żeby uhonorować całą naszą wędrówkę od Krakowa, pokazać, że naprawdę nam zależało, a jednocześnie również pokazać, że przed obliczem Matki Boskiej mamy jednak siłę się zmobilizować do ponadprzeciętnego wysiłku. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest poczucie bliskości takiej rodzinnej atmosfery, żeby tutaj młode osoby w duszpasterstwie czuły się zawsze mile widziane w naszej wspólnocie. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze, a cała reszta to przychodzi naturalnie.
1: Jako drugie weszły grupy Beczki, jedna i drugie, które gromadzą studentów z całej Polski. Martyna Waberska mówiła, czym według niej charakteryzują się rekolekcje w drodze z dominikanami.
5: Dla mnie jest to taki wyjątkowy moment, kiedy faktycznie mogę zobaczyć ludzi związanych z dominikanami na bardzo różnych płaszczyznach. Ja akurat wywodzę się z dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego Beczka w Krakowie, więc na co dzień to była moja codzienność, widzieć właśnie innych studentów, którzy żyją tą wiarą. A na pielgrzymce dominikańskiej mam możliwość zobaczenia ludzi z różnych środowisk, z różnych miast w Polsce, którzy wspólnie gromadzą się właśnie przy dominikanach, dla których ten charyzmat jest ważny.
1: Są też takie grupy jak Rodzinne, pierwsza i druga, Pokutna, Dorota, Ciszy i Rafael. Ideami, które w dominikańskim duchu łączą wszystkie grupy, jest głębia duchowa, autentyczna wspólnota i wartościowa refleksja. To dowód na to, że w Kościele jest miejsce dla każdego. Spotkanie, rozmowy, konferencja, a także wspólna modlitwa już w najbliższą niedzielę, to jest 23 w Licheńskim Sanktuarium, odbędzie się wydarzenie skierowane do młodych. Początek o godzinie 16 przekazuje Patrycja Nawrocka, koordynator Sanktuarium do spraw młodych.
6: To wydarzenie jest częścią inicjatywy Licheń Młodych, ponieważ w każdą czwartą niedzielę miesiąca młodzi spotykają się w Licheńskiej Bazylice na wspólnej Eucharystii. Jest muzyka, radość, modlitwa, uwielbienie i przede wszystkim przestrzeń do spotkania się z Bogiem i drugim człowiekiem. W tym miesiącu po mszy świętej na młodych czeka także konferencja Igora Jarosza, który jest ewangelizatorem, studentem teologii i liderem wspólnoty Next Gen z Włocławka.
1: Oprócz tego po mszy przygotowano coś specjalnego.
6: Od godziny 17.30 do 19.30 na placu przed Bazyliką Licheńską będzie można założyć okulary VR i zobaczyć Ewangelię na własne oczy. To niezwykła okazja, by nie tylko usłyszeć Słowo Boże, ale zobaczyć je na własne oczy i doświadczyć go w zupełnie nowy sposób. Serdecznie zapraszamy.
1: Szczegóły można znaleźć na stronie Licheńskiego Sanktuarium.
0: Stopni w Warszawie, ale słonecznie, chociaż gdzieniegdzie w poszczególnych miejscowościach zamglenie mogą się jeszcze przytrafić dziś o poranku. 11 stopni w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie. 10 w Piasecznie, tam najchłodniej. Maksymalna temperatura dziś to 20 stopni. Do południa jeszcze pogodnie i słonecznie, ale później pojawią się chmury, z których może dziś popadać deszcz.
7: Ogłoszenie nadawcy.
3: Blask wschodzącego słońca odbija się od wieżowców i okien.
5: Ach.
3: Delikatna mgła unosi się nad pokrytą rosą trawą. Miasto cichutko budzi się do życia.
5: Jarek, jesteś prawdziwym poetą.
3: Warszawo ma, obudź się ze mną.
5: Delikatnym muśnięciem letniego poranka z Radiem Warszawa.
3: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 zapraszają
5: romantyczny Jarek
3: i rozważna Weronika.
7: Rok 1956 i 2026.
8: 70 lat.
7: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
8: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
7: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
8: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
9: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: W najnowszym Sieci, czy prezydent Karol Nawrocki zjednoczy rozbitą prawicę, a także miliony dla swoich, czyli jak K.O. oskubała Powodzian. Czytamy Sieci, Jacek Karnowski.
9: Po reklamie.
0: 6 minut po godzinie 6 na 106,2 FM Radio Warszawa, grupa The Three na początek zaśpiewa dla naszych słuchaczy Teddy Swims, już czeka w kolejce, będzie następny.

0: 13 minut po godzinie 6 na 106.2 FM. Lektura Pisma Świętego, czytają Ewa Ziętek, a rozważanie opracował profesor Eugeniusz Sakowicz.
1: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom, tak mówi Pan Bóg. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czy pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza polnego. Rozproszyły się, błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Przecież owce moje stały się łupem i owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu polnemu, bo nie było pasterza. Pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie paśli, a nie paśli moich owiec. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg. Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec. Położę kres pasterzowaniu ich, a pasterze nie będą paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już one służyć im za żer. Albowiem tak mówi Pan. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę.
2: Prorok Ezechiel mówił w czasach beznadziejności o przywróceniu Królestwa Bożego. Nie był to głos fałszywego proroka wpatrzonego w siebie i szukającego tylko własnej chwały, a nie chwały Pana. Miał odwagę, inspirowany światłem Jahwe, wytknięcia królom i wodzom Izraela niegodnego sprawowania przez nich posługi władczej. Słowa samego Boga, które powtarzał Ezechiel wobec ziemskich panów, mają moc i sens niezwykle aktualny. Biada pasterzom, którzy sami siebie paśli. Skoro oni nie spełniali godnie zadania zleconego im przez Boga, on sam będzie szukał swoich owiec i sam o nie się zatroszczy. Kiedy zostają zdemaskowane wszelkie pseudoautorytety, wrogie wobec tych, którym miały służyć, a służące tylko i wyłącznie sobie, pozostaje tylko Bóg.

0: nami fragment Ewangelii. Przeczyta go ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Ireneusz Zawadzki.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Wczytując się w dzisiejsze czytania, dostrzegamy Boga jako prawdziwego pasterza, który nie opuszcza człowieka, ale szuka go. Troszczy się o niego i zaprasza do swojej winnicy, niezależnie od godziny życia, w której go spotyka. W pierwszym czytaniu Bóg wypomina pasterzom Izraela, że zamiast troszczyć się o owce, zajęli się sobą. Dlatego zapowiada: ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Psalm 23 dopowiada, że Pan prowadzi, karmi, podnosi, chroni i nie zostawia człowieka nawet w ciemnej dolinie. A Ewangelia? Słyszymy w niej przypowieść o robotnikach w winnicy. Przypowieść, która burzy nasze ludzkie myślenie o zasługach, sprawiedliwości i nagrodzie. Pierwsi robotnicy są przekonani, że skoro pracowali dłużej, to należy im się więcej. Ale gospodarz daje wszystkim po denarze, bo nie kieruje się zimną kalkulacją, nie kieruje się ludzką logiką, lecz hojnością i dobrocią. Ta przypowieść nie jest pochwałą niesprawiedliwości, ale objawieniem serca Boga, który nie liczy człowieka według tego, ile wypracował, tylko pragnie dać każdemu pełnię życia i zbawienia. A problemem pierwszych robotników nie było to, może, że dostali mało, ale nie potrafili ucieszyć się tym dobrem okazanym innym i zaczęli patrzeć na hojność gospodarza zazdrosnym sercem. Jezus pokazuje w ten sposób, że w relacji z Bogiem można być blisko od dawna, a jednak mieć serce bardziej kupieckie niż synowskie. Takie, które liczy, porównuje, zazdrości, zamiast być wdzięcznym, zamiast dziękować. Denar staje się obrazem zbawienia, którego nie da się wypracować większą ilością godzin, bo jest ono darem Bożej łaski, a nie zapłatą wyliczoną według ludzkiej miary. Ta Ewangelia pyta więc i mnie, i ciebie, każdego z nas, czy pracujemy w winnicy Pana, ale czy też potrafimy cieszyć się z Jego dobrocią wobec innych i przyjąć, że Bóg pozostaje wolny w swoim miłosierdziu, a ostatnich naprawdę może uczynić pierwszymi.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z Wami. Tą mszę świętą sprawuję za świętej pamięci Janinę Szymaniak. W kolejnej mszy świętej gregoriańskiej będziemy modlili się dla niej o łaskę życia wiecznego w niebie. Każdy grzech powoduje w nas obumieranie życia duchowego, zatem przeprośmy Boga za wszelkie popełnione zło. Panie Jezu, który zapraszasz nas do wspólnoty ze sobą, zmiłuj się nad nami. Chryste, który uczysz nas trudnej sztuki obumierania ze względu na miłość do drugiego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który pragniesz naszego nawrócenia, zmiłuj się nad nami. Jeśli zmiłuj nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty dla miłujących Ciebie przygotowałeś niewidzialne dobra. Wlej w nasze serca gorącą miłość ku Tobie, miłujących Ciebie we wszystkim i ponad wszystko, abyśmy otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa: Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom, tak mówi Pan Bóg: biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem i odzialiście się wełną. Zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmocniliście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrzyliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza, i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza. Rozproszyły się, błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkiej wyżynie. I po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. Na moje życie, mówi Pan Bóg, ponieważ owce moje stały się łupem i owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było pasterza, pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie paśli, a nie paśli moich owiec. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan Bóg: oto jestem przeciw pasterzom, z ich ręki zażądam moich owiec, położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie, wyrwą moje owce z ich paszczy i nie będą już służyć im za żer. Albowiem tak mówi Pan Bóg: oto ja sam będę szukał moich owiec i będę sprawował nad nimi pieczę. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby mając robotników w swej winnicy i nająć ich do niej, umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy przyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Miłość nie jest sprawiedliwa. Miłość ze sprawiedliwością nie ma nic wspólnego. Oczywiście z tą rozumianą czysto po ludzku, tą wyliczalną, logiczną, zdroworozsądkową, gdzie wszystko jest określone i ustalone, takie, no właśnie, sprawiedliwe. Miłość nie jest sprawiedliwa w taki sposób. Prawdziwa miłość nie daje tego, co się komu należy, ale to, czego rzeczywiście potrzeba. Daje to, co jest naprawdę potrzebne i co jest nie tylko po prostu dobre, ale najlepsze. My wszyscy jesteśmy mistrzami w praktycznej aplikacji zasad sprawiedliwości, a jednocześnie kompletnymi analfabetami w miłości. Dlatego tak często mijamy się z Bogiem. Bogiem, który jest miłością. Nie rozumiemy Go, nie pojmujemy w Jego działaniu, nie akceptujemy, nie godzimy się. Przecież Bóg powinien potępić świat, powinien to zrobić i to byłoby sprawiedliwe i jak najbardziej zrozumiałe. A on, ten grzeszny, niedoskonały, poraniony świat, umiłował. Jak mógł? Zamiast potępić, ukochał. Zamiast zniszczyć, zetrzeć w proch pogrążonego w grzechu człowieka, no, za niego dobrowolnie poniósł śmierć. Jak mógł? Jak nadal może tak kochać? Tak szaleńczo, tak niesprawiedliwie, tak bardzo kochać ciebie i mnie, bracie i siostro. Amen. Z wielką ufnością przedstawmy dobremu Bogu nasze prośby. Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła, aby niestrudzenie nieśli światu prawdę Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi opanowanych rządzą wojny i podsycających konflikty zbrojne, aby zaprzestali czynienia zła i odkryli dobrodziejstwo pokoju.
Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziców i wychowawców, aby cieszyli się zdrowiem i życzliwością ze strony młodego pokolenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za przygotowujących się do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, aby otrzymali serca na, otworzyli serca na uzdrawiającą łaskę Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla naszych bliskich zmarłych, w tej mszy świętej w sposób szczególny ze świętej pamięci Janinę Szymaniak. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy mieli w sobie pragnienie odkrywania prawdy w Trójcy Świętej. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, przyjmij nasze pokorne modlitwy i umocnij nas w dziele głoszenia Ewangelii, aby ci, którzy Ciebie jeszcze nie znają i nie kochają, mogli doświadczyć Twojej miłości przez Chrystusa, Pana naszego.

Niech Ci się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, składamy Tobie dary od Ciebie pochodzące na eucharystyczną ofiarę, której dokonuje się święta wymiana. Przyjmij je łaskawie i daj nam siebie samego w Twoim Synu, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i swej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę, z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z swoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Amen.

Módlmy się. Boże, Ty przez ten sakrament dałeś nam udział w życiu Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, abyśmy upodobnili się do Niego na ziemi i mogli uczestniczyć w Jego niebieskiej chwale, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z Wami. I Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Minęła godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Jest decyzja prokuratury. Areszt dla kierowcy po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, weteranka Powstania Warszawskiego, miała 99 lat. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Nie ma podstaw, żeby Marcin Romanowski odpowiadał przed polskim sądem z wolnej stopy, tak oceniła prokuratura krajowa, która nie poparła jego wniosku o wydanie listu żelaznego. W zeszłym tygodniu wniosek trafił do warszawskiego sądu, został wysłany z Naddniestrza i miał być podpisany własnoręcznie przed Marcina Romanowskiego. List żelazny gwarantuje odpowiadanie z wolnej stopy pod warunkiem stawienia się na przesłuchaniach. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak powiedział, że nie ma gwarancji, iż podejrzany będzie stawiał się na wezwanie sądu lub prokuratora.
2: To wynika z dotychczasowej postawy procesowej podejrzanego, który uciekł z Polski wyłącznie z powodu tego postępowania. Wielokrotnie oświadczał, iż nie stawi się w Polsce z uwagi na to postępowanie.
1: Rzecznik dodał, że jednym z warunków wydania listu żelaznego jest też potwierdzenie, gdzie przebywa podejrzany.
2: Nie uzyskaliśmy procesowego potwierdzenia, aby przebywał pod adresem wskazanym we wniosku o wydanie listu żelaznego.
1: Tymczasem obrońca Marcina Romanowskiego zapowiedział złożenie wniosku o przesłuchanie premiera Donalda Tuska. Według Bartosza Lewandowskiego szef rządu wie, gdzie przebywa były wiceminister sprawiedliwości.
3: Wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o przesłuchanie pana premiera w charakterze świadka. Ma on wiedzę na temat miejsca pobytu mojego klienta. Jest to warunkiem skuteczności wniosku o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania.
1: Wczoraj Donald Tusk potwierdził, że Marcin Romanowski na 99% przebywa w Tyraspolu. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu popełnienie 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Kierowca polskiego autokaru, który uległ wypadkowi na Węgrzech, spędzi najbliższe miesiące w areszcie. Sąd w Miszkolcu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 62-letniego Roberta M. Według śledczych kierowca zasnął za kierownicą. Autokar zjechał z autostrady M3 i przewrócił się. W wypadku, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę, zginęło 12 osób, a 10 zostało poważnie rannych. Węgierska prokuratura obawia się m.in. matactwa oraz ucieczki podejrzanego. Kierowca nie złożył jeszcze zeznań, grozi mu do 8 lat więzienia.
4: Dzieje się blisko.
1: W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Pod pseudonimem Pączek od 1942 roku działała w konspiracji. W powstaniu była strzelcem i łączniczką Armii Krajowej. Walczyła m.in. na Powiślu i w Śródmieściu. We wrześniu 1944 roku została ciężko ranna. Po upadku powstania trafiła do niemieckiej niewoli. Po wojnie ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i pracowała jako nauczycielka. Przez lata angażowała się także w opiekę nad miejscami pamięci Powstania Warszawskiego. O jej śmierci poinformował w mediach społecznościowych wiceminister kultury Maciej Wróbel.
4: Dzieje się w sporcie.
1: Na koniec Tatry i pożar drzewa w okolicy Polany w Łosienica. Po raz pierwszy w Tatrzańskim Parku Narodowym do gaszenia ognia użyto drona.
5: Wykorzystaniem drona ze służb Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dostarczaliśmy na miejsce ratownikom wodę do celów gaśniczych i niezbędny sprzęt. Pierwszy raz mieliśmy taką akcję. Nie zdarzyło nam się do tej pory jeszcze wykorzystać drona.
1: Mówi brygadier Krzysztof Leja z Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Pożar został spowodowany najprawdopodobniej przez uderzenie pioruna. Szybkie ustalenie miejsca pożaru możliwe było również dzięki użyciu drona.
0: Słonecznie dzisiaj, choć w nocy trochę popadało, a i popadać może i dzisiaj po południu, popadać może także wieczorem.
6: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 22 stopnie w stolicy i w okolicy, o tej porze 16 w Warszawie, 13 w Legionowie, 12 w Mińsku Mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, w Piasecznie i w Radzyminie, a jutro maksymalnie 25 stopni, w piątek nawet 27.
0: Ciśnienie trochę obniżone i jeszcze będzie spadać.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.
6: Zaczyna być czuć, co? Że to już druga połowa sierpnia.
0: No trochę tak.
6: Że chłodniej rano jest, zdecydowanie, to ja mogę powiedzieć.
0: Ale po porannym marszobiegu, jak trochę właśnie chłodu wpada przez okno, to ja się ucieszyłem.
6: A tak, to pomaga. Rzeczywiście, ja dzisiaj też dosyć szybko jechałam do radia, bo za późno wyszłam z domu.
0: Więc, ale zdążyłaś, na szczęście.
6: Też się cieszę, chociaż to też jest taki moment, że wiesz, trzeba uważać, bo ubieramy się jeszcze letnio, bo potem będzie gorąco w ciągu dnia, a może to doprowadzić do jakiegoś przeziębienia, więc uważajcie na siebie. Rano ze sobą warto wziąć jednak sweter czy bluzę, może to się przydać.
0: Nie, do marszobiegu to by było mi za gorąco. Tak jak jest teraz i było dobrze.
6: No dobrze, czyli ustalamy, że jest idealnie. Idealny także jak co dzień poranek z Radiem Warszawa. My dzisiaj będziemy rozmawiać między innymi o tym, gdzie na Mazowszu możecie wybrać się na samozbiory. Co to takiego są samozbiory i czy ta inicjatywa ma szansę zyskać większą popularność w Polsce? O tym już za chwilę. Po ósmej natomiast do naszego studia przyjdą pielgrzymi warszawsko-praskiej pieszej pielgrzymki. No i zapytamy się, czy już wszystkie bąble wyleczone, czy nogi jeszcze opuchnięte, czy już wyspani, no i czy już nie mogą się doczekać pielgrzymki za rok.
0: A i coś wygrać będzie można, więc warto być z nami. Weronika Ostrowska.
6: Jarek Wydra.
0: Dzień dobry.

0: sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. 14 minut po godzinie 7. Warszawa powoli się budzi, a po Warszawie jeździ się w tym momencie naprawdę całkiem dobrze. Nieco ciaśniej zaczyna robić się na trasie S8, standardowo most Grota Roweckiego i uwaga, pasażerowie linii SKM, linii S2 i kolei mazowieckich. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Sulejówek Miłosna Warszawa Rembertów. Trwają utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S2 i kolei mazowieckich. Możliwe są opóźnienia, odwołania, a także przekierowania kursów. Przypominam, awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym Sulejówek Miłosna Warszawa Rembertów.
1: Tu i teraz.
2: I nasz gość Mirosław Biedroń z Fundacji Zielona Przystań. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: A będziemy rozmawiać o samozbiorach, no to na początek powiedzmy, co to takiego jest?
3: Samozbiory, no to prosta rzecz. Nie masz pola, nie masz sadu, ale możesz przyjechać do danego rolnika i pozbierać dla siebie te owoce, warzywa, zebrać, zapłacić za to zazwyczaj o połowę mniej niż w sklepie, no i wrócić z fajnymi wrażeniami, z takim poczuciem, że przez chwilę po pierwsze byłeś gdzieś poza miastem, miałeś fajną wycieczkę, często rodzinną wycieczkę. Rozwiązanie, które po prostu łączy samozbiory rolników z osobami, które chcą dla siebie pozbierać.
2: Czy to jest taki nowy trend, coś korzystnego dla jednej i dla drugiej strony, czy jest to konieczność, żeby rolnicy mogli ograniczyć swoje straty?
3: No tutaj odpowiedź na to pytanie jest w każdej części właściwie tak, bo z jednej strony to jest trend, my już trochę mówimy, że moda, bo kiedy kilka lat temu zaczynaliśmy, to wiele osób pytało się, o co w ogóle chodzi. W tej chwili nie tylko na naszym portalu my zbieramy, są te ogłoszenia, ale coraz częściej pojawiają się też po prostu w różnych miejscach w internecie i no to jest rzecz, gdzie no jest taka zasada win-win, obie strony wygrywają. No bo rzeczywiście jest tak, że z jednej strony te osoby, które przyjeżdżają, zbierają, mają tą taką rodzaj spędzenia kilku godzin inaczej, poza, jak mówię, jakimiś betonowymi ścianami, kupują i zbierają je taniej niż w sklepie, wiedzą od kogo to kupują, tworzą się też relacje, a rolnicy też no dzięki temu poszerzają tą swoją przestrzeń, gdzie również sprzedają te owoce czy też warzywa, bo też coraz częściej pojawiają się też zaproszenia na pozbieranie różnego rodzaju warzyw. Na przykład w tej chwili w okolicach Warszawy są propozycje, żeby pozbierać na przykład marchewki kolorowe albo ekologiczne inne warzywa. Więc tu jest rzeczywiście takie rozwiązanie, które sprawdziło się, bo samozbiory to nie jest jakiś pomysł polski, tylko to jest pomysł, który od kilkudziesięciu lat, jak nie dłużej, funkcjonował w Stanach, w Kanadzie, w innych krajach, a my gdzieś uruchamiając parę lat temu ten pomysł, ideę w Polsce, no, na początku mieliśmy wiele wątpliwości, czy to się sprawdzi. Okazało się, że tak. Tysiące osób chce jeździć i jeździ na samozbiory, bo to widzimy, bo cały czas pojawiają się nowe oferty, na my zbieramy, nowe zaproszenia od rolników, bo tak to mówimy. No i cały czas gdzieś pojawiają się, i to nas najbardziej też cieszy, kolejni rolnicy, którzy też widzą, że jest w tym sens, że w momencie, kiedy no też niestety jest taka sytuacja, że nie zawsze uda się wszystko sprzedać, że jest problem z tą sprzedażą, to ta sprzedaż bezpośrednia poprzez to, że ludzie przyjeżdżają i sami sobie zbierają, no po prostu też pomaga w finansowaniu całego projektu przez rolników.
2: Czyli to nie tylko taka forma ratowania się przed minimalizacją strat, tylko no taki trochę model powstaje w naszym kraju.
3: Zdecydowanie tak. Tak, zdecydowanie tak. I to, jak mówię, no, te osoby, które jeżdżą, to one mówią o tych różnych powodach. Tak? O tym, że to jest taka też sentymentalna podróż, często dla na przykład osób starszych, bo to na samozbiory w okolice Warszawy, a tych gospodarstw i w okolicach Warszawy, ale też w całej Polsce, bo to jest ogólnopolskie przecież idea, przyjeżdżają często rodziny z małymi dziećmi, przyjeżdżają też seniorzy. Te przestrzenie do zbierania są też wtedy dodatkowo oznaczone. Jest też pomoc ze strony gospodarzy. Ba, pojawiają się też takie łączone oferty, że możesz przyjechać na weekend, ale na przykład nocleg spędź w gospodarstwie agroturystycznym w pobliżu. Zrób sobie od razu z tych smakowitych owoców przetwory, bo też ci oferujemy i proponujemy kuchnię. Albo pozwiedzaj przy okazji fajne miejscowości czy ciekawe zabytki w pobliżu. Więc robi się z tego coś więcej niż tylko samo zbieranie. No i oczywiście to jest też coś, co chyba jest też bardzo istotne. To znaczy te rodziny z małymi dziećmi, te dzieciaki, no po prostu w ten sposób mają taką żywą lekcję przyrody, tak? Dowiadują się, że tak naprawdę te owoce i warzywa, to one nie są od razu w foliowym opakowaniu, nie są gdzieś zapakowane w supermarkecie, tylko trzeba też trochę wysiłku, żeby je zebrać. Trzeba czasami się trochę ubrudzić, ale frajda z takich zebranych przez siebie owoców jeszcze w rodzinnej atmosferze no jest niesamowita.
2: Jakie owoce i warzywa najczęściej są proponowane do samozbiorów? Pan wspomniał o marchewce. Ja kilka dni temu w tabloidzie czytałem o cebuli. Więc jakie to są owoce?
3: Najczęściej to są jednak owoce, tak? I tak jak sezon się zaczyna od tych poszczególnych owoców, tak sezonowo te zaproszenia na samozbiory się pojawiają, bo to są i na początku truskawki, tak? I tu też jest zawsze no, taka też duża radość, jak czytamy komentarze od tych osób, które pozbierały, że mają fantastyczne zbiory, że przyjeżdżają po raz kolejny. Potem są chociażby czereśnie, borówki. No borówek było bardzo dużo w tej chwili tych zaproszeń na samozbiory w całej Polsce i zazwyczaj one są też takim hitem. No ale przed nami w tej chwili już taki sezon troszkę późniejszy i tak jak patrzyłem w tej chwili na te zaproszenia na myzbieramy.pl, no to chociażby są śliwki, są maliny przede wszystkim, są borówki, jeszcze końcówka, ale pojawiają się też pierwsze już samozbiory jabłek i to też ekologicznych. My też dbamy o to, aby też te propozycje od rolników, którzy mają prawdziwie ekologiczne plantacje, no były weryfikowane w tym sensie, że trzeba wtedy podać certyfikat ekologiczny. To nie jest tylko opisanie, że coś jest niepryskane. To rzeczywiście musi być ekologiczne. No ale przede wszystkim, jak mówię, w zależności od tego, jak sezon się rozwija, tak pojawiają się kolejne i ich jest cały czas sporo. My też pomagamy w tej naszej wyszukiwarce, żeby łatwo to odnaleźć. Można sobie wpisać dane województwo, wyszukać w ten sposób najbliżej. No i zawsze te ogłoszenia są w ten sposób też robione, że jest informacja, kiedy są zbiory, jakiej cenie, czy trzeba zapytać o cenę, czy cena jest podana, czy trzeba wcześniej zadzwonić do rolnika na samozbiory, czy jest bezpłatny parking, czy można na miejscu też zjeść. No to wszystko jest przygotowane tak, żeby ta osoba, która już się decyduje na samozbiory, miała jak najmniej wątpliwości, a wyruszała na te samozbiory z takim poczuciem, że to jest naprawdę fajna przygoda i też oszczędności, realne oszczędności.
2: W których regionach Polski jest najwięcej tego typu ogłoszeń i jak Mazowsze tutaj na tle Polski wypada?
3: No muszę powiedzieć, że ja jestem z Małopolski i trochę zazdroszczę Mazowszu, bo choć pomysł narodził się w Małopolsce, w Tarnowie dokładnie, to tych propozycji i ofert i zaproszeń najwięcej jest właśnie z okolic Mazowsza. Mazowieckie przoduje, potem gdzieś tam Wielkopolskie, potem Śląskie, potem gdzieś dopiero Małopolskie. I jeśli w tej chwili, na przykład w najbliższym weekendzie, czy w najbliższych dniach gdzieś można się wybrać, no to najwięcej mają właśnie tych propozycji mieszkańcy Mazowsza, warszawiacy. Ja tak szybko spoglądałem w tej chwili, na przykład niepryskane borówki, giganty u Michała, 10 zł za kilogram, jak sobie człowiek pozbiera, no to cena naprawdę niezła. Śliwki węgierki też w Mazowszu, z kolei Marzena zaprasza. To już taka końcówka samozbiorów śliwek, ale też cena naprawdę zacna, 4 zł. No i maliny, które się teraz też cieszą dużą popularnością, 15 zł za kilogram, też pod Warszawą, tam ta osoba, która zaprasza, na przykład pan Hubert, no mówi, że spokojnie, jak ktoś się wybierze na takie zbieranie, no to w ciągu godziny bez problemu pozbiera nawet 3 kilogramy pysznych malin z takiej rodzinnej plantacji. Co ważne, jabłka, bo to jest też fantastyczne. Pojawiają się pierwsze zaproszenia na zbiory jabłek, między innymi do takiego naszego ambasadora, tak myśmy go nazwali, z samozbiorów, bo od początku z nami jest, do pana Daniela też spod Warszawy, dosłownie kilkanaście kilometrów od Warszawy, bo w Warce. I tam z kolei ekologiczne, prawdziwe, certyfikowane jabłka, wyjątkowych też często takich odmian sprzed kilkudziesięciu nawet lat i jeszcze starsze, bo to jest taka też sadownictwo wielopokoleniowe, od pokoleń, 5 zł za kilogram.
2: A gdzie takich ofert szukać?
3: To wszystko jest bardzo proste. No, pomaga nam internet, pomaga nam sieć, media społecznościowe, a przede wszystkim taki bezpłatny ogólnopolski portal o samozbiorach myzbieramy.pl. Myzbieramy.pl. Tam pojawiają się i najnowsze zaproszenia, i informacje, i jest wyszukiwarka, która pozwala łatwo wyszukać to zaproszenie od danego rolnika blisko nas, a potem... Jeśli jest informacja, że trzeba się wcześniej skontaktować, żeby umówić sobie wizytę, wystarczy zadzwonić do rolnika, umówić się, zabrać ze sobą koszyki, zabrać ze sobą przede wszystkim dobry humor, no i ruszać na samozbiory, poczuć radość zbierania.
2: Bardzo dziękujemy. Mirosław Biedroń, Fundacja Zielona Przystań. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję, pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
2: Ale masz słodkie skarpetki.
3: A, no w Garfielda.
2: Słodziutkie.
3: A wiesz, co mają nasi słuchacze?
2: Mają swoje radio.
3: Radio, które tak lubią, że zapisali się do grona darczyńców.
2: Ale my mamy słuchaczy.
3: Dziękujemy Wam za każdą wpłatę na funkcjonowanie Radia Warszawa.
2: I zachęcamy Was wszystkich do regularnego wsparcia finansowego na rzecz Radia Warszawa.
3: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
2: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
0: Po reklamie.
4: Jest 7:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
5: Utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S2 i kolei mazowieckich na odcinku Sulejówek Miłosna Warszawa Rembertów. Wszystko z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Możliwe są opóźnienia, odwołania lub przekierowania kursów. Z przyczyn technicznych autobusy podwarszawskich linii L26 i L55 kursują ze zmniejszoną częstotliwością. Możliwe są opóźnienia i odwołania kursów. Do jutra warszawskie urzędy będą pracować do 18:00. Ma to związek z dużym zainteresowaniem zastrzegania numerów PESEL po komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji dotyczącym cyberataku na firmę gromadzącą dane pacjentów i wycieku danych. W Międzylesiu powstanie parking mogący pomieścić 130 samochodów. Inwestycja ma kosztować około 10 milionów złotych. W stolicy trwają zdjęcia do filmu Właśnie, że tak, nigdy w życiu 20 lat później. To druga część kultowej komedii romantycznej sprzed 20 lat. Ekipę filmową można spotkać m.in. na ulicy Koszykowej czy Mokotowskiej. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 8:00.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
4: O, jaki przyjemny poranek. Może i trochę chłodno, ktoś powie, ale nie wieje wiatr. To jest bardzo przyjemny dzień, który później niestety może zamienić się w taki z opadami deszczu i z chmurami.
2: Czyli wczoraj te opady deszczu też, nie wiem, czy widziałeś, te takie chmury przychodziły i po prostu lało tak strasznie i wiało okropnie.
4: To nie.
2: Tak, no u mnie tak było.
4: No u mnie tak popadało trochę.
2: A dzisiaj maksymalnie 22 stopnie.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolicę i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Zobacz, w tej piosence było, że jutro też mamy dzień, Dominik Dudek o tym śpiewał, ale wiesz, to wcale nie jest takie oczywiste, że jutro ktoś będzie mógł wysłać SMS-a. Może to dzisiaj jest właśnie ten dzień, kiedy może wysłać, bo słucha Radia Warszawa i chciałby się wybrać na Podlasie. Ktoś na przykład wpadł na taki pomysł, a może na Podlasie, a może do folwarku księżnej Anny, a może na weekend bym żonę zabrał, a może na weekend bym męża zabrała.
2: Nie ma co odkładać na jutro tego, co możemy zrobić dziś, a zresztą dziś można wysłać SMS-a i jutro też będzie można wysłać i pojutrze też, zwiększając swoją szansę na pobyt w folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. Miejsce wyjątkowe w sercu pięknego Podlasia, rzeka, spokój, cisza. Czego chcieć więcej?
1: A jeśli myślisz o smakach Podlasia, to pierogi? Ty jesteś na tak, jeśli chodzi o pierogi?
2: Pewnie, że jestem na tak.
1: Ale na słodko czy na słono?
2: I tak, i tak.
1: Z mięsem?
2: Zaczniemy na słono, skończymy na słodko.
1: Aha, czyli pierogi w każdej postaci. Słuchajcie, w ogóle w Anusinie, w folwarku księżnej Anny przepysznie kucharz gotuje. Bo tam jest, mają własną kuchnię oczywiście, ale też no to, co ten kucharz na talerzu wyprawia, to są w ogóle jakieś arcydzieła. Także możecie pojechać, odpocząć, zaplanować też wizytę w Milejczycach, bo tam niedaleko są Milejczyce. Co trzeba zrobić? Wystarczy wysłać SMS na numer 7248. 7248 w treści wpisujecie rw. Swoje imię i nazwisko i hasło Podlasie na 7248 i w piątek po 14:00 wielkie losowanie.
2: Koszt wiadomości to 2 zł i 46 groszy z VAT. Czekamy na SMS-y. No i ja już jestem bardzo ciekaw, kto w piątek wygra zaproszenie i będzie mógł spędzić ten wspaniały czas na Podlasiu w folwarku księżnej Anny.

0: dzieje się na kolei. Nie są to dobre informacje, bo awaria urządzeń sterowania ruchem się pojawiła na odcinku Sulejówek Miłosna Warszawa Rembertów. No i tam trwają prace naprawcze, ale na razie są utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S2 i kolei mazowieckich. Zatem mogą być te pociągi opóźnione, a niektóre wręcz odwołane.
1: Ja zerkam na Aleje Jerozolimskie, tutaj już korek o tej porze w kierunku centrum Warszawy. Korkuje się także Aleja Prymasa Tysiąclecia standardowo do zjazdu w Jerozolimskie od wysokości ulicy Wolskiej mniej więcej. Na Dźwigowej w obu kierunkach postoicie. Postoicie także już w tym momencie most Grota Roweckiego, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź.

0: Ingrid, za 11 minut 8 i dzisiejszy patron.
1: Święty Jan, ale nie chrzciciel, ale nie ewangelista, tylko jeszcze inny.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Tak, jesteśmy stworzeni na Boży obraz. Jednak owo podobieństwo do Stwórcy często nam umyka, bo skutecznie zasłania nam je inny obraz naszej ludzkiej egzystencji. I potrzeba wtedy zaiste wiele wytrwałości, by pod kolejnymi warstwami życiowych przypadłości, słabości i grzechów doszukać się ukrytego głęboko w sercu każdego człowieka obrazu Boga. Powiedzmy sobie szczerze, wielu z nas rezygnuje z podejmowania tego wysiłku. Jednak nie on. I dlatego ten francuski kapłan z XVII wieku, Jan Eudes, wspominany jest dzisiaj jako święty. Mówi się o nim apostoł serca i to jest bardzo dobre określenie. Dlaczego? Bo w chorych na dżumę, w mieszkańcach wsi zdeprawowanych przez wojny i biedę, a także w prostytutkach oddających się za grosze w zaułkach miasteczek, dostrzegał Boże podobieństwo. I z całą pewnością to nie oczy, tylko serce pozwoliło księdzu Janowi Eudesowi dokonać tego odkrycia. I nie, to nie było jego serce. I nawet nie jedno, tylko dwa. Najświętsze serce Jezusa i Maryi, do których miał zresztą wielkie nabożeństwo i które uczynił centrum, czy może raczej sercem swojej duchowości. Z nich czerpał siłę do trwających niemal pół wieku ludowych misji. Im powierzał zakładane przez siebie zgromadzenia i formowanych kapłanów. I to w nich także, najświętszym sercu Jezusa i Maryi, jak wierzymy, święty Jan Eudes spoczął w roku 1680, gdy opuścił ziemię dla nieba. Święci

0: Był czas, że ta piosenka to był taki weselny hit. Ciekawa jestem, czy cały czas tak to działa. Shut Up and Dance, Walk the Moon na antenie Radia Warszawa, minutę przed 8.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku. Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
6: Minuta po ósmej, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Rząd przyjął projekt tak zwanego Lex Rolnik. Izrael zaatakował lotnisko wojskowe w Syrii. To jeden z symboli Tatr. Krzyż na Giewoncie ma 125 lat. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Rolnicy mają otrzymać ochronę przed skargami od nowych sąsiadów. Rząd przyjął projekt ustawy o ochronie rolniczych funkcji produkcyjnych wsi, nazywanej potocznie Lex Rolnik. Nakłada on nowy obowiązek na osoby, które będą chciały kupić działkę lub dom.
8: Zgodnie z projektem obowiązkowe będzie złożenie u notariusza specjalnego oświadczenia, w którym kupujący potwierdzi, że jest świadomy możliwych uciążliwości wynikających z działalności gospodarstw wiejskich. Mówił o tym rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: Jeżeli ktoś postanowi kupić jakąś ziemię czy nieruchomość na terenach tradycyjnie rolniczych i będzie chciał składać skargi na to, że mu przeszkadza działalność rolnicza, czyli hałasy, nieprzyjemne zapachy, no to będzie miał to utrudnione.
8: To może pomóc rozwiązać problemy, z którymi borykają się niektórzy rolnicy. Łukasz Urbaś, właściciel fermy drobiarskiej, mówił, że jego rodzina prowadzi gospodarstwo od 60 lat i wciąż spotyka się z krytyką ze strony nowych mieszkańców.
10: Gminy wydają pozwolenia na budowę domów przy samych kurnikach. Ludziom to w ogóle nie przeszkadza podczas uzyskiwania tych zgód, a następnie jak już tam mieszkają, to zaczynają się niepotrzebne konflikty.
8: Projekt tej ustawy trafi teraz do Sejmu.
7: O propozycji nowych przepisów mówiła Dagmara Kędzior.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Izrael po raz pierwszy przeprowadził nalot na północno-zachodnią Syrię. Celem była baza wojskowa Abu ad-Duhur w prowincji Idlib, położona kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Turcją. Zbombardowano magazyny i pas startowy. Nie ma informacji o ofiarach. Atak potępiły państwa regionu, określając go jako naruszenie suwerenności Syrii i ostrzegając przed dalszą destabilizacją Bliskiego Wschodu. Zaniepokojenie wyraziły także Stany Zjednoczone. Ich specjalny wysłannik Tom Barak nazwał nalot niepotrzebną eskalacją, która nie służy stabilności regionu. Izrael nie skomentował ataku. Według izraelskich mediów Tel Awiw obawia się odbudowy syryjskich sił powietrznych i szkolenia nowych pilotów.
11: To się dzieje lokalnie.
7: Lubimy sami zbierać owoce i warzywa. Inicjatywa samozbiorów staje się w naszym kraju coraz bardziej popularna. Mówił o niej w poranku z Radiem Warszawa Mirosław Biedroń z Fundacji Zielona Przystań.
12: Samozbiory, no to prosta rzecz. Nie masz pola, nie masz sadu, ale możesz przyjechać do danego rolnika i pozbierać dla siebie te owoce, warzywa, zebrać, zapłacić za to zazwyczaj o połowę mniej niż w sklepie, no i wrócić z takim poczuciem, że przez chwilę byłeś gdzieś poza miastem, miałeś fajną wycieczkę, często rodzinną wycieczkę. Rozwiązanie, które po prostu łączy samozbiory rolników z osobami, które chcą dla siebie pozbierać.
7: Pomysł narodził się w Małopolsce, ale obecnie najwięcej chętnych do samodzielnego zbierania owoców i warzyw jest na Mazowszu.
12: Jeśli w tej chwili, na przykład w najbliższym weekendzie, czy w najbliższych dniach gdzieś można się wybrać, no to najwięcej mają właśnie tych propozycji mieszkańcy Mazowsza, warszawiacy. Ja tak szybko spoglądałem w tej chwili, na przykład niepryskane borówki, giganty u Michała, 10 zł za kilogram, jak sobie człowiek pozbiera, no to cena naprawdę niezła.
7: Ogłoszenia rolników poszukujących klientów można znaleźć na portalu myzbieramy.pl. 125 lat temu poświęcono krzyż na Giewoncie. W ten sposób parafianie ze Zakopanego uczcili 1900. rocznicę narodzin Chrystusa. Od tego czasu żelazny krzyż jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Tatr. Wielokrotnie mówił o nim święty Jan Paweł II. Tak było m.in. w 1997 roku pod Wielką Krokwią.
13: Ten krzyż patrzy na całą Polskę. Od Tatr aż do Bałtyku.
7: Konstrukcja ma 17,5 metra wysokości. Jej elementy na szczyt transportowano najpierw 18 góralskimi wozami, a następnie wnoszono na ramionach. Do dziś krzyż jest celem licznych pielgrzymek.
14: Regularnie, zawsze 19 sierpnia, to jest w rocznicę poświęcenia tego krzyża. I drugi raz ta pielgrzymka odbywa się 14 września w święto podwyższenia krzyża. Zawsze te pielgrzymki wyruszają z parafii świętego krzyża, parafii tatrzańskiej.
7: Mówił przed laty ówczesny proboszcz parafii ksiądz Stanisław Szyszka. Dziś msza w tym kościele o 9:00, później ruszy pielgrzymka w stronę Giewontu.
6: Korzystajmy z uroków pięknego polskiego lata w pierwszej części dnia, bo później może się zachmurzyć, może trochę popadać, ale wiatr nie będzie nam dzisiaj doskwierał.
0: O, to dobra wiadomość jest. Maksymalnie dzisiaj na termometrach 22 stopnie w stolicy i w okolicy. Jutro cieplej, nawet 25 stopni i w piątek nawet 27. Weekend zapowiada się także pogodnie, ale nie upalnie. O tej porze 18 w Warszawie.
11: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: I 7 łez.
6: Tak, ale to taki utwór, który mi się kojarzy bardzo pozytywnie z wakacjami, z takim odpoczynkiem, sielanką. Może dlatego, że zawsze, gdy go słyszałem, to właśnie ta pora roku była.
0: Jest to drugi z hitów grupy Goombay Dance Band, który sprawił, że zyskali międzynarodową sławę. No i dzisiaj także w Radiu Warszawa na 106.2 FM chcemy Was porwać do tańca, bo jest to numer, który wielu skłania do tego, żeby wstać i ruszyć na parkiet, chociaż sama warstwa tekstowa jest dosyć smutna. 7 łez spływa rzeką, 7 łez biegnie do morza. Jeśli pewnego dnia dotrą one do odległych wód, wtedy będziesz wiedziała, że były wysłane z miłością przeze mnie. Czyli taka nieszczęśliwa miłość, ale w bardzo przyjemnej muzycznej warstwie. Goombay Dance Band i Seven Tears na antenie Radia Warszawa jako nasz muzyczny budzik. Jarek Wydra.
6: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
11: Pobudka. Muzyczny budzik.

0: Korki i utrudnienia. Od utrudnień rozpoczynamy, od utrudnień na kolei, bo one występują na odcinku Sulejówek-Miłosna Warszawa-Rembertów i dotyczą pociągów SKM linii S2 i kolei mazowieckich. Te opóźnienia dochodziły nawet do 40 minut. Teraz sytuacja już trochę się uspokaja, ale cały czas warto wziąć tę poprawkę właśnie na to, że pociągi mogą być opóźnione. A korki? To my zaglądamy do Nowego Dworu Mazowieckiego, bo tam sytuacja dość trudna. Na Żołnierzy Września, na odcinku od generała Tome do Mieszka I i to w obu kierunkach. Też jest dość ciasno na moście imienia Józefa Piłsudskiego w kierunku samego miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Korki też na Wojska Polskiego, na dojeździe właśnie do Warszawskiej, więc widać, że kierowcy próbują omijać trasę S7 i utrudnienia związane z remontem.
1: Rozmowa poranka.
2: Czekaliśmy się, doczekaliśmy. Do Radia Warszawa dotarli pielgrzymi z 43. warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej. Ja wiem, dlaczego był taki problem z dotarciem na czas, bo ja po prostu nie krzyknęłam wcześniej 5 minut do wyjścia. No gdyby było 5 minut do wyjścia, wszyscy by przyszli na czas. Małgorzata Kielak, dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Marta Dziewulska, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Marta, która grupa?
4: Zielona.
2: Zielona. Kleryk Norbert Paciorek, przewodnik grupy?
5: Niebieskiej, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. I Mariusz Laskowski razem z synem Jeremim, zgadza się?
6: Tak, zgadza się.
2: Która grupa?
6: Czerwona.
2: Czerwona, czyli ta od Świętej Rity i Świętej Marii Magdaleny?
6: Zgadza się.
2: Słuchajcie, no to pierwsze pytanie o to, jak wyglądało budzenie podczas warszawsko-praskiej pieszej pielgrzymki. Czy było to standardowe, każdy wschód słońca ciebie zapowiada? Czy mieliście jakieś inne sposoby? Każdy się sam budził?
7: To ciężki temat. Pobudki na pielgrzymce. Mamy taką grupę, tak zawsze się śmiejemy między sobą, że zawsze jest ta grupa wstających wcześniej i zanim już będzie ta godzina pobudki zarządzonej, to już słychać ten taki szelest w namiotach i wtedy już wiadomo, że ta pobudka się zbliża. Także to myślę, że to był ten element, który zazwyczaj rozbudzał.
2: Czyli ci siostry, te siostry i ci bracia, którzy budzą się przed budzikami.
7: Tak, siostry szelestki.
2: Siostry szelestki, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy też tych wszystkich, którzy pielgrzymowali razem z wami. A jak wasze nogi, jak stan nóg po pielgrzymce, księże kleryku?
5: Och, to trudne pytanie, ale wydaje mi się, że bardzo dobrze. Właśnie wróciłem z jakiegoś małego wypadu w górę i myślę, że taka inna aktywność dla nóg jest bardzo dobra dla regeneracji. Mnie to pomaga.
2: Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało Pan mój i Bóg mój, też się nie mylę, dobrze? Dobrze wszystko przytoczyłam?
5: Wszystko dobrze.
2: Wszystko się zgadza, dobrze. Jakie owoce, czy widzicie już owoce tegorocznego pielgrzymowania, czy to będzie się rozwijało w czasie? Bracie Mariuszu, jak to wygląda?
8: Tak, zasiane raz ziarno owocuje z jakimś czasem, więc my jesteśmy tym zasiewem, który musi siać dalej. Jeszcze musi przyjść Pan żniwa i zobaczyć nas, rozliczyć z naszych działań.
2: O, brzmi bardzo poważnie, ale czy Pan widział, to była trudna pielgrzymka dla Pana, może łatwa, a może taka, która, no właśnie, bo widzę po Panu, że może w głąb było szukania tego trochę.
8: Tak, dużo myślałem, jak na każdej pielgrzymce, bo pielgrzymka to jest czas rekolekcji. Czas rekolekcji, trochę odkrywania siebie, poszukiwania siebie w bliźni, poszukiwania siebie w naturze, w tym, co Pan Bóg wokół nas stworzył. Natomiast też jest to czas takiego zastanowienia się nad naszym życiem, czyli co robimy, gdzie robimy, jak robimy, czy to, co robimy, to służy Bogu, służy innym. To chyba tylko to najważniejsze.
2: Jeremi, dla ciebie to też był czas radości, czas budowania przyjaźni, znajomości, czy też szukania odpowiedzi na ważne życiowe pytania?
6: Wydaje mi się, że raczej te przebyte kilometry raczej spożytkowałem na budowanie nowych znajomości, właśnie poznawaniu różnych ciekawych ludzi, nawiązywanie jakichś nowych kontaktów, prawda?
2: Udało się?
6: Myślę, że z pomyślą.
2: Jest uśmiech na twarzy księży kleryku. A dla księdza to też czas poszukiwania, no właśnie prowadzenie grupy też ma swoje wyzwania, prawda? Bo oczywiście trzeba się skupić na tym, żeby też te owce dobrze prowadzić. I pewnie też dużo ważnych rozmów się odbyło podczas szlaku.
5: To prawda. Nie ukrywam, że bardzo stresowałem się tą rolą, ponieważ czułem jej ogrom. Ci ludzie właściwie swoje pielgrzymowanie uzależniali ode mnie, od mojej energii, od tego, jak mi idzie, więc wziąłem sobie to bardzo mocno do serca i starałem się rozkochać tych ludzi w Bogu. Poprzez różne aktywności, różne formy modlitewne, pokazać im, że Bogiem warto się zachwycać i że to jest, to usensawia życie.
2: Marta, dla ciebie tegoroczne pielgrzymowanie, który to już raz, może pierwszy?
3: Nie, mój to już 12.
2: To ile miałaś lat, jak zaczynałaś pielgrzymowanie?
3: Pierwsza moja pielgrzymka była, jak miałam 3-latka, razem z rodzicami. W tym roku była to dla mnie taka pielgrzymka w sumie po trochu wszystkiego, można powiedzieć, i też takiego rozmyślania, ale też właśnie budowanie nowych relacji, nowych jakichś więzi. No i to, co najważniejsze, ta pielgrzymka wcale się nie skończyła. Ona cały czas trwa i wiem, że będzie trwała do kolejnej.
2: Co ci się najbardziej podoba na pielgrzymim szlaku? Czy masz jakieś takie swoje ulubione momenty? Bo ja wiem, że pielgrzymi czekają na ten moment, jak już jest odpoczynek. Potem te słowa 5 minut do wyjścia, to jest naprawdę czasami bardzo trudne wyzwanie, żeby wsłuchać się uważnie w te słowa i potem wstać.
3: To prawda, pielgrzymi czekają na te słowa, ale to, co tak buduje, to chyba ta wspólna radość wszystkich. To, że cały czas zmierzamy do tego samego jednego celu, wszystko ma jakieś tam swoje miejsce, wszystko jest takie piękne, ułożone, nie tak jak czasami w tym zwykłym naszym rzeczywistym życiu. I po prostu to, że idziemy razem, każdy jest szczęśliwy i to jest piękne, że możemy przeżywać to wszystko razem.
2: Gosiu, to też w służbach medialnych pielgrzymki, więc byłaś nam pomocna w tym, żeby nasi słuchacze mogli śledzić na bieżąco, gdzie jesteście, w którym miejscu i naprawdę tutaj wielkie ukłony dla ciebie za to, że w ciągu 2 minut byłaś najczęściej w stanie ogarnąć osobę do rozmowy na antenie. To nie jest łatwym zadaniem, my to doskonale rozumiemy tutaj w Radiu Warszawa. Jak z twojej perspektywy ta pielgrzymka wyglądała, bo ty także jako służba porządkowa pielgrzymowałaś.
7: Tak, w tym roku, co jest też taką wielką radością chyba nas wszystkich, było nas dużo więcej niż w latach ostatnich, ubiegłych. Pielgrzymowało nas około 500 osób razem z służbami, z zabezpieczeniem. A to tylko trzy grupy, choć z takiej perspektywy ostatnich lat to są aż 3 grupy. Więc organizacyjnie też kosztowało nas to troszkę więcej logistyki, takiego przemyślenia pewnych rzeczy. Natomiast jest to naprawdę bardzo dużą radością, że te grupy się rozrastają, że pojawiają się nowe osoby. Pojawiają się osoby z innych pielgrzymek. Jest cała masa dzieci i młodzieży. Tak naprawdę tu ogromna zasługa też przewodników grup. Tych osób, tak jak tutaj też zostało powiedziane, że ta pielgrzymka trwa cały rok. Tak, to jest też właśnie ta praca nad tym, żeby zachwycić pielgrzymką inne osoby, przekonać do tego. Tu grupa Zielona, która po prostu tętniła młodością i młodzieżą. Grupa Czerwona, w której po prostu niebywała wręcz ilość rodzin, dzieci. Tak, tu grupa niebieska, w której tak naprawdę gdzieś okazało się, że takim charyzmatem grupy niebieskiej była wielopokoleniowość i taki naprawdę no, niesamowity duch tego, że wszyscy idziemy razem, niezależnie od wieku, statusu. To jest taki piękny czas.
2: Drodzy młodzi pielgrzymi, do was szczególnie to pytanie kieruję, bo dziś często wyzwaniem bywa pokazanie kościoła jako miejsca dla młodych ludzi. To bywa trudne zadanie, szczególnie dla duszpasterzy, którzy głowią się, dwoją się i troją się, zastanawiając się, jak młodych ściągnąć do kościoła. Okazuje się, że młodzi chętnie pielgrzymują. Jeremi, jak to z twojej perspektywy wygląda? Czy to jest też ważne, żeby zobaczyć, że kościół to nie tylko starsi ludzie, ale też ci młodzi, którzy pytają o to, Panie Boże, co chcesz, żebym robił w tym życiu?
6: Tak, zdecydowanie uważam, że to bardzo ważne, żeby właśnie młodzież uczestniczyła jakoś tam aktywnie w kościele. Zwłaszcza, żeby jeśli ktoś chce jakieś, prawda, na jakiejś parafii zachęcić młodzież do takiego działania, jak na przykład na pielgrzymce, czy jakiegoś innych aktywności w ramach parafii, to ważne jest po prostu, żeby zacząć robić coś, co zacznie ich przyciągać. To zależy często od parafii, często od młodzieży na terenie.
2: A co byś jeszcze poprawił w tej pielgrzymce na przyszły rok?
6: Na pielgrzymce bym, myślę, poprawił, żeby było więcej spania.
2: To może być trudne.
6: To może być trudne, ale to jest, uważam, bardzo ważne. No i zachęcam jakoś. Na pewno uważam, że u nas w grupie było bardzo fajnie, bo funkcjonowało bardzo wiele rzeczy takich dla młodzieży, właśnie skierowanych dla dzieci, żeby tam były w jakiś sposób aktywne. No i to uważam jest właśnie najważniejsze w tym.
2: Panie Mariuszu?
8: Jak się długo imprezuje do północy, to trudno
2: tak
8: rano
2: pomyślałam.
8: Wstać.
2: Tak pomyślałam.
7: Ale to oznacza, że te relacje i te więzi się zawiązały.
8: Tak, generalnie faktycznie po każdym apelu jeszcze jest ten czas dla młodzieży właśnie, który bardzo integruje. Ja w zeszłym roku właśnie kleryk Norbert bardzo mocno to wtórował. Teraz już miał dużo innych obowiązków, ale inni klerycy też również wspierali. I był czas zabawy, także on trwał naprawdę, były dni, do północy. Można było potańczyć, pobawić się, wspólnie pośpiewać, pochwalić Pana Boga. Właśnie trochę innym językiem niż tym, którym sztampowe, koronka, ojcze nasz, czy nie wiadomo co jeszcze. Także jak najbardziej, tak, jest czas dla młodych.
2: Marta, ty też korzystałaś z tego czasu dla młodych, czy chodziłaś wcześniej spać?
3: Ja oczywiście, że korzystałam. My, że tak powiem, byliśmy w tej grupie, która organizowała to wszystko, więc trzeba było stanąć na wysokości zadania i podjąć się tego. A jeszcze tak co do młodzieży, to wydaje mi się, że trzeba być rzeczywistym, pokazywać siebie.
2: Autentycznym, prawda?
3: Tak, to prawda, trzeba być właśnie autentycznym, pokazywać siebie takim, jakim się jest naprawdę. Bo jeżeli będziemy udawać, no to sorry, ale nikt nam po prostu nie uwierzy w to, w co wierzymy i jak to wszystko wygląda.
2: A ty co byś zmieniła jeszcze w tej pielgrzymce na przyszły rok?
3: Ja na ten moment nic, dla mnie było idealnie.
2: Może byś zaprosiła jeszcze więcej swoich znajomych, co?
3: To prawda.
2: O, to jest dobry pomysł. Księże kleryku, ksiądz by coś zmienił w przyszłym roku?
5: Och, to bardzo trudne pytanie. Myślę, że nauczyłbym się grać na gitarze.
2: O,
5: to tak sobie wziąłem do serca, że to jest bardzo
2: trzymamy
5: ważne.
2: Za słowo, tak, to padło w eterze na 106.2 FM. Kleryk Norbert Paciorek, w tym roku przewodnik Grupy Niebieskiej. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. No i także przedstawiciele wszystkich grup w naszym studiu. Dziękujemy wam za wasze świadectwo wiary. I już w tym momencie, Gosiu, zapraszamy na przyszły rok, prawda?
7: Oczywiście. Myślę, że jeszcze nie raz się usłyszymy przed przyszłoroczną pielgrzymką. Natomiast tak jak tu siedzimy, myślę, wszyscy możemy powiedzieć, że naprawdę warto. Warto, nawet jeżeli to nie musi być charyzmat każdego, nie każdy się musi w tym odnaleźć, to na pewno warto spróbować.
2: Małgorzata Kielak, Marta Dziewulska, Mariusz Laskowski, Jeremi Laskowski, bardzo wam dziękuję. Jeszcze pan Mariusz coś chciałby dodać?
8: No, w sumie wszystko.
2: Zapraszamy. Zapraszamy na pielgrzymkę w przyszłym roku. Rezerwujcie urlop. My oczywiście będziemy o niej rozmawiać. Dziękuję wam bardzo.
7: Dziękuję.
5: Dziękuję. Bóg zapłać.

0: Reklama.
1: Nasze media diecezjalne są naprawdę wydatną pomocą dla dzieła ewangelizacyjnego. Zwracam się do Was, siostry i bracia, którzy prowadzicie firmy, przedsiębiorstwa. Pomyślcie, czy możliwy byłby Wasz udział we wspieraniu Radia Warszawa.
2: Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę radiowarszawa.com.pl i wejście w zakładkę Wspieraj, by pomóc nam dalej nadawać i dzielić się dobrem. Z całego serca dziękujemy za Państwa obecność, życzliwość i wsparcie.
0: Po reklamie.
3: Za 29 minut będzie godzina 9. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Sulejówek Miłosna Warszawa Rembertów trwają utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S2 i kolei mazowieckich. Możliwe są opóźnienia, odwołania oraz przekierowania kursów. Do piątku drogowcy będą asfaltować ulicę Sprawną między Odkrytą a Rondem przy Aluzyjnej na Białołęce. Droga będzie zamknięta. Utrudnienia można minąć ulicami Światowida, Modlińską i Aluzyjną. Do jutra warszawskie urzędy będą pracować do 18. Ma to związek z dużym zainteresowaniem zastrzeganiem numerów PESEL po komunikacie resortu cyfryzacji dotyczącym cyberataku na firmę MyDoktor i wycieku danych. Jutro swoje 40. urodziny będzie świętowała parafia Matki Bożej Królowej Polski w Leśnej Polanie. Uroczystej mszy świętej o 18.00 będzie przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas. Po jej zakończeniu wierni będą się integrować przy posiłku. Zbliża się 4. Festiwal Kultury Mazowsza. W sobotę, 29 sierpnia, teren multimedialnego parku Fontan na Podzamczu zmieni się w przestrzeń pełną muzyki, sztuki i tradycji. Na scenie m.in. Warszawska Orkiestra Sentymentalna i Patrycja Markowska. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9.00.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Dużo słońca o poranku, dużo słońca będzie w południe, a po południu więcej chmur i z tych chmur może lokalnie padać deszcz.
6: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 22 stopnie, o tej porze 18 w Warszawie, 16 w Legionowie, 15 w Otwocku, 17 w Radzyminie i 15 w Górze Kalwarii. Jutro maksymalnie 25, w piątek 27, a w weekend około 23 stopni.
5: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Bywa tak, że rodzice martwią się o swoje dzieci. To chyba jest częsta sytuacja. Ale teraz chcemy Wam powiedzieć o takim zmartwieniu. Jeżeli Wasze zmartwienie o Wasze dzieci dotyczy wiary, czyli Wasze dzieci odchodzą od wiary, Wasze dzieci nie chcą być w kościele, Wasze dzieci mówią, że Pan Bóg w życiu nie jest im potrzebny. Jest taka patronka, która pomaga wstawiać się w tej intencji, żeby dziecko wróciło do wiary, bo jej syn bardzo długo wierzyć w Pana Boga nie chciał. Święta Monika. I o czym warto pamiętać? O tym, że już niebawem będziemy ją wspominać, a więc można pomodlić się taką szczególną modlitwą za wstawiennictwem Świętej Moniki, która co prawda rozpoczęła się wczoraj, bo to nowenna 9 dni modlitwy, ale ja myślę, że nikt w niebie się nie obrazi, Święta Monika też. Jeżeli rozpoczniecie taką nowennę za wstawiennictwem Świętej Moniki o nawrócenie Waszych dzieci dzisiaj.
2: Tak, przez 9 dni można prosić, a jeżeli ktoś rozpocznie dziś, to przez 8 o łaskę nawrócenia, umocnienia wiary, uwolnienia od grzechu i pokój serca, właśnie ucząc się od Świętej Moniki wytrwałości i zaufania Bogu. Dziś dzień drugi nowenny, modlimy się o łaskę nawrócenia.
1: Więc jeżeli potrzebujecie takiego wsparcia od Świętej, jeżeli jesteście już zrezygnowani i macie takie myśli, no nic z tego mojego syna czy córki nie będzie, ja już nie wiem, co mam robić, żeby ten człowiek chciał wrócić do Pana Boga, poproście o wsparcie Świętą Monikę.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Cały czas utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S2 i kolei mazowieckich. Awaria urządzeń sterowania ruchem jest za to odpowiedzialna na trasie Sulejówek-Miłosna Warszawa-Rembertów.
1: Stoicie na Łopuszańskiej w kierunku zjazdu w Aleję Krakowską, stoicie także w Alejach Jerozolimskich w kierunku centrum na Prymasa Tysiąclecia. Korek od wysokości ulicy Wolskiej się zaczyna i ciągnie się do zjazdu w Jerozolimskie na Wawelskiej. Stoicie także w kierunku pomnika lotnika z obu kierunków na Wisłostradzie, również ciasno do zjazdu w Aleje Solidarności, Wybrzeże Helskie. Tutaj też sporych rozmiarów korek w tym momencie, jeśli jedziecie w kierunku Alei Solidarności.
0: Korkuje się też południowa obwodnica Warszawy, czyli S2 przed mostem południowym. Ten korek zaczyna się na wysokości ulicy Patriotów.
2: Radio Warszawa.
3: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Moim idolem jest Jezus, tak mówi Skolim, popularny artysta, który doznał upadku kilka dni temu. Spadł ze sceny podczas koncertu. No i dziękuję za modlitwy w jego intencji. Opublikował nawet zdjęcie przy przydrożnym krzyżu, gdzie modlił się za wszystkich też tych, którzy modlą się za niego.
2: I podpisał to zdjęcie. Dziękuję i proszę o więcej. Jeżeli ktoś zachęca do modlitwy, to my oczywiście zawsze o tym z miłą chęcią mówimy. No i zachęcamy Państwa do tego, żeby nie tracić wiary, nawet jeżeli jesteście w takim momencie swojego życia, że wydaje Wam się, że Pan Bóg nie słyszy Waszych modlitw, to niech to przypomnienie od Skolima dzisiaj, że Pan Bóg jest, Pan Bóg słyszy i odpowie i nigdy, pamiętajcie, nigdy nie odpowie tak, żeby było za późno, chociaż czasem nam się wydaje, że odrobinę się spóźnia, ale czekajcie cierpliwie, tak jak czekała święta Monika.
1: Cristiano Ronaldo jest świeżo po swoim ślubie i wraz z rodziną odwiedził sanktuarium Matki Bożej w Fatimie. To jego pierwszy krok już w tym małżeńskim stanie.
2: Dzisiaj przypominają nam znani ludzie o tym, żeby nie zapominać o Panu Bogu. No i w Polsce jest za to taka tradycja, żeby nowożeńcy pielgrzymowali na Jasną Górę. Jeżeli ktoś z Was takich nowożeńców w rodzinie ma, podpowiedzcie im takie rozwiązanie. Niech swoje małżeństwo oddadzą w ręce niepokalanej.

0: ABBA, ale ten utwór zawsze tak trochę jest inny niż inne utwory ABBY.
1: Ja zawsze myślę sobie, co to za zespół jest? A to ABBA. Jakbyście nie wiedzieli, to jeszcze raz powtórzymy. ABBA w Radiu Warszawa, minutę przed 9:00.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Maki, chabry, fiołki i zapach łąki po deszczu. A ja idę boso ścieżką i słyszę, że w radiu lato jest inne. Latem zamiast czarnej kawy pijemy latę na wynos. Może być na owsianym. Zapraszam od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozyrawska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Cześć, słuchacze. Ktoś tu chce się obudzić? To my, Radio Warszawa. Jeśli masz coś do powiedzenia albo chcesz, żeby twoja reklama była słyszana, to może warto pomyśleć o reklamowaniu się u nas? No to wystarczy zadzwonić do nas lub napisać. Nie ma sensu czekać, bo życie jest za krótkie na nudne reklamy, no nie? Więc reklamuj się w Radiu Warszawa, kiedy tylko chcesz. No, może nie o 5 rano?
2: Po reklamie.
0: Minęła godzina 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Poszkodowani w wypadku na Węgrzech wrócą do Polski. Ukraiński parlament ma dziś zatwierdzić nowego ministra obrony. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Kolejnych 12 poszkodowanych w katastrofie autokaru, do której doszło na Węgrzech, wróci dziś do kraju. Za ich transport odpowiada Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Samoloty wystartują z Debreczyna. Pierwszy powinien wylądować na lotnisku w Rzeszowie około południa.
6: Nad bezpieczeństwem pacjentów czuwać będą zespoły medyczne. Każdy składa się z lekarza i pielęgniarza. Poszkodowani między innymi z urazami kręgosłupa odbędą podróż w pozycji leżącej. Celem jest Rzeszów.
7: Prawdopodobnie będę transportowany do Polski. Nie mogę siedzieć ani stać, tylko cały czas na leżąco. I dopiero w Polsce będzie usztywnione wszystko i założony gorset. Mam złamany kręg lędźwiowy.
6: W węgierskich szpitalach pozostaje 5 najbardziej poszkodowanych.
5: Ponadto Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do kraju 12 ciał ofiar wypadku. Polscy dyplomaci zwrócili się do węgierskich instytucji z prośbą o poprowadzenie śledztwa w sprawie wypadku tak, żeby ciała ofiar możliwie jak najszybciej wróciły do kraju. Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zdaniem węgierskiej policji kierowca zasnął i stracił panowanie nad autokarem. Decyzją sądu trafił na 30 dni do aresztu.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Ukraiński parlament ma zatwierdzić Jewgenija Chmarę na stanowisku ministra obrony. Były wojskowy od połowy lipca pełni obowiązki szefa resortu. Jego nominacja wywołała protesty w Kijowie, których uczestnicy domagają się powrotu poprzedniego ministra Michała Fedorowa. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie uległ protestującym i skierował do parlamentu wniosek o formalne powołanie Chmary. Tymczasem rośnie popularność Fedorowa, który coraz ostrzej krytykuje ukraińskie władze. W najnowszym wystąpieniu zarzucił im nieskuteczność i tolerowanie korupcji. Były minister zaapelował również o przeprowadzenie nowych wyborów, argumentując, że wojna nie może na stałe blokować demokratycznej zmiany władzy.
8: Dzieje się blisko.
5: Przekładał towar do innego auta. W ręce policji wpadł z tysiącami nielegalnych e-papierosów. Policjanci Stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną zabezpieczyli ponad 2840 e-papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz 94 sztuki podrabianych słuchawek.
9: Ponad 2840 sztuk e-papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej oraz nielegalny sprzęt elektroniczny zabezpieczyli policjanci Stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną. Towar przewoził 35-letni obywatel Indii, który na terenie magazynowym w Jabłonowie próbował przełożyć go do innego samochodu. Mężczyzna odpowie za posiadanie wyrobów akcyzowych bez polskich znaków akcyzy oraz obrót podrobionym towarem. Mężczyzna naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie ponad 500 tysięcy złotych.
5: Mówi Jakub Filipiak. Sprawą zajmują się policjanci oraz Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy.
8: Dzieje się w sporcie.
5: Iga Świątek zagra w środę o ćwierćfinał turnieju Cincinnati Open rangi WTA. Jej pojedynek z francuską Diane Perry ma się rozpocząć o 17 polskiego czasu. Na ten dzień zaplanowano rozegranie wszystkich meczów 1/8 finału tenisistek i tenisistów.
10: Dotychczas obie zawodniczki rywalizowały ze sobą tylko raz. Polka pokonała znajdującą się w drugiej 50 rankingu WTA Francuskę na turnieju olimpijskim w Paryżu. Nasza zawodniczka podkreślała, że wtorek był dla niej spokojniejszym dniem, jeżeli chodzi o trening. Iga Świątek, która w Toronto zakończyła okres blisko roku bez tytułu, wydłużyła swoją zwycięską serię do 8 meczów. Czuję, że wróciły do mnie te dobre przyzwyczajenia. Mam też taką pewność siebie, którą przenoszę wprost treningów. Podczas meczu jestem skupiony od początku do końca. To daje mi znowu tą bardzo potrzebną pewność. Bez tego wszystkiego przegrywa się mecze, mówi podczas turnieju w Cincinnati Iga Świątek. Przypadek awansu. Nasza tenisistka w ćwierćfinale może zagrać ponownie z Kazaszką Rybakiną, którą pokonała w finale w Kanadzie.
5: O pojedynku Igi Świątek opowiadał Jan Pachlowski.
0: Nie zauważam wiatru prawie, że tylko delikatnie listki się ruszają. Chmur też jakby nie było, ale one się pojawią w drugiej części dnia i może lokalnie popadać deszcz.
1: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 22 stopnie w stolicy i w okolicy, o tej porze 20 w Warszawie, 17 w Legionowie, w Piasecznie, w Górze Kalwarii, w Mińsku Mazowieckim, 18 w Wołominie i w Pruszkowie.
8: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: Chmur nie ma, to i niebo można obserwować. Jeszcze jakby ciemno było, to by lepiej można było wszystko zobaczyć, ale w ciągu dnia jest takie miejsce, które jest otwarte, chyba za godzinę będzie otwarte, i tam można kosmos obserwować przez cały dzień, bez względu na to, czy świeci słońce, czy są chmury, czy pada deszcz.
1: To musi być bardzo dobre i bardzo przyjazne miejsce. Kosmopark, słuchajcie, i mamy dla Was zaproszenia takie rodzinne do Kosmoparku. 2+2, czyli dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Jeżeli macie ochotę zdobyć takie rodzinne zaproszenie do Kosmoparku, jeżeli chcecie dowiedzieć się między innymi, jak duży jest Jowisz, czy można podróżować na Marsa już w tym momencie, jak ten Mars może z bliska wyglądać, to wystarczy, że wyślecie SMS na numer 7248 7248 i w treści wpiszecie hasło Jowisz. Dzisiaj Jowisz zaprowadzi naszych słuchaczy do sięgnięcia po rodzinne zaproszenie do Kosmoparku, a my jeszcze będziemy o tym mówić. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska. Dzień dobry i zapraszamy. RW. Imię i nazwisko, hasło Jowisz. 2 zł 46 groszy z VAT.
11: Sponsorem nagród jest innowacyjne technologie edukacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odkryj z rodziną tajemnice Kosmoparku.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A ja wiesz, to daleko chyba jest, co, od Ziemi?
2: No jakoś tak.
1: Ale w kosmoparku chyba już bliżej, nie aż tak daleko.
2: No, w kosmoparku to na wyciągnięcie ręki wręcz, bo my możemy dzięki nowym technologiom w kosmoparku polecieć w kosmos.
1: A czy ty wiesz, że my, zobacz, my na Ziemi się zachwycamy jednym naszym księżycem, a Jowisz ma ich tylko 92.
2: O!
1: Trochę, nie?
2: Trochę nas wyprzedził. Ale to nie da rady, żebyśmy nadgonili chyba już.
1: No chyba nie i może to nawet dobrze, bo zobacz, jakbyśmy mieli tak często zaćmienia Słońca na Ziemi, to chyba już by nie było tak fajnie.
2: No, a następne kiedy? Za rok, ale to częściowe.
1: Tylko częściowe, tak.
2: A takie całkowite... 2100 którymś.
1: To ja już myślę, że wiesz, z nieba będziemy podziwiać to zaćmienie. A dzień na Jowiszu, słuchajcie, jest krótszy. Najkrótszy ze wszystkich planet Układu Słonecznego. Tam dzień trwa tylko 9 godzin i 55 minut. A jeżeli chcecie poznać więcej ciekawostek związanych z kosmosem, jeżeli chcecie mieć planety na wyciągnięcie ręki, jeżeli chcecie rodzinnie się wybrać do kosmoparku, to my mamy dla Was takie zaproszenie na numer 7248. Wysyłajcie SMS-y, a w treści wpisujecie RW. Swoje imię i nazwisko i hasło Jowisz. Dzisiaj daleko chcemy Was wysłać.
2: 2 zł. 46 groszy z VAT wiadomość SMS kosztuje.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Kolejowe utrudnienia, linia S2 i koleje mazowieckie, odcinek Sulejówek Miłosna Warszawa Rembertów. Tu doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem. A na ulicach ulica Patriotów w okolicach Ronda Kulikowskiego, bo tutaj trwa remont, to i trochę korków się narobiło.
1: Wyjazd z Warszawy i tutaj autostrada A2, okolice Pruszkowa, korki tutaj, jeżeli oczywiście wyjeżdżacie w kierunku Łodzi, będziemy sprawdzać, czy to związane z pracami drogowymi, czy też tam doszło do jakiejś kolizji.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.
1: Bez pracy nie ma kołacz.
4: Dobrą pracą ludzie się bogacą.
1: A prymas powiedział, ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja mówię, czas to miłość. Pieniądz jest znikomy. Miłość trwa, bo o pracy zarobkowej będziemy rozmawiać.
4: Mamy radość wewnętrzną z tego, że możemy rozwijać swoje talenty. Tak mam nadzieję, że macie w swojej pracy i że my też mamy, że poprzez naszą pracę, nasz wkład czerpiemy z tego radość. Ale taką radością też może być godziwe wynagrodzenie. Żyjemy w społeczeństwie systemem monetarnym. Dostajemy wynagrodzenie. Te pieniądze wymieniamy też na jakieś przyjemności, ubranie, na jakiś wyjazd, na samochód, który możemy sobie kupić. To jest oczywiście też bardzo ważne i potrzebne w naszym życiu. Wyobrażałem sobie, co by było, gdybyśmy żyli w społeczeństwie, gdzie nie ma pieniędzy, gdzie każdy musi coś zrobić dla dobra wspólnego i się pewnie wymieniamy dobrami. Tak pewnie było na początku. Ten miał krzemień, tamten miał trzcinę, tamten miał drzewo i tym się wymieniali.
1: Ale tak myślę też o tym, czy powinno być tak, że zarobki są naszym jedynym motywatorem do pracy, bo to jest pewne zagrożenie w tej pracy zarobkowej, w sensie zagrożenie takie też dla człowieka, że jak myśli tylko o pieniądzach, to wtedy zagrożenie w tym sensie, że z większą niechęcią będzie do tej pracy chodził, bo będzie ją traktował właśnie jako przykry obowiązek.
4: Nie chciałbym powiedzieć o każdym człowieku, ale wydaje mi się, że pazerność w nas jest uśpionym potworem, że nigdy nam nie będzie starczyło, że zawsze będziemy chcieć więcej. Trochę jak w tym kawale, jak gość wpada do apteki, podbiega do okienka i pyta się, dzień dobry, są tabletki na zachłanność? Są. To dużo, dużo. Prawda? Że w nas jest taka aplikacja, że nam wciąż mało. Prawda? Tutaj znamy Scroogea z opowieści wigilijnej, znamy Sknerusa McQuacha z komiksu dla dzieci. Więcej, więcej, aby
1: znamy
4: mieć...
1: Znamy Skąpca Moliera.
4: A no właśnie, żeby mieć cały czas więcej. I ja myślę, że może pewnie być tak, że to jest jedyna motywacja, ale wydaje mi się, że to jest zdecydowanie za mało, żeby móc się rozwijać w swoim człowieczeństwie i móc rozwijać miłość.
1: Prymas mówi, że czas to miłość, a nie tak jak może częściej społecznie byśmy to słyszeli, że czas to pieniądz. To słyszy się tę frazę powtarzaną, a prymas tutaj zupełnie odwraca także i ten nasz stosunek do pracy. Ten czas, który spędzamy w pracy, a jest go najczęściej dosyć dużo, bo 8 godzin 5 razy w tygodniu, no to daje co najmniej 40 godzin. Niektórzy jeszcze robią jakieś nadgodziny, dodatkowe zajęcia, więc to jest naprawdę długi czas i ten czas, prymas nas zachęca do tego, żebyśmy też przemieniali w miłość.
4: Nie jest to rzeczywiście takie proste, ale to jest gdzieś problem gdzieś w naszej głowie. Rzeczywiście, że możemy czynić to dobro. Nawet pamiętam takie spotkania w seminarium, kiedy byliśmy jeszcze klerykami z przełożonymi. Był taki punkt regulaminu kleryckiego, który do dzisiaj kojarzę i wspominam, a mianowicie brzmiał mniej więcej tak. W świecie sekularyzowanym o tendencjach materialistycznych potrzeba znaku. No i tam dalej jakaś myśl szła. Ale właśnie, my nie możemy zapomnieć o tym, że żyjemy w świecie materialistycznym. My gdzieś tam...
1: Kapitalistycznym.
4: Tak jest, ale szukamy właśnie rzeczy, znaczy tej pewnej materii, tego doświadczenia, prawda? Jest to rzeczywiście bardzo niebezpieczne, jeżeli nie ma duchowości w człowieku, jeżeli nie ma życia wewnętrznego, jeżeli jest tylko budowanie na tym, co zewnętrzne, co kruche. O ludzie, no Pan Jezus mówił, gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie mula, ani rdza jakby nie mają dostępu, prawda? No bo to wszystko jest ulotne, przelotne i dlatego myślę, w wielu sytuacjach ludzie się załamują, bo nie zostają spełnione ich ogromne, ogromne oczekiwania i te głody jakieś, które mają w sobie, prawda, żeby no, musi ich zaspokoić ten pieniądz. No.
1: A też w kontekście pracy zarobkowej zastanawiam się nad jeszcze jedną kwestią. Czy jak zarabiam dużo, to znaczy, że mam się w pracy starać, a jak zarabiam mało albo za mało nawet, to też się zdarza. I pewnie nie jedna osoba zarabia za mało do tej pracy, którą wykonuje, no ale taka jest konieczność na tę chwilę. Czy to znaczy, że jak zarabiam mało, to już mam prawo do tego, żeby pracować nierzetelnie? Jako chrześcijanin?
4: No ja myślę, że odpowiedź jest tak przewrotna i tak w niej słychać, bym powiedział, intencjonalność złą, że no nie, właśnie zawsze angażuję się tyle, ile rzeczywiście mogę. Angażuję się całym sobą, chcę się dzielić sobą, chcę czynić ze swojej pracy dar. No, jest to trudne, jak przyjdzie gorszy dzień, prawda, gdzieś tam nas głowa boli, a to żeśmy coś się stało. Mimo wszystko, no tacy troszeczkę jesteśmy, ale ważne jest to, jaką mamy gdzieś tam intencję, mimo wszystko od samego początku. Chcę czynić dobro, chcę się radować i pomimo tego, ile zarabiam, to mogę rzeczywiście zaangażować wszystkie swoje siły, prawda?
1: Bo może jest tak, że przez tę pracę rozwijam jakieś takie zdolności, czy swoje talenty.
4: Myślę, że każdy z nas wewnętrznie po prostu czuje, czy robi tyle, ile może, czy sobie odpuszcza, ile niuchuje.
3: Czas to miłość.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
0: Po reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Pan mój i Bóg mój, pod takim hasłem pielgrzymowali w tym roku na Jasną Górę wierni z diecezji warszawsko-praskiej. Owoce tej wyprawy pozostaną z jej uczestnikami na długo, mówił uczestnik pielgrzymki Mariusz Laskowski.
4: Dużo myślałem, jak na każdej pielgrzymce, bo pielgrzymka to jest czas rekolekcji. Czas rekolekcji, trochę odkrywania siebie, poszukiwania siebie, w bliźnim, poszukiwania siebie w naturze, w tym, co Pan Bóg wokół nas stworzył. Natomiast też jest to czas takiego zastanowienia się nad naszym życiem, czyli co robimy, gdzie robimy, jak robimy, czy to, co robimy, to służy Bogu, służy innym.
3: W ciągu 10 dni pielgrzymi pokonali 315 kilometrów, wędrując w 4 grupach. Nie zabrakło czasu na integrację i zawieranie nowych przyjaźni, mówiła uczestniczka pielgrzymki Marta Dziewulska.
5: W tym roku była to dla mnie taka pielgrzymka w sumie po trochu wszystkiego, można powiedzieć, i też takiego rozmyślania, ale też właśnie budowanie nowych relacji, nowych jakichś więzi. No i to, co najważniejsze, ta pielgrzymka wcale się nie skończyła, ona cały czas trwa i wiem, że będzie trwała do kolejnej. To, co tak buduje, to chyba ta wspólna radość wszystkich. To, że cały czas zmierzamy do tego samego jednego celu.
3: Warszawsko-praska pielgrzymka piesza powstała z inicjatywy członków Kościelnej Służby Porządkowej, którą założył kardynał Stefan Wyszyński. W pierwszej wyprawie wzięło udział 260 osób. Przygotowania do kolejnego zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski oraz obchody 70. rocznicy jasnogórskich ślubów narodu polskiego to główne tematy najbliższych spotkań biskupów na Jasnej Górze. 25 sierpnia, w przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, odbędzie się spotkanie Rady Stałej Biskupów. O szczegółach mówi sekretarz generalny Konferencji Episkopatu biskup Marek Marczak.
6: Głównym tematem Rady Stałej będą przygotowania do 406. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, która odbędzie się w październiku bieżącego roku. Spotkanie Rady Stałej ma charakter formalno-organizacyjny, stąd też po jego zakończeniu nie jest przewidziany komunikat. Dzień później, 26 sierpnia, biskupi będą uczestniczyć w obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Mszy świętej na jasnogórskim szczycie o godzinie 11:00 przewodniczyć będzie i homilię wygłosi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
3: A początek mszy 26 sierpnia o godzinie 11:00. To dowód na to, że w Kościele jest miejsce dla każdego. Spotkanie, rozmowy, konferencja, także wspólna modlitwa. Już w najbliższą niedzielę w licheńskim sanktuarium odbędzie się wydarzenie skierowane do młodych. Początek o 16:00 przekazuje Patrycja Nawrocka, koordynator sanktuarium do spraw młodych.
7: To wydarzenie jest częścią inicjatywy Licheń Młodych, ponieważ w każdą czwartą niedzielę miesiąca młodzi spotykają się w licheńskiej bazylice na wspólnej Eucharystii. Jest muzyka, radość, modlitwa, uwielbienie i przede wszystkim przestrzeń do spotkania się z Bogiem i drugim człowiekiem. W tym miesiącu po mszy świętej na młodych czeka także konferencja Igora Jarosza, który jest ewangelizatorem, studentem teologii i liderem wspólnoty Next Gen z Włocławka.
3: Szczegóły na stronie licheńskiego sanktuarium.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Papież przyjął z głębokim bólem wiadomość o tragicznym wypadku drogowym z udziałem polskich pielgrzymów powracających z Medjugorje, wskutek którego 12 osób zginęło, a 10 znajduje się w stanie krytycznym.
9: Leon XIV w telegramie podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina wyraził duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tą tragedią. Zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Papież powierzył ich miłosierdziu Bożemu, upraszając u Pana dar pocieszenia dla rodzin pogrążonych w żałobie. Poleca wszystkich Bogu i z serca udziela błogosławieństwa jako znaku ojcowskiej bliskości oraz chrześcijańskiej nadziei. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
2: Dzisiaj trochę niższe ciśnienie niż zazwyczaj, więc możemy być trochę senni. No i pierwsze chmury się pojawiają, ale jeszcze dominować będzie słońce do południa. Po południu pojawią się ciemniejsze chmury z deszczem.
10: Czyli znowu parasolka, obowiązkowo. No dobrze, pamiętajcie o niej zatem. 22 stopnie dzisiaj maksymalnie w stolicy i w okolicy, 25 jutro maksymalnie, a w piątek nawet 27 i weekend też pogodny.
8: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa,
1: który razem z nami spędza pani Karolina z Zacisza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Jak się pani wstawało dzisiaj?
2: Ciężko mi się wstawało. Te poranki są chyba jeszcze takie letnie, jeszcze takie no chciałby się pospać, jeszcze poczuć te wakacje, które już czuję, że się bardzo szybko kończą.
3: Ale czy pani się sama budzi, bo my słyszymy w tle jakiegoś rozbójnika domowego chyba.
2: Jest rozbójnik, który od wczoraj już pilnuje tego konkursu o Kosmoparku.
1: O, to jak ma na imię.
2: Wczoraj słyszał Julian.
1: No to bardzo dobrze, że pilnuje. No to trzeba się cieszyć, a może pani się nie wysypia, bo pani do późna patrzy w gwiazdy.
2: To też na pewno.
1: No to widzę, że...
2: To nie częściej gdzie indziej. Niestety, w związku z naszymi uzależnieniami obecnych czasów, ale to też na pewno, to na pewno.
1: No to będzie można zerwać z tymi uzależnieniami i wybrać się rodzinnie do Kosmoparku. Tam gwiazdy, planety i wiele, wiele innych tajemnic będzie odkrytych. Między innymi to, co dzieje się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
3: Pani Karolina, i jeszcze czy Julian już wie?
2: Julian już wie.
3: Już wie, no to niech się ucieszy do słuchawki.
2: No dobra, no to idę, bo ja tu próbowałam zadbać o ciszę, ale dobrze. Julku, gratuluję ci bardzo. Jedziemy do Kosmoparku. Super, możesz się ucieszyć, no? 3, 4. Hurra!
3: No, tak to jest z dziećmi, tak to jest. O, jest radość, jest radość. No to gratulujemy bardzo serdecznie. Widzi pani, wytrwałość na dzieci to jest po prostu skarb. Naprawdę.
2: Dokładnie.
1: Pani Karolina z Zacisza wraz z rodziną wybierze się do Kosmoparku. Gratulujemy i pozdrawiamy.
2: Dziękuję, pozdrawiam was serdecznie. Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: I mijają kolejne minuty i godziny i cały czas te utrudnienia trwają. Na kolei SKM-ki linii S2, koleje mazowieckie, trasa Sulejówek, Miłosna, Warszawa, Rembertów i awaria urządzeń sterowania ruchem. Choć te utrudnienia już są coraz mniejsze, to cały czas występują.
1: Nie mniejszy niestety korek w Alejach Jerozolimskich. Na całej długości stoicie jadąc w kierunku centrum Warszawy. Ciasno także w Alei Prymasa Tysiąclecia od Wolskiej do zjazdu w Jerozolimskie. Na Wawelskiej korek wciąż korek także na Wisłostradzie od wysokości Mostu Gdańskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Ciasno także wciąż na Wybrzeżu Helskim.
0: Trasa Sochacze w Żyrardów i tutaj na Krajowej 50 w miejscowości Guzów w stronę Żyrardowa się korkuje odcinek i w Aleksandrowie tu z kolei w stronę Sochaczewa też niewielki korek.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Zdjęcie już, Jarek, jakieś zrobiłeś z okazji Światowego Dnia Fotografii?
2: Nie, bo ja to tam się nie znam. Jak zrobię to krzywo, zamazane, to ja w ogóle się nie poczuwam do świętowania dzisiaj. Ale jak Grzegorz Kozłowski zrobi zdjęcie, to jest zrobione.
3: Więc... Są takie, słuchajcie, przyszło mi do głowy, są takie obowiązki domowe, jak na przykład zdjęcie prania, prawda?
2: Tak. To ja takie zdjęcia częściej robię.
3: Przepraszam.
2: A jeszcze coś powiesz, bo jeszcze mamy minutę 20. Dasz radę? Jeszcze jakieś inne zdjęcia robisz?
1: Zofia, wiesz, że dzisiaj tak. Zofia przyszła. Dzień fotografii, a Grzegorz mówi, że są zdjęcia prania.
2: A ty, Zofia, zdjęcia prania dokonujesz, czy zdjęcia aparatem fotograficznym?
4: Co za trudne pytanie w ogóle, ledwo ogarniam, o czym wy mówicie.
2: Ale nieważne.
4: Was widzieć.
1: Ale zdejmowałaś jakieś pranie ostatnio?
4: Wiesz co, nie, ponieważ ostatnio korzystałam z suszarki.
1: O nie, zobacz, widzisz, ona nawet takich zdjęć nie robi, dobrze?
4: Prania nie.
1: Ale wróćmy do tych prawdziwych zdjęć, takich nie zdjęć prania. Pozdrawiamy bardzo serdecznie dyrektora Radia Warszawa, księdza Mariusza Wedziuka, który też przepiękne zdjęcia na swoje media społecznościowe wrzuca i pewnie będzie ich trochę teraz, bo jest jeszcze na urlopie, także miłego odpoczywania, ale Grzesiu, radio, po co fotograf w radiu dzisiaj?
3: No chyba, żeby pokazywać to życie radia, jak my tutaj funkcjonujemy, gdzie jesteśmy. No ale to też myślę, że jesteśmy dzięki temu bliżej was, drodzy słuchacze. Jak trochę tych zdjęć się pokaże, to nas widzicie i widzicie, że też się uśmiechamy i też jest zabawnie czasami i ładnie. Także...
1: Ja już wiem, jaki ty prezent dostaniesz. Koszulkę ze zdjęciem, zdjęcia prania.
3: A mam kilka takich zdjęć.
2: A kiedy robiłeś pranie?
3: Pranie robiłem wczoraj dokładnie.
2: A zrobiłeś zdjęcie?
3: Na razie rozwiesiłem. Także na zdjęcie jeszcze przyjdzie czas.
2: Grzegorz Kozłowski, dziękujemy.
3: Dziękuję.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Zofia Kozyrawska jest już razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ponownie.
2: To co z tym zdejmowaniem prania?
1: No przypomniało mi się, że jednak coś wieszałam, więc, ale jeszcze tego nie zdjęłam. Mianowicie koce pielgrzymkowe dwa uprałam i one tak sobie wiszą.
2: Słuchajcie,
1: na balkonie.
2: W ogóle...
3: Czekają na zdjęcie.
0: Czyli jednak. A mnie się ta funkcja suszenia zepsuła, więc też czeka na zdjęcie.
2: Z dnia fotografii zrobił nam się dzień prania.
0: Weronika Ostrowska.
2: Jarek Wydra.
0: Do usłyszenia.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
7: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
4: Po reklamie.
1: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Coraz więcej wypadków i wyścigów na hulajnogach. Współpraca uniwersytecka USA z Chinami pod lupą Pentagonu. Nie żyje Wanda Traczek-Stawska, weteranka Powstania Warszawskiego, miała 99 lat. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. 11 osób zginęło w tym roku w Polsce na hulajnogach elektrycznych. Tyle samo, co przez cały ubiegły rok. Policja dostaje teraz coraz więcej zgłoszeń o nielegalnych wyścigach. Problemem są również przerabiane hulajnogi, które osiągają znacznie większe prędkości niż te dozwolone.
9: Do końca lipca zginęło już tylu użytkowników hulajnóg, co przez cały ubiegły rok. Policja dostaje też coraz więcej zgłoszeń o nielegalnych wyścigach, mówi komisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
10: Te statystyki są trochę przerażające. Zginęło 11 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Przyczyną są tego często te nielegalne wyścigi bądź przekroczenia prędkości.
9: Jednym z problemów jest łatwe odblokowywanie hulajnóg, mówi Mateusz Krupiński, biegły sądowy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
11: Te pojazdy są przerabiane, pojazd taki przemieszcza się z prędkością 40-50 na godzinę, a bywały też przypadki, że i 70 do 90.
9: Policja podkreśla, że konsekwencje może ponieść także osoba, która odblokowała hulajnogę. Z kolei zdaniem biegłego hulajnogi powinny być rejestrowane, a ich przeróbki lepiej kontrolowane.
8: Relację przygotował Mateusz Czmiel.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Pentagon skontroluje współpracę amerykańskich uniwersytetów z zagranicznymi partnerami, szczególnie z Chinami. Chodzi o sprawdzenie, czy projekty badawcze nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Na liście m.in. Harvard, Massachusetts Institute of Technology i Johns Hopkins University. Uczelnie mają 2 tygodnie na przeprowadzenie audytu i przedstawienie raportów. Za brak dokumentów może grozić im utrata publicznego finansowania. Amerykańskie władze tłumaczą, że chcą mieć pewność, iż wyniki badań finansowych przez podatników są odpowiednio chronione. Szczególna uwaga ma dotyczyć współpracy z chińskimi instytutami powiązanymi z wojskiem. Pekin ostro krytykuje decyzję, nazywając ją przejawem zimnowojennego myślenia przenoszonego na współpracę naukową.
12: Dzieje się blisko.
8: Nie żyje Wanda Traczek-Stawska, pseudonim Pączek, uczestniczka Powstania Warszawskiego i żołnierz Armii Krajowej, miała 99 lat. W powstaniu jako 17-latka była strzelcem i łączniczką, walczyła w Śródmieściu i na Powiślu, m.in. o Kościół Świętego Krzyża. We wrześniu 1944 roku została została ciężko ranna i trafiła do niemieckiej niewoli. Po wojnie ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i pracowała z dziećmi z niepełnosprawnościami. Przez dziesięciolecia dbała o pamięć o powstańcach i cywilnych ofiarach. Była m.in. inicjatorką opieki nad cmentarzem powstańców Warszawy. Przed 4 laty, podczas odbywających się tam uroczystości rocznicowych, mówiła o bohaterstwie ludności stolicy.
13: W moim sercu i w mojej pamięci ludność Warszawy jest głównym bohaterem powstania, a my byliśmy tylko jej wojskiem, bośmy byli jej dziećmi. Na podeszcie tego pomnika jest napis po polsku matka, po niemiecku matka, po hebrajsku matka i po rosyjsku matka, bo wszystkie matki na całym świecie jednakowo cierpią, kiedy giną ich dzieci.
8: Panda Traczyk-Stawska była też inicjatorką budowy Izby Pamięci w Parku Powstańców Warszawy. Ptaki czują już jesień. Część gatunków odleciała na południe, kolejne zbierają się do odlotu. Sygnałem dla nich jest skracający się dzień, a co za tym idzie, coraz mniej czasu na żerowanie. Weszliśmy w szczyt sezonu migracyjnego, mówi ornitolog Marcin Sowa.
14: Odleciały na pewno ptaki trzcinowe. Teraz szykują się do odlotu nasze bociany. Tworzą one tak zwane sejmiki, czyli takie zgrupowania na łąkach, pastwiskach, polach. Wspólnie migrują na południe kominami powietrznymi, termicznymi. Druga połowa sierpnia to właśnie jest ten czas.
8: Ocieplenie klimatu sprawia, że nie wszystkie ptaki odlatują. Coraz częściej na zachodzie Polski zimują stada żurawi czy gołębie grzywacze.
1: Osiemnaście stopni teraz w Piasecznie, 19 w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim w Otwocku i w Mińsku Mazowieckim też 19, 20 w Pruszkowie, 21 w Ożarowie Mazowieckim, a w Warszawie 22 stopnie. No, wygląda na to, że to jest dzisiejsze maksimum i już raczej dużo cieplej nie będzie. Może jakiś jeden stopień się uda jeszcze wykrzesać. Dziś słońce, ale słońce w towarzystwie chmur, a z tych chmur po południu może pokropić. Wieje wiatr umiarkowanie z południowego zachodu. Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa. Obudzeni porankiem z Radiem Warszawa. Jak zawsze, 5 minut po 10:00, Zofia Kozerawska. Cieszę się, że zostajecie troszkę i ze mną. I zapraszam serdecznie i pozdrawiam wszystkich fotografów. Ja to sobie myślę, że w tych czasach, kiedy nasze telefony mają takie dobre aparaty, to trochę każdy z nas staje się tym fotografem. Czy to dobrze? I czy do tych zdjęć dajemy radę potem zaglądać? Różnie pewnie bywa. Ja sama mam dużo na sumieniu, jeśli chodzi o zdjęcia zrobione, nieprzejrzane, nieprzebrane i oj. Zapraszam, 6 minut po 10:00.

0: Maciej Skiba ma słabość do oczu, a wy 11 minut do 10, nie do, tylko po 10.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No właśnie, jak już słabość do oczu, to i minuty do, ale nie, jednak po 10, 12 nawet minut już teraz. A ja tak sobie jeszcze pomyślałam o tych zdjęciach w związku z tym, że dziś Światowy Dzień Fotografii i że wysnułam taki wniosek, że trochę jesteśmy bardziej wszyscy fotografami niż może kiedyś ludzie bywali, nie mając takich aparatów w rękach, jak my mamy. I przeglądam te swoje zdjęcia. Co ja tam mam? No proszę. Coś z domu, scena. Tak, ja, córka i kot, potem trochę mojego, naszego w zasadzie dziecka, pozdrawiam mojego męża, tak, potem sceny pielgrzymkowe, sporo tych pielgrzymkowych chwil uwiecznionych, no i co roku sobie myślę, przejrzę, coś z tym zrobię, będzie taki albumik, uporządkuję to, jaki ja mam tutaj chaos, ile tego wszystkiego jest. 10 tysięcy ujęć podobnej sceny, też zupełnie niepotrzebnie. Ciekawa jestem, jak sobie radzicie właśnie z tym, może macie swoje sposoby na mobilizowanie siebie, żeby jednak coś z tych zrobionych, uchwyconych, wspaniałych chwil później zrobić takiego, żeby można było do nich wrócić. No bo przecież sukcesem tych zdjęć, które były kiedyś, było to, że jak były wywołane, to stały na półce i łatwo było sięgnąć, usiąść i przenieść się w czasie, powspominać, popatrzeć na te żywe fotografie. Ciekawa jestem, jeśli możecie się podzielić tym, jak dziś radzicie sobie z tym nadmiarem zdjęć i co zrobić, żeby w nim nie utonąć, to ja czekam na takie podpowiedzi. 512-700-444, 512-700-555. Można pisać, można też oczywiście dzwonić. 13 po 10.

0: to Marissa. 21 minut po 10.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w czasie poświęcenia nowej kliniki kardiochirurgii szpitala imienia Jana Pawła II.
3: Każdy lekarz jest zobowiązany okazywać najwyższy szacunek życiu ludzkiemu i jego świętości. Raduję się, że środowisko lekarzy w Polsce w znakomitej większości bierze na siebie tę odpowiedzialność, nie tylko lecząc, podtrzymując życie, ale również zdecydowanie nie podejmując działań, które prowadziłyby do jego zniszczenia. Dziękuję z całego serca polskim lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim przedstawicielom świata medycznego, którzy prawo Boże nie zabijaj stawiają ponad to, co dopuszcza prawo ludzkie. Dziękuję za to świadectwo, które dajecie, zwłaszcza w ostatnich czasach. Proszę Was z wytrwałością i entuzjazmem kontynuujcie swój chwalebny obowiązek służby życiu we wszystkich jego wymiarach według właściwych Wam specjalności. Moja modlitwa będzie Was wspierać w tej służbie.

0: Kajko i Whitney Houston, już za nami 29 minut, zostało do 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No właśnie pytałam o te zdjęcia i odbieram telefony. Halo.
2: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Jak sobie radzić z natłokiem zdjęć? I tutaj się dzielę moim sposobem po prostu wywoływania. My z mężem wywołujemy. Teraz tak przeliczyłam na szybko w pokoju, ile mamy, to w takiej naszej historii dwuletniej 4,5 albumu, nie wiem, jak to się mówi. Więc ja mam problem z wywoływaniem, więc motywuję męża, żeby wywołał. I on dzielnie chodzi i co jakiś czas właśnie przynosi dawkę nowych zdjęć. Czasem mi się udaje jakoś podpisać, a czasami wkładamy je do albumu.
0: Jak często?
2: Żeby były taką pamiątką. Aha. Starą metodą.
0: Aha, a jak często Państwo to robicie?
2: Myślę, że tak raz na 4-5 miesięcy. Teraz właśnie z wakacji będziemy wywoływać nowe, a ostatnie były gdzieś tam pewnie w czerwcu, bo wakacje zawsze więcej jest.
0: Och tak, wakacje, źródło wielu zdjęć.
2: Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: Do widzenia.
0: Do widzenia, pozdrawiam bardzo serdecznie. To była pani Joanna, bardzo dziękuję za ten telefon. I oczywiście, jeśli ktoś chciałby się podzielić swoją metodą, czy też wywołujecie i macie albumy na półkach, czy tylko jesteście w tym stanie, w którym ja jestem, czyli w stanie planowania, zrobienia tego. No, raz w życiu, przyznam szczerze, udało mi się zrobić taki album z pierwszego roku życia naszej córy i miałam wielkie marzenia, że i z drugiego, i z trzeciego zrobię, ale ciągle to jest przede mną, nie tracę nadziei. No nie wiem właśnie, czy zacząć od tamtych lat, czy jednak od bieżących wydarzeń, jak myślicie? Oby zacząć, prawda? Najtrudniej zacząć. 27 minut zostało do 11.

0: Rafał Brzozowski już za nami. 20 minut zostało do godziny 11. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz zaprasza nas na spotkanie.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Część druga. Daj świadectwo.
2: Proszę Państwa, miłosierdzie jest najtrudniej okazać chyba w rodzinie wobec bliskich. My kochaliśmy Jana Pawła II. My kochamy aktorów amerykańskich, pisarzy, my kochamy sportowców. Najtrudniej jest pokochać męża, żonę, siostrę, brata. A z drugiej strony najbardziej po sobie płaczemy właśnie wtedy. Pytam nieraz młodego człowieka, który mówi, że matka go nienawidzi, on nienawidzi matki. Kto by ci siedział przy tobie całą noc w szpitalu? Kto sprzeda samochód i biżuterię, żeby ci ratować życie? Kto? Tylko matka i ojciec. A twoja koleżanka, która w tej chwili stała się twoją guru duchową, która cię ustawia w życiu, 5 zł ci nie da na to, żebyś wróciła do zdrowia. Tak to jest z tymi najmniejszymi miłościami. Tak to jest. Słynny serial Czterej Pancerni bardzo upowszechnił piosenkę, wiersz. Czwórkami szli do nieba żołnierze z Westerplatte. Proszę Państwa, bardzo dobry teologiczny zwrot. My będziemy, nigdy nieba z nas nie pójdzie sam. Pójdziesz albo z żoną i z dziećmi, albo z parafianami, jak będziesz proboszczem, albo ze współsiostrami, jak będziesz zakonnicą, ale nikt nie pójdzie sam. Będziemy przeskakiwać przez ten mur trójkami, czwórkami, piątkami. Od trójki się zaczyna. Prawdziwa miłość zaczyna się od trzech wzwyż. Jeśli małżeństwo bierze, chłopak, dziewczyna biorą ślub i mówią, nie chcemy żadnego dziecka, to małżeństwo jest nieważne. Miłość się zaczyna od trzech. Dlaczego? Bardzo łudzącą do miłości jest egoizm religijny. To znaczy, ja cię będę kochał, będę ci prawił komplementy, a ty też będziesz prawić komplementy. Ja ci będę fundował to i tamto, będę cię woził samochodem, a ty mi się oddasz. No i taki handel. Miłość nie ma nic wspólnego z handlem. Dlatego trzeci sprowadza na ziemię. Trzeci sprowadza na ziemię. Jak jest nas trzech, to trudniej jest o ten egoizm dwuosobowy. Mój jeden z najstarszych przykładów w homiliach, jak jestem księdzem już 30 lat, to tak jak jeszcze zaraz na pierwsze święta Bożego Narodzenia jeździłem do mamy pociągiem ze stacji Warszawa-Ochota i pewnego wieczoru zobaczyłem, usiedliśmy już w pociągu, pociąg był luźny, taki bezprzedziałowy, podmiejski, usiadło małżeństwo z dzieckiem i ja ich widziałem w odbiciu szyby. Bezczelnie ich podglądałem, świetnie ich widziałem. Ten pan wziął żonę za rękę, posadził obok siebie i przytulili się do siebie. Mówię, o kurczę, to niesamowite, bo z chwilą zawarcia ślubu chłopak i dziewczyna przestają się przytulać w miejscach publicznych. To jest taka tajemnica. Do ślubu się przytulają. No, widziałem, jak chłopak jechał z dziewczyną na kolanach, ją trzymał i mówił, mój ty promyczku, moje ty słoneczko, moja ty gwiazdeczko. A ona mówi, nie ściemniaj. No właśnie, takie to się zrobią relacje. Tak samo jak się zmienia traktowanie męża po ślubie, bo pierwsze dni to żona po prostu dostaje przy ogromnej radości na samo słowo mąż. Mój mąż, otóż z moim mężem byłam w galerii i mój mąż zaprotestował stanowczo, kiedy mój mąż, a po 2 tygodniach jest już, no stary, siadaj do stołu. Dobrze, wróćmy do tej naszej koncepcji. Czwórkami, trójkami będziemy szli do nieba. A ktoś mówi, jeśli właśnie mnie mąż zdradzi i wyjedzie do Ameryki, to jak z kim ja będę wchodziła do nieba? Ty z nim będziesz wchodziła, a on z tobą nie. Bo ty go kochasz, mam nadzieję, że tak jest. Ty go miłujesz, ty dajesz za niego za mszę świętą, żeby się opamiętał, żeby ślub jakoś wypełnił przed swoją śmiercią. Nie ma czegoś takiego jak miłość jednej osoby. To jest wzruszające, jak ludzie to rozumieją i kochają zakochanie tego, którego ja kocham w kimś innym. Już to Państwu tłumaczę. Kiedyś po ślubie dziewczyna powiedziała, to żona powiedziała mężowi, wiesz, ja dość często przyjeżdżałem, on był nauczycielem WF-u. Ja dość często przyjeżdżałem pod twoją szkołę, siadałem sobie na takiej ławce, że ty mnie nie widziałeś i ja patrzyłem, jak ty z chłopcami prowadzisz lekcje WF-u. Rzucacie oszczepem, gracie w piłkę. A on mówi, no to czegoś się nie pokazała, kurczę, wziąłbym cię na kawę. Nie, ja chciałem zobaczyć, jak... Patrzyłem na to, jak ci chłopcy kochają ciebie, a ty kochasz tych chłopców. Jak ty jesteś dobry nauczyciel. Nie mogłem się na to napatrzeć. Jedna baba powiedziała, weszła na boisko, powiedziała, chłopaki, u wynocha, ja do narzeczonego. Będziemy się podziwiać teraz. Nie, ona właśnie stała z tyłu i cieszyła się, że... Ciesz się, że twój chłopak kocha inną dziewczynę. Oczywiście w sposób czysty. Jak ci będzie mówił, ty jesteś anioł, a reszta to ropuchy, to kiedyś do tych ropuch dołączysz i ty. Nie mamy innego serca do kochania Boga, innego dziewczyny, innego kolegę. Masz jedno serce. Masz jedno serce. Mówię nieraz dziewczyno, chcesz zobaczyć, jaki twój mąż będzie za parę lat? Popatrz na jego ojca. Ona mówi, o rany. Oczywiście to się w dużym stopniu nie sprawdzi. To nie jest reprodukcja taka prosta. Ale coś z tego będzie. Coś z tego będzie. Jeśli ktoś wrastał w takiej atmosferze, to może tą atmosferą potem przysiągnąć i sam się zachowywać według tej atmosfery.

0: John Gibson już za nami, za 11 minut będzie godzina 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A przy telefonie pani Małgorzata, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam pani Małgosiu. Dzwoni pani w sprawie pielgrzymki. Czy pani pielgrzymowała w tym roku?
2: W tym roku nie, ale będę miała taką małą pielgrzymkę, gdyż dzieci kupiły nam z okazji rocznicy 40. ślubu wyjazd na audiencję do papieża do Rzymu.
0: Cudownie. I kiedy się państwo wybierają?
2: 17 września wyjeżdżamy, a audiencja będzie 23 września.
0: No to wspaniale, to już za miesiąc tak. Będziecie w Rzymie. Mhm.
2: Tak, a w związku z pielgrzymką, no to braliśmy ślub 2 sierpnia w 1986 roku, no i 6 sierpnia wyruszyliśmy właśnie na pielgrzymkę, jako podróż nasza poślubna to była.
0: O jacie, ale było. Czy były tańce w trakcie tej pielgrzymki?
2: No oczywiście, oczywiście, że tak. To była grupa niebieska pielgrzymki tej na Jasną Górę, która wyrusza 6. Mhm. z Warszawy i no i wiadomo, że to była taka rodzinna, to jest
0: piętnastki,
2: grupa,
0: tak?
2: Więc,
0: to piętnastki? Czy nie?
2: Nie, to nie. była niebieska, jejku, jaka to była grupa?
0: No to nic, zapomniałam. To nic.
2: Zapomniałam, bo już dawno nie byłam, tak? Ale trzy razy chodziliśmy z tą grupą, a potem jeszcze z dziewczynkami tą akademicką, jeszcze z córkami.
0: Fantastycznie.
2: Później, także sześć razy byłam. No nie jest to dużo, ale później już dzieci, no to tak jakoś sobie zaniedbałam, no ale w tym roku do papieża, no to już tak.
0: Bardzo się cieszymy, prosimy, żeby państwo nas też zawieźli, wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Warszawa i czekam na telefon, jak było po spotkaniu z papieżem, dobrze? Proszę mi obiecać, że pani do mnie zadzwoni. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, pani Małgoś. Pozdrowienia dla męża.
2: Z Panem Bogiem. Dziękuję. Kocham.

0: Umberto Tozzi, za nami minutka została do 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więź w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy w piątek o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy!
4: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
5: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
4: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
5: Zapraszają
4: Jerzy Głuszyk
5: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Po reklamie.
0: Minęła 11, to czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Coraz więcej wypadków i wyścigów na hulajnogach. Współpraca uniwersytecka USA z Chinami pod lupą Pentagonu. Nie żyje Wanda Traczek-Stawska, weteranka Powstania Warszawskiego, miała 99 lat. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. 11 osób zginęło w tym roku w Polsce na hulajnogach elektrycznych. Tyle samo, co przez cały ubiegły rok. Policja dostaje teraz coraz więcej zgłoszeń o nielegalnych wyścigach. Problemem są również przerabiane hulajnogi, które osiągają znacznie większe prędkości niż te dozwolone.
8: Do końca lipca zginęło już tylu użytkowników hulajnóg, co przez cały ubiegły rok. Policja dostaje też coraz więcej zgłoszeń o nielegalnych wyścigach, mówi komisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
9: Te statystyki są trochę przerażające. Zginęło 11 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Przyczyną są tego często te nielegalne wyścigi bądź przekroczenia prędkości.
8: Jednym z problemów jest łatwe odblokowywanie hulajnóg, mówi Mateusz Krupiński, biegły sądowy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
10: Te pojazdy są przerabiane. Pojazd taki przemieszcza się z prędkością 40-50 na godzinę, a bywały też przypadki, że i 70 do 90.
8: Policja podkreśla, że konsekwencje może ponieść także osoba, która odblokowała hulajnogę. Z kolei zdaniem biegłego hulajnogi powinny być rejestrowane, a ich przeróbki lepiej kontrolowane.
7: Relację przygotował Mateusz Czmiel.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Pentagon skontroluje współpracę amerykańskich uniwersytetów z zagranicznymi partnerami, szczególnie z Chinami. Chodzi o sprawdzenie, czy projekty badawcze nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. Na liście m.in. Harvard, Massachusetts Institute of Technology i John Hopkins University. Uczelnie mają 2 tygodnie na przeprowadzenie audytu i przedstawienie raportów. Za brak dokumentów może grozić im utrata publicznego finansowania. Amerykańskie władze tłumaczą, że chcą mieć pewność, iż wyniki badań finansowych przez podatników są odpowiednio chronione. Szczególna uwaga ma dotyczyć współpracy z chińskimi instytutami powiązanymi z wojskiem. Pekin ostro krytykuje decyzję, nazywając ją przejawem zimnowojennego myślenia przenoszonego na współpracę naukową.
11: Dzieje się blisko.
7: Nie żyje Wanda Traczek-Stawska, pseudonim Pączek, uczestniczka Powstania Warszawskiego i żołnierz Armii Krajowej, miała 99 lat. W powstaniu jako 17-latka była strzelcem i łączniczką, walczyła w Śródmieściu i na Powiślu, m.in. o Kościół Świętego Krzyża. We wrześniu 1944 roku została ciężko ranna i trafiła do niemieckiej niewoli. Po wojnie ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i pracowała z dziećmi z niepełnosprawnościami. Przez dziesięciolecia dbała o pamięć o powstańcach i cywilnych ofiarach. Była m.in. inicjatorką opieki nad cmentarzami. cmentarzem powstańców Warszawy. Przed 4 laty, podczas odbywających się tam uroczystości rocznicowych, mówiła o bohaterstwie ludności stolicy.
12: W moim sercu i w mojej pamięci ludność Warszawy jest głównym bohaterem powstania, a my byliśmy tylko jej wojskiem, bośmy byli jej dziećmi. Na podeszcie tego pomnika jest napis po polsku matka, po niemiecku matka, po hebrajsku matka i po rosyjsku matka, bo wszystkie matki na całym świecie jednakowo cierpią, kiedy giną ich dzieci.
7: Panda Traczyk-Stawska była też inicjatorką budowy Izby Pamięci w Parku Powstańców Warszawy. Ptaki czują już jesień, część gatunków odleciała na południe, kolejne zbierają się do odlotu. Sygnałem dla nich jest skracający się dzień, a co za tym idzie, coraz mniej czasu na żerowanie. Weszliśmy w szczyt sezonu migracyjnego, mówi ornitolog Marcin Sowa.
13: Odleciały na pewno ptaki trzcinowe, teraz szykują się do odlotu nasze bociany. Tworzą one tak zwane sejmiki, czyli takie zgrupowania na łąkach, pastwiskach, polach. Wspólnie migrują na południe kominami powietrznymi, termicznymi. Druga połowa sierpnia to właśnie jest ten czas.
7: Ocieplenie klimatu sprawia, że nie wszystkie ptaki odlatują. Coraz częściej na zachodzie Polski zimują stada żurawi czy gołębie grzywacze.
0: Więcej słońca się zrobiło, korzystajmy z tego słońca, bo potem przyjdą chmury i troszkę to słońce przysłonią słońce, tak, chmury. 20 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, 21 w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie, ale też Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim, Otwocku i Ożarowie, 21. Najcieplej w tej chwili w Warszawie, 22 stopnie. No może gdzieniegdzie jeszcze 23 się dzisiaj pojawią, ale to jest absolutne maksimum. Wiatr chwilami porywisty z południowego zachodu. Dzień dobry, witam wszystkich kochanych słuchaczy Radia Warszawa, wszystkich pielgrzymów, którzy wrócili do domu i tych, którzy pielgrzymują, nie słuchają teraz radia, bo się modlą za nas wszystkich i za cały świat i bardzo dobrze. Kochani, zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę. Jeśli ktoś chciałby podzielić się swoimi refleksjami pielgrzymkowymi, to jak najbardziej zgodnie z obietnicą do końca tygodnia czekam na Wasze wspomnienia i to, co Was tam poruszyło w tym roku. 512-700-444 albo 512-700-555 można też pisać.

0: Nie do pomylenia z nikim innym, Enya, za nami 13 minut po 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A podczas dzisiejszej audiencji papież Leon XIV mówił o muzyce w liturgii i zaznaczył, że śpiew i muzyka instrumentalna w liturgii stają się modlitwą, pomagają zestroić nasze ludzkie serca z Bogiem i z innymi uczestnikami celebracji. Przywołał słowa świętego Augustyna: cantare amantis est, czyli śpiew jest właściwością miłującego. I zwrócił też uwagę na wspólnotowy wymiar śpiewu, dlatego że poprzez symfonię głosów przyczyniamy się do jedności serc, że to nam pomaga przezwyciężać różnice i jednoczyć się w uwielbianiu Boga. Przypomina mi się moje doświadczenie z bycia kilka razy we Francji. Gdzie bym tam w tej Francji nie była, nie wiem, może macie podobne, a może inne doświadczenia, dajcie znać, to Francuzi tak pięknie śpiewają, nawet w małym jakimś wiejskim kościółku, bardzo często na głosy, nie wiem, jest 6 osób i na 3 głosy śpiewają. Coś pięknego. Pytałam kiedyś Francuzów, jak to jest, oni mówią, my po prostu śpiewamy od zawsze i w szkole, w domu po prostu śpiewamy.

0: 21 minut po 11. Wróćmy do słów papieża Leona XIV.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkt 108. Istotnie, jak bywa w przypadku każdego wielkiego przełomu technologicznego, AI skłonna jest pomnażać przede wszystkim władzę tych, którzy już dysponują zasobami ekonomicznymi, kompetencjami i dostępem do danych. W świetle dobra wspólnego i powszechnego przeznaczenia dóbr zjawisko to budzi poważny niepokój. Małe, lecz bardzo wpływowe grupy mogą ukierunkowywać informacje i konsumpcję, warunkować procesy demokratyczne i oddziaływać na dynamikę gospodarczą dla własnej korzyści, wbrew sprawiedliwości społecznej i solidarności między narodami. Dlatego niezbędne jest, by korzystaniu z AI, zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy ona dóbr publicznych i praw podstawowych, towarzyszyły jasne kryteria i skuteczne mechanizmy kontroli, inspirowane uczestnictwem i zasadą pomocniczości. Wspólnoty i ciała pośrednie nie mogą zostać zredukowane do roli odbiorców decyzji podjętych gdzie indziej, lecz muszą móc wnosić swój wkład w rozeznawanie i nadzór. Ponadto własność danych nie może być powierzona wyłącznie podmiotom prywatnym, lecz musi zostać poddana regulacjom. Dane są owocem wkładu wielu osób i nie mogą być sprzedawane ani powierzane nielicznym. Potrzebna jest kreatywność zdolna zarządzać nimi jako jednym z dóbr wspólnych lub zbiorowych w logice współdzielenia, jak sugerował już święty Jan Paweł II w odniesieniu do dóbr zbiorowych.

0: też przepięknie śpiewa dziewczyna. 26 minut zostało do 12.
1: Late na wynos z Radiem Warszawa.
0: To są radosne chwile, kiedy rano rzeczywiście otworzę Ewangelię z dnia i ona naprawdę daje światło. Dziś się zdumiałam, że taka długa, co to za Ewangelia? No i to jest ta Ewangelia, kiedy gospodarz wychodzi, szuka robotników i wszystkim obiecuje, no właśnie, obiecuje tyle samo. I na koniec pyta, dlaczego ci przeszkadza to, że chcę temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. No i to jest takie wzruszające. Dzisiaj to podniosło mnie na duchu, pociesza mnie to. Pomaga mi to kochać też tych, których jest mi trudno kochać. Dlatego, że myślę sobie, ale Bóg ich kocha tak samo, może bardziej. Tak samo kocha i chce dla nich nieba. Ja też chcę chcieć dla nich nieba. Także dzisiejsza Ewangelia, bardzo podnosząca na duchu, polecam. Do kawy smakuje doskonale. 24 minuty zostały do 12:00.

0: Sofia. No to oczywiście Alvaro Soler. Dziękuję bardzo. Bardzo mam osobiste refleksje z tą piosenką związane i dziękuję za wszystkie SMS-y i wiadomości. Bardzo dużo słuchaczy Radia Warszawa pociesza mnie, że też nie nadąża z wywoływaniem zdjęć. Te słuchaczki, które mają taką szansę, proszą męża, żeby to zrobił. Nie wiem, czy to by u nas zadziałało, ale będę się mobilizować, żeby jednak na bieżąco kilka zdjęć z ważnych wydarzeń pojawiało się. Te albumy są jednak super. A takie albumy, no bo to też jest super, zrobić taki album zamówiony, gdzie zdjęcia już są wydrukowane i coś tam można do nich napisać, ale to jednak jest inaczej niż to żywe zdjęcie, które z albumu można na chwilę wyjąć, popatrzeć i schować z powrotem, prawda? Także pozdrawiam wszystkich miłośników fotografii.
1: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
0: Za 16 minut będzie godzina 12. Blondie już teraz na 106,2.

0: był David Lewis. 4 minuty zostały do godziny 12. Posłuchajmy teraz Bożego Słowa, które jest dla nas na ten właśnie moment. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek. Rozważania opracował profesor, doktor habilitowany Eugeniusz Sakowicz. A czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom, tak mówi Pan Bóg. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czy pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierza polnego. Rozproszyły się, błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Przecież owce moje stały się łupem i owce moje służyły za żer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu polnemu, bo nie było pasterza. Pasterze zaś nie szukali owiec moich, bo pasterze sami siebie paśli, a nie paśli moich owiec. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg. Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec. Położę kres pasterzowaniu ich, a pasterze nie będą paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już one służyć im za żer. Albowiem tak mówi Pan. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę.
2: Prorok Ezechiel mówił w czasach beznadziejności o przywróceniu Królestwa Bożego. Nie był to głos fałszywego proroka wpatrzonego w siebie i szukającego tylko własnej chwały,

a nie chwały Pana. Miał odwagę, inspirowany światłem Jahwe, wytknięcia królom i wodzom Izraela niegodnego sprawowania przez nich posługi władczej. Słowa samego Boga, które powtarzał Ezechiel wobec ziemskich panów, mają moc i sens niezwykle aktualny. Biada pasterzom, którzy sami siebie paśli. Skoro oni nie spełniali godnie zadania zleconego im przez Boga, On sam będzie szukał swoich owiec i sam o nie się zatroszczy. Kiedy zostają zdemaskowane wszelkie pseudoautorytety, wrogie wobec tych, którym miały służyć, a służące tylko i wyłącznie sobie, pozostaje tylko Bóg.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
3: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A Słowo ciałem się stało
3: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niech im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Amen. Niech nas Pan błogosławi i strzeże, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.
0: Amen. Amen. Prawie 3 minuty po godzinie 12 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii, którą przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur, a skomentuje ksiądz Ireneusz Zawadzki.

Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Wczytując się w dzisiejsze czytania, dostrzegamy Boga jako prawdziwego pasterza, który nie opuszcza człowieka, ale szuka go. Troszczy się o niego i zaprasza do swojej winnicy, niezależnie od godziny życia, w której go spotyka. W pierwszym czytaniu Bóg wypomina pasterzom Izraela, że zamiast troszczyć się o owce, zajęli się sobą. Dlatego zapowiada: ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Psalm 23 dopowiada, że Pan prowadzi, karmi, podnosi, chroni i nie zostawia człowieka nawet w ciemnej dolinie. A Ewangelia? Słyszymy w niej przypowieść o robotnikach w winnicy. Przypowieść, która burzy nasze ludzkie myślenie o zasługach, sprawiedliwości i nagrodzie. Pierwsi robotnicy są przekonani, że skoro pracowali dłużej, to należy im się więcej. Ale gospodarz daje wszystkim po denarze, bo nie kieruje się zimną kalkulacją. Nie kieruje się ludzką logiką, lecz hojnością i dobrocią. Ta przypowieść nie jest pochwałą niesprawiedliwości, ale objawieniem serca Boga, który nie liczy człowieka według tego, ile wypracował, tylko pragnie dać każdemu pełnię życia i zbawienia. A problemem pierwszych robotników nie było to, może, że dostali mało, ale nie potrafili ucieszyć się tym dobrem okazanym innym i zaczęli patrzeć na hojność gospodarza zazdrosnym sercem. Jezus pokazuje w ten sposób, że w relacji z Bogiem można być blisko od dawna, a jednak mieć serce bardziej kupieckie niż synowskie. Takie, które liczy, porównuje, zazdrości, zamiast być wdzięcznym, zamiast dziękować. Denar staje się obrazem zbawienia, którego nie da się wypracować większą ilością godzin, bo jest ono darem Bożej łaski, a nie zapłatą wyliczoną według ludzkiej miary. Ta Ewangelia pyta więc i mnie, i ciebie, każdego z nas, czy pracujemy w winnicy Pana, ale czy też potrafimy cieszyć się z Jego dobrocią wobec innych i przyjąć, że Bóg pozostaje wolny w swoim miłosierdziu, a ostatnich naprawdę może uczynić pierwszymi.

Deus meus na antenie Radia Warszawa, 12 minut po 12. No cieplutko, cieplutko, ale wieje też mocny wiatr. 21 stopni teraz w Otwocku, 22 w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Piasecznie, Grodzisku, Wołominie i w Mińsku Mazowieckim, a Warszawa osiągnęła te 23, co to mówiłam, że może się zdarzą i się zdarzyły. Aczkolwiek, tak jak mówię, wiatr wieje naprawdę mocno z południowego zachodu i taki to wiatr nam będzie towarzyszył. On też przewiewa chmury z jednej strony na drugą i może coś pokropić. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w Światowym Dniu Fotografii. Dziś jest dobry dzień, żeby poczynić jakieś postanowienia dotyczące tych wielu zdjęć, które błąkają się samotnie po naszych telefonach. Może czas kilka z nich wywołać i mieć radość na dłużej, a nie tylko w momencie ich robienia. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę. Zofia Kozerawska. Radio Warszawa. David Bowie, już teraz na 106.2. 13 po 12.

0: O tak, summertime trwa, Bobby Goldsboro za nami, 23 minuty po 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A najlepszym dowodem na to, że to lato jeszcze trwa, są piękne pozdrowienia, które właśnie trzymam w ręku. Piękna pocztówka przysłana do nas z Kolonii, Jodłówka Tuchowska 2026, od 27 lipca do 8 sierpnia. Tam byli młodzi ludzie na Kolonii ze świętym Franciszkiem z parafii świętego Marka Ewangelisty z warszawskiego Targówka. I takie to jest piękne, przeczytam wam. Pochwalony bądź Panie za ten piękny kawałek świata, za szumiące lasy, śpiew ptaków, kwiaty, motyle, polne ścieżki i ciepłe promienie słońca, które każdego dnia witają nas w Jodłówce Tuchowskiej. To tutaj, z dala od warszawskiego zgiełku, uczymy się patrzeć na świat oczami świętego Franciszka. Odkrywamy, że brat słońce rozgrzewa nie tylko twarz, ale i serce. Siostra woda przynosi wytchnienie. Każde stworzenie ma swoje miejsce w Bożym planie. Nasze dni wypełniają śpiew, zabawa, wędrówki, działania artystyczne, zmagania sportowe, ogniska i wiele radosnych chwil. Za te piękne pozdrowienia, śliczną kartkę. Dziękujemy serdecznie.

0: się pracuje tu. Elektryczne gitary. Za nami jest 12:30.
1: To czas na wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Ojciec Mariusz Kasperski, oblat, od 30 lat posługujący na misjach na Madagaskarze, został biskupem pomocniczym tamtejszej archidiecezji Toamasina. Nominację ogłosiła w południe Stolica Apostolska. To nie pierwszy polski oblat, który został biskupem na Madagaskarze. Od roku diecezją Feno-Arivo-Atsinanana kieruje biskup Marek Ochlak. Papież podczas audiencji generalnej w Bazylice Świętego Piotra nawiązał do obchodzonego w najbliższą niedzielę, 23 sierpnia, Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu.
2: Zwracając się do Polaków, Leon XIV przypomniał, że 23 sierpnia Kościół wspomina księdza Władysława Findysza, pierwszego Polaka, który został beatyfikowany jako męczennik prześladowań komunistycznych.
3: La sua testimonianza ci ricordi.
2: Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizacja miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem.
3: E vincendo il male con il bene.
2: Ksiądz Findysz był więziony przez władze komunistyczne, zwolniony w stanie krańcowego wyczerpania, zmarł w 1964 roku. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Pan mój i Bóg mój, pod takim hasłem pielgrzymowali w tym roku na Jasną Górę wierni z diecezji warszawsko-praskiej. Owoce tej wyprawy pozostaną z jej uczestnikami na długo, mówi jeden z pielgrzymów, Mariusz Laskowski.
5: Dużo myślałem, jak na każdej pielgrzymce, bo pielgrzymka to jest czas rekolekcji. Czas rekolekcji, trochę odkrywania siebie, poszukiwania siebie w bliźnim, poszukiwania siebie w naturze, w tym, co Pan Bóg wokół nas stworzył. Natomiast też jest to czas takiego zastanowienia się nad naszym życiem, czyli co robimy, gdzie robimy, jak robimy, czy to, co robimy, to służy Bogu, służy innym.
1: W ciągu 10 dni pielgrzymi pokonali 315 km, wędrując w czterech grupach. Nie zabrakło czasu na integrację i zawieranie nowych przyjaźni, mówi uczestniczka pielgrzymki Marta Dziewulska.
6: W tym roku była to dla mnie taka pielgrzymka w sumie po trochu wszystkiego, można powiedzieć, i też takiego rozmyślania, ale też właśnie budowanie nowych relacji, nowych jakichś więzi. No i to, co najważniejsze, ta pielgrzymka wcale się nie skończyła, ona cały czas trwa i wiem, że będzie trwała do kolejnej. To, co tak buduje, to chyba ta wspólna radość wszystkich, to, że cały czas zmierzamy do tego samego jednego celu.
1: Warszawsko-praska pielgrzymka piesza powstała z inicjatywy członków Kościelnej Służby Porządkowej, którą założył kardynał Stefan Wyszyński. W pierwszej wyprawie wzięło udział 260 osób.
4: To się dzieje w Kościele.
1: W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia tysiące Polaków na Jasnej Górze ponowią jasnogórskie śluby narodu napisane przez prymasa Wyszyńskiego. W tym roku przypada 70. rocznica ich złożenia przez Polaków. Do uroczystości i odnowienia przyrzeczeń przygotowuje nowenna odprawiana na szczycie jasnogórskim o 18:30, w której uczestniczą pielgrzymi częstochowskich parafii. Kolejną duchową propozycją, która pozwala zgłębić treść jasnogórskich ślubów narodu, jest nowenna w kaplicy Matki Bożej o 13:30. Rozważania przygotowane zostały przez Fundację Tota Tua. Jasnogórskie śluby narodu mają być konkretnym programem na nasze życie, podkreślił jeden z przedstawicieli fundacji.
7: Pragniemy, aby przez te 9 dni zgłębić po kolei przez te dni treść jasnogórskich ślubów narodu, bo jest to pewien program, który ma być takim programem na nasze życie. Nie chodzi tylko o to, aby przez te 9 dni zgłębić ich treść i 26 sierpnia odnowić jasnogórskie śluby narodu i czekać do kolejnego roku, tylko ma być to konkretny program na najpierw moje osobiste życie, czyli to, co w pierwszym dniu przeżywamy, czyli życie w stanie łaski uświęcającej. To chcemy przyrzekać, żeby żyć w stanie łaski uświęcającej, czyli walczyć najpierw o tą moją osobistą świętość i później walczyć o moje małżeństwo, o moją rodzinę i aby to był plan na całe moje życie.
1: W bastionie Świętego Rocha na Jasnej Górze zobaczyć można znaną z archiwalnych ujęć księgę z tekstem jasnogórskich ślubów narodu, które 26 sierpnia 1956 roku odczytał wobec milionowej rzeszy wiernych w jasnogórskim sanktuarium biskup Michał Klepacz w zastępstwie uwięzionego prymasa Wyszyńskiego. Dokument ze zbiorów archiwum archidiecezjalnego w Gnieźnie udostępniony jest przez miesiąc.

0: Za 18 minut będzie godzina 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: A jak wam, kochani, w ogóle to lato mija? Bardzo jestem ciekawa, czy to były udane wyjazdy wakacyjne, czy też jesteście tymi szczęściarzami, którzy mówią lato, lato, to my zaczynamy we wrześniu, jak to wszyscy wracają i wszędzie już jest dużo wolnych miejsc i wtedy wyjeżdżamy. Dajcie znać, czy jesteście tymi, którzy podróżują jeszcze we wrześniu, w październiku, bo już nie muszą opierać się na wakacjach szkolniaków i przedszkolaków. No, ciekawa jestem, jak to u was jest. I chciałam przypomnieć bardzo serdecznie, że ciągle można wysyłać SMS-y, które wezmą udział w losowaniu piątkowym. SMS-y o treści RW. Imię i nazwisko wasze oczywiście i hasło Podlasie na numer 7248. Koszt takiego SMS-a to 2 zł 46 groszy z VAT. A co tam można wygrać? No można wygrać wyjazd do folwarku księżnej Anny w Anusinie koło Siemiatycz nad Bugiem. Kto był blisko, ten wie, że to najpiękniejsze rejony naszego ślicznego kraju.

0: Płat, płat, płat, za nami 9 minut, zostało do 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No kawałeczek tego lata jeszcze jest, ale wielu z nas już wraca tutaj do stolicy i okolicy, co widać po korkach, słychać rano w poranku, jak te korki się zwiększają. Ale kochani, 30 sierpnia dożynki diecezjalne gminno-powiatowe w Kałuszynie i można sobie zaplanować tę niedzielę właśnie tam. O 14:00 msza święta pod przewodnictwem biskupa Romualda Kamińskiego, o 15:30 korowód dożynkowy, a od 17:00 występy artystyczne, koncerty, będzie się działo, zespół Podhalanie, kapela siedlecka Powerboy i Joker, to wszystko w Kałuszynie. I uwaga, uwaga, można jeszcze się zgłosić do udziału w konkursie na wieniec dożynkowy do 25 sierpnia, czyli do najbliższego wtorku są przyjmowane zgłoszenia na adres mailowy mdkkałuszyn@op.pl, mdkkałuszyn@op.pl. No czemuż by nie wziąć udziału?

0: Ukochana tato. Tak, tego sobie wszyscy życzymy. Minutka została do 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Blask wschodzącego słońca odbija się od wieżowców i okien.
0: Ach.
2: Delikatna mgła unosi się nad pokrytą rosą trawą.
0: Mm.
2: Miasto cichutko budzi się do życia.
0: Jarek, jesteś prawdziwym poetą.
2: Warszawo ma, obudź się ze mną.
0: Delikatnym muśnięciem letniego poranka z Radiem Warszawa.
2: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10 zapraszają
0: romantyczny Jarek
2: i rozważna Weronika.

0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
1: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
0: O reklamie.
2: Jest 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
3: Rząd zapowiada nową skalę podatku PIT. Kolejne ataki hakerskie we Francji. Warszawa żegna Wandę Traczyk-Stawską. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Na zmianach skorzysta 3,5 miliona podatników, zapowiada minister finansów Andrzej Domański. Rząd chce wprowadzić nową skalę podatku PIT. Do 130 tysięcy złotych dochodu rocznie pozostaje stawka 12%. Między 130 a 150 tysięcy złotych pojawi się stawka 24%, a 32% zacznie obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Andrzej Domański mówił, jakie mogą być korzyści z nowej skali podatku.
4: Roczny zysk, korzyść z tej reformy może wynieść do 3600 zł. To są pieniądze, które zostaną w portfelach Polaków.
3: Minister dodał, że klasa średnia nie powinna na swoich barkach nieść całości ciężaru związanego z rosnącymi nakładami na bezpieczeństwo i obronność.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Francja mierzy się z falą cyberataków wymierzonych w rządowe systemy. Władze potwierdziły w ostatnich dniach 3 ataki i masowy wyciek danych podatkowych. Hakerzy, którzy zdają się rzucać wyzwanie władzom, twierdzą, że udało im się wykraść znacznie więcej informacji.
6: W ubiegłym tygodniu francuski rząd ujawnił wyciek danych podatkowych dotyczących ponad 600 tysięcy osób i firm. Teraz poinformował o kradzieży danych katastralnych oraz informacji dotyczących spadków. To duża liczba informacji, które są potencjalnie w zasięgu złośliwych działaczy. Wszystkim poszkodowanym składamy przeprosiny, powiedział minister do spraw budżetu Dawid Amiel. Niestety wszystko wskazuje na to, że te ataki będą się nasilać, dodał. Do ataku przyznała się grupa francuskich hakerów, która kontaktuje się z dziennikarzami i zamieszcza w mediach społecznościowych wpisy drwiące z bezradności władz. Hakerzy twierdzą, że obnażyli słabość zabezpieczeń rządowych systemów i że udało im się wykraść również miliony danych z portalu francuskiego Ministerstwa Edukacji. Informacje te nie zostały jednak potwierdzone. Wiadomo, że skradzione dane zostały już sprzedane w sieci.
3: Relacjonował Stefan Folzer.
5: Dzieje się blisko.
3: Każdy, kto chce pożegnać Wandę Traczyk-Stawską, może wpisać się do księgi kondolencyjnej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że księga będzie wystawiona od 17 w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy.
7: Zachęcam Państwa, żeby tam składać swoje podpisy, żeby po prostu wybrać się na spacer i oddać cześć pani Wandzie, a przy okazji złożyć kwiaty pod pomnikami, które były specjalnie bliskie sercu pani Wandy. Polegli niepokonani, ale oczywiście również pomnikiem matki, o którym zawsze pani Wanda w swoich przejmujących przemówieniach na cmentarzu wolskim mówiła.
3: Rafał Trzaskowski zapewnił, że wszyscy będą pamiętać zarówno o Wandzie Traczyk-Stawskiej, jak i innych powstańcach.
7: Bardzo serio traktujemy to zobowiązanie, które każdego roku w rocznicę powstania, ale również przy innych okazjach wygłaszamy i obiecujemy naszym powstańcom, że będziemy przez cały czas pamiętać, że ta pamięć o powstaniu, o tych wartościach, które są najważniejsze, ale w tym konkretnym przypadku również o wszystkich ofiarach cywilnych będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie, z roku na rok.
3: Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, członkiem Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, a po wojnie psychologiem i działaczką społeczną. Wanda Traczyk-Stawska uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim w wieku 17 lat jako strzelec i łączniczka oddziałów osłonowych wojskowych zakładów wydawniczych w strukturach Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Walczyła w Śródmieściu i na Powiślu, brała udział w ciężkich walkach o Kościół Świętego Krzyża i Komendę Policji. 6 września 1944 roku została ciężko ranna, a po kapitulacji powstania trafiła do niemieckiej niewoli. Była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej.
2: Bardzo mocno wieje, to jest wiatr z południowego zachodu i on będzie nam towarzyszył aż do wieczora. Wieczorem będzie nieco słabszy, a póki co przywiewa dużo chmur. Z tych chmur może też popadać. Jeśli chodzi o temperaturę, to 21 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, 23 stopnie w Warszawie, Nowym Dworze, Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku, Otwocku i Ożarowie Mazowieckim, a w Łominie to nawet 24 stopnie się zrobiło i to jest dzisiejsze maksimum. Dzień dobry, witam Was wszystkich kochani, cieszymy się, że dołączacie do nas. Mam nadzieję, że ten dzień upływa Wam dość miło, a my w tym troszkę pomagamy, także zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę tutaj przy Late na Wynos na 106.2 FM i na radiowarszawa.com.pl. A jeśli ktoś chce się podzielić swoimi refleksjami albo sukcesami fotograficznymi, to dziś jest ten dzień. Refleksje fotograficzne. Ale to ujęłam. Ciekawe, co miałam na myśli. Cool and Gang już teraz na 106.2 FM, 6 minut po 13.00.

0: Nigdy nie mów nigdy, Ania Dąbrowska.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Grzegorz Kozłowski w studiu powinna być obok piosenki Nigdy nie mów nigdy, zawsze mów zawsze. Taka druga piosenka.
2: Tak, ładnie by to było, tak, to prawda.
0: To takie słowa, my to mamy w domu takie. W chwilach trudnych, kiedy ktoś u nas w domu powie nigdy, albo zawsze coś tam, my tych słów nie mówimy. Nigdy i zawsze. Nie wiem, jak tam u ciebie. Mówisz
2: nigdy,
0: czasem
2: nie
0: nigdy?
2: Mów, zawsze nie mów nigdy. To teraz ułożyłem.
0: Teraz to już pokręciłeś. No dobrze, zostawmy te dwa trudne słowa. Coś pięknego tutaj na naszej stronie internetowej. Wspaniałe.
2: No, tak, tak.
0: Latające.
2: Jedną z rzeczy, to oni akurat nie są latające.
0: Nie? A to nie lata?
2: Lata. My mówimy o pszczołach, drodzy słuchacze, ale wpierw może trochę jeszcze o pielgrzymce, bo dziś rano odwiedzili nas pielgrzymi z Praski, pielgrzymki. No i właśnie możecie ich zobaczyć na zdjęciu i też trochę poczytać jeszcze o tym, o czym mówili, jak przeżywali pielgrzymkę, no i oczywiście o tym doświadczeniu pielgrzymowania, o którym mówili, że się nie kończy. Też tak myślisz, Zofia?
0: Tak. Tak. Pielgrzymka mi przypomina, że jestem w drodze i w ogóle, gdzie jest cel.
2: No, więc kończąc pielgrzymkę, tak na dobrą sprawę się dopiero ją zaczyna. No i tak, jeszcze jeżeli, drodzy słuchacze, wczoraj mieliście okazję usłyszeć, to można wrócić też właśnie do informacji, o których rozmawiał Bartek Graczak ze swoim gościem o 16.15, o tym, że Polska staje się miejscem atrakcyjnym dla zagranicznych inwestorów, co jest też taką, myślę, ciekawą informacją. A te pszczółki, do których wrócić muszę, bo Zofia nawiązała, no to chodzi o apidomki. To też jest taka rzecz, o której mówiliśmy na naszej antenie. Ostatnio było dużo o miodzie w ogóle.
0: No i, niektórzy nawet dziś tu jedli. Miodzie, słodziutko. Dziękuję.

0: zostać tu.
1: Vixen o tym, żeby zostać tu. 21 minut po 13.
2: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
3: 16 sierpnia 2026 roku. Rozpoczęcie praskiej pielgrzymki pomocników Matki Kościoła.
4: Bardzo was proszę, żeby nigdy nie zadziało się tak, że zlekceważymy na różny sposób to, co przepowiada do nas Bóg. Ta pokusa jest na co dzień. Ona jest nawet, powiedziałbym, bardzo natrętna, bo czasami uważamy, że już myśmy to czytali, myśmy to słyszeli, już nawet nie powiem, 10 razy, 100 razy, 1000. I co to wniesie w nasze życie? Znamy tekst. Nie o tekst chodzi, tylko o mądrość, a nawet i nie o mądrość chodzi, tylko o moc tego słowa, które ma właśnie zdolność budowania rzeczywistości, do której jesteśmy posłani. Wysłuchaliśmy Słowa Bożego, które ma swoją moc. Czy my to rozumiemy? Trudno jest, kochani. Bo dla nas powiedzieć, że coś rozumiemy, to my chcemy tego doświadczyć tak, jak doświadczamy wszystkiego. Jak staniemy na słońcu, jest nam ciepło. Jak staniemy w czasie deszczu, no to robi się mokro i tak dalej. To są doświadczenia takie, wiemy na pewno. Natomiast tutaj potrzebna jest wiara i zaufanie do Boga.
2: Dobre słowo pasterzy.

0: Housekeeping na antenie Radio Warszawa. Jest 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: W wieku 99 lat zmarła uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Honorowa obywatelka miasta zainicjowała ustanowienie Dnia Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Kierowała także Społecznym Komitetem do Spraw Cmentarza Powstańców Warszawy. Nowa linia ekspresowa D5E przetestowana. Autobusy od 1 września będą kursowały z Legionowa na metro Młociny. Przejechanie pełnej trasy zajmie około 40 minut. Mieszkańcy Legionowa będą mogli korzystać z nowej linii bezpłatnie. Do piątku drogowcy będą asfaltowali ulicę Sprawną między Odkrytą a Rondem przy Aluzyjnej na Białołęce. Droga będzie zamknięta. Utrudnienia można ominąć ulicami Światowida, Modlińską i Aluzyjną. Przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle i uszkodził 3 samochody. Policjanci zatrzymali w Pilawie Ukraińca podróżującego bez dokumentów z ponad 2 promilami alkoholu. Zatrzymany został ukarany rokiem pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i 8-letnim zakazem prowadzenia pojazdów. Do końca sierpnia na Jeziorku Kamionkowskim można bezpłatnie wypożyczyć kajaki. Sprzęt znajduje się na wysokości KS Drukarz. Projekt jest realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Pienso con sueño para

0: O tak, troszkę nam to lato właśnie stygnie. 22 minuty zostały do godziny 14. Słuchajcie, Radio Warszawa na 106 i 2 FM. To był Kuba i Kuba.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Dyscyplina jest drogą do trzeźwego stylu życia. Czy jestem zdyscyplinowany, czyli sprawny, prawidłowo funkcjonujący, czy też leniwy, bez motywacji, bez życia, bez celu? Słowo dyscyplina pochodzi od języka łacińskiego, oznacza posłuszeństwo, karność. To w pierwotnym sensie odnosi się do kształtowania charakteru. Łacińska dyscyplina oznaczała naukę, wykształcenie, wychowanie, sposób życia, który przybliża nas do wiedzy i cnót. Pochodzi od czasownika discere, uczyć się. Od tego samego rdzenia pochodzi słowo discipulus, czyli uczeń. Osoba, która chce się uczyć i rozwijać i podążać za nauczycielem. Można więc powiedzieć, że discipulus to uczeń, dyscyplina to droga, dzięki której uczeń się rozwija. Dyscyplina nie oznacza przede wszystkim przymusu, ale systematyczność, rozwój, kształtowanie siebie. Dyscyplina, na czym ona polega? Obejmuje między innymi panowanie nad impulsami, odpowiedzialność, cierpliwość, umiejętność odraczania natychmiastowej przyjemności. Nie oznacza braku emocji ani sztywności. Oznacza raczej, że człowiek potrafi kierować swoim zachowaniem zgodnie z wartościami, a nie kieruje się emocjami czy zachciankami. Dziecko rodzi się z potrzebami i emocjami, ale dopiero stopniowo uczy się czekać, dzielić, szanować innych, przyjmować konsekwencje swoich działań. Rolą wychowania jest pomóc mu rozwinąć samodyscyplinę. Oznacza to, że czasem coraz mniej potrzebuje zewnętrznej kontroli, a coraz bardziej kieruje się własnym sumieniem i odpowiedzialnością. Dobra dyscyplina w wychowaniu opiera się na jasnych zasadach, na przewidywalnych konsekwencjach, na szacunku, na wyjaśnieniu reguł, na dobrym przykładzie dorosłych. Dyscyplina oparta na strachu i karach może prowadzić do uległości, niekoniecznie do dojrzałości. W szerokim znaczeniu trzeźwość to nie tylko abstynencja od alkoholu, to właśnie dyscyplina myślenia, odpowiedzialności, panowania nad sobą. Dyscyplina pomaga dotrzymać danego słowa, dbać o zdrowie, utrzymać regularny rytm życia, odmawiać tego, co nam szkodzi, podejmować decyzje zgodne z wartościami. Badania psychologiczne pokazują, że dyscyplina pomaga nam dobrze regulować nasze życie. Lepiej radzimy sobie ze stresem, mamy większą wytrwałość, większą stabilność emocjonalną i mamy lepsze relacje. Nie oznacza to jednak, że człowiek z dobrą samodyscypliną nigdy nie popełni błędu. Oznacza raczej, że potrafi wrócić na obrany kierunek po swoich potknięciach. Czy jestem zdyscyplinowany? Czy mam dyscyplinę duchową, gdzie rozliczam się ze swoich błędów? Czy mam praktyki religijne? Czy reflektuję nad własnym postępowaniem? Czy stosuję chętnie dyscyplinę w swoim życiu i czy do niej wracam? Bo dyscyplina jest drogą do wolności, do trzeźwości.

0: was just like a song when we were young.
1: To była piękna Adele o ślicznym głosie. Minuta została do 14. Zofia Kozrawska, dziękuję.
2: To ja powiem, to była piękna Zofia o ślicznym głosie, a teraz będę brzydki ja. Dzień dobry.
1: Łopaciński zaprasza, Michał, on.

0: Reklama.
1: W najnowszym Sieci. Czy prezydent Karol Nawrocki zjednoczy rozbitą prawicę, a także miliony dla swoich, czyli jak K.O. oskubała Powodzian? Czytamy Sieci. Jacek Karnowski.
2: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem

0: potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
1: Po reklamie.
2: Radio Warszawa, minęła 14, czas na wiadomości. Radio Warszawa.
3: Kolejni poszkodowani wracają z Węgier do Polski. Ukrainiec zatrzymany do sprawy Nord Stream. Polacy coraz częściej sami zbierają owoce. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Dziś do Polski wraca kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech. Pacjenci przylatują samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego, przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych, zapowiedziała na konferencji prasowej wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
4: Karetki pogotowia ratunkowego są przygotowane do transportu. Każda z tych osób została przypisana do właściwego oddziału do szpitala na terenie miasta Rzeszowa. Drodzy Państwo, te loty będą się odbywać w różnym czasie, począwszy od godzin przedpołudniowych, a skończywszy w godzinach popołudniowych.
3: Przyczyna katastrofy nie została jeszcze ostatecznie ustalona. Według wstępnych ustaleń kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Śledczy wciąż jednak wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: W Chorwacji zatrzymany został Ukrainiec, którego niemiecka prokuratura podejrzewa o udział w uszkodzeniu gazociągu Nord Stream. Wołodymyr Z. miał uczestniczyć w akcji sabotażu we wrześniu 2022 roku. To drugi zatrzymany z 6 podejrzanych przez Niemcy o sabotaż na dnie Morza Bałtyckiego.
6: Wołodymyr Z. został ujęty dzisiaj rano w Puli, a zatrzymanie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania koordynowała policja Zagrzebia. Według komunikatu niemieckiej prokuratury zatrzymany Ukrainiec jest nurkiem i miał należeć do grupy, która podłożyła ładunki wybuchowe na gazociągach Nord Stream 1 i 2 w pobliżu wyspy Bornholm. Zgodnie z ustaleniami 4 lata temu Z. i jego wspólnicy wynajęli w Rostocku jacht od niemieckiej firmy na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i przez pośredników. Na żaglówkę według śledczych załadowali ładunki wybuchowe, które później zainstalowali i zdetonowali 26 września 2022 roku. Od tego momentu gaz z Rosji do Niemiec nie płynie żadną z obu nitek rurociągu. W czerwcu do sądu w Hamburgu trafił akt oskarżenia przeciw Serhijowi K., innemu uczestnikowi akcji, która doprowadziła do unieruchomienia Nord Streamu.
3: Relacjonował Adam Górczewski.
5: To dzieje się w okolicy.
3: Lubimy sami zbierać owoce i warzywa. Inicjatywa samozbiorów staje się w naszym kraju coraz bardziej popularna. Mówił o niej w poranku z Radiem Warszawa Mirosław Biedroń z Fundacji Zielona Przystań.
7: Samozbiory, no to prosta rzecz. Nie masz pola, nie masz sadu, ale możesz przyjechać do danego rolnika i pozbierać dla siebie te owoce, warzywa, zebrać, zapłacić za to zazwyczaj o połowę mniej niż w sklepie, no i wrócić z takim poczuciem, że przez chwilę byłeś gdzieś poza miastem, miałeś fajną wycieczkę, często rodzinną wycieczkę. Rozwiązanie, które po prostu łączy samozbiory rolników z osobami, które chcą dla siebie pozbierać.
3: Pomysł narodził się w Małopolsce, ale obecnie najwięcej chętnych do samodzielnego zbierania owoców i warzyw jest na Mazowszu.
7: Jeśli w tej chwili, na przykład w najbliższym weekendzie, czy w najbliższych dniach gdzieś można się wybrać, no to najwięcej mają właśnie tych propozycji mieszkańcy Mazowsza, warszawiacy. Ja tak szybko spoglądałem w tej chwili, na przykład niepryskane borówki, giganty u Michała, 10 zł za kilogram, jak sobie człowiek pozbiera, no to cena naprawdę niezła.
3: Ogłoszenia rolników poszukujących klientów możemy znaleźć na portalu myzbieramy.pl. Na koniec ostrzeżenie o burzach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że mogą wystąpić one w powiatach na północ od Warszawy. Jutro między 5 rano a 11.
2: Burze to ja mam w papierach, bo teraz muszę tu znaleźć prognozę i rzeczywiście tak może być, jeśli chodzi o jutro. Jeśli chodzi o dziś, też może popadać od 0,6 do 1 właśnie teraz, czyli między 14 a 17, teoretycznie przynajmniej tak powinno być. Zachmurzenie spore i temperatura, która spadnie od 23 do 17 stopni, jutro nad ranem 18. ciekawe swoją drogą, bo narzekaliśmy na upały w ciągu dnia, w nocy mówiliśmy, że chłodno, a teraz te noce takie w miarę ciepłe, bo 17-18 stopni to wcale nie jest źle w nocy, ale w ciągu dnia za to właśnie max 21-24 stopnie. W piątek zdradzę Państwu, że będzie 26, ale dzisiaj jest środa i ja witam serdecznie, Michał Opaciński, kłaniam się w pas, zaczynamy popołudnie z Radiem Warszawa na 106,2 FM.

James, sit down, czyli usiądź, to za nami, a proszę Państwa, ja tak sobie wszedłem dzisiaj, patrzę na różne przysłowia, w ogóle fotografom wszystkim składam najserdeczniejsze życzenia, sam mam paru kumpli fotografów zawodowych, dzisiaj jest dzień fotografii, natomiast jeżeli w sierpniu gorąco będzie, to zima w śniegi długo zasiędzie, takie jest przysłowie dzisiejsze. Biorąc pod uwagę to, co dzieje się za oknem i na prognozy, to raczej problem z odśnieżaniem chyba mamy rozwiązany, jeśli chodzi o zimę, no bo raczej gorąco w sierpniu było, ale tylko na chwilę, czyli co, będę odśnieżał tylko połowę podjazdu na przykład, tak? No nie wiem, ale zobaczymy. Oby w górach był śnieg, to jest najważniejsze, tutaj specjalnie chyba nie potrzeba.

Phil Collins, One More Night, czyli jeszcze jedna noc. No, kiedy wyjeżdża się na weekend, to czasami tak jest, że właśnie ta jeszcze jedna noc by się przydała. No i my mamy dla Państwa taką ofertę na jeszcze jedną noc, czyli dwa noclegi, dokładnie. Dwuosobowy pobyt w folwarku Księżnej Anny na Podlasiu, czyli na Podlasiu. Dokładnie to jest folwark Księżnej Anny w Anusinie koło Siemiaty 3 nad Bugiem. To wyjątkowe miejsce w sercu Podlasia. Niedaleko Milejczyce, Drohiczyn. Także coś dla ciała, coś dla ducha. No a Podlasie, jak wiemy, jest przepiękne, jak to mawia młodzież, przekozackie. No więc jeżeli ktoś chce zobaczyć to przekozackie, przewspaniałe miejsce i dwie noce spędzić w folwarku Księżnej Anny na Podlasiu, wysyła SMS-a. SMS-a na numer 7248. W treści wpisujemy rw. Imię i nazwisko i hasło Podlasie. rw. Imię i nazwisko, hasło Podlasie, numer 7248 i w piątek rozwiązanie tejże zabawy. Im więcej razy Państwo napiszą, tym większe szanse Państwa na ten One More Night Phila Collinsa, czyli na tą jeszcze jedną noc więcej są, czyli dwie noce w folwarku Księżnej Anny na Podlasiu.

Billy Joel, The River of Dreams, rzeka marzeń, tak należy tłumaczyć ten tytuł. Nie wiem, czy rzeką marzeń, ale na pewno rzeką informacji teraz popłyniemy, bo Wojtek Dudkowski już jest w studiu, więc to oznacza skrót wiadomości już teraz.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Ślubuję Ci miłość.
2: Radiowy kurs małżeński.
1: Świadkowie, praktycy i eksperci.
2: Już dziś o 22:00.
1: Zapraszają Anna Murawska
2: i Paweł Zuchniewicz.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Zapraszamy do folwarku księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
4: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa Twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że Twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu Twoja reklama zrobi zamieszanie.
0: Po reklamie.
5: Jest 14:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
6: W weekend asfaltowanie jezdni Wisłostrady w kierunku Mokotowa, od Grodzkiej do tunelu. Kierowcy będą w tym czasie jeździć drugą jezdnią w obu kierunkach. Remont ulicy Poezji w Falenicy. Zamknięta połowa jezdni od ulicy Bysławskiej do Kosodrzewiny. Pozostałą częścią jezdni kierowcy mogą pojechać tylko w kierunku granicy miasta. W sobotę w Ząbkach będzie można oddać krew potrzebującym. Medycy będą czekać na dawców na parkingu przy Urzędzie Miasta od 9 do 13. Informacje o zapisach dostępne są na stronie miasta. Sztuka sprzedaży. Strategie, które budują przewagę. Tak brzmi tytuł kolejnego bezpłatnego warsztatu w Urzędzie Dzielnicy Ursynów. Przedsiębiorcy dowiedzą się na nim m.in. jak wykorzystać sprzedażowo sztuczną inteligencję. W sobotę 29 sierpnia w Nowym Dworze Mazowieckim odbędzie się turniej siatkówki plażowej amatorów. Rywalizacja będzie się toczyła w dwójkach męskich, żeńskich i mieszanych. Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: No, to jeden z moich ulubionych kawałków, Barry Smanks z wokalem Anity Lipnickiej, Tokio. Natomiast przenieśmy się do Warszawy, no bo oczywiście mamy sierpień. 1 sierpnia wiadomo, jaka była rocznica ważna dla naszego miasta. Natomiast pamiętajmy, że to były 63 dni chwały. Na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego oczywiście kartki z kalendarza. 19 sierpnia Niemcy rozpoczęli generalne natarcie na Stare Miasto. Oddziały piechoty niemieckiej atakowały Bonifraterską, Ogród Krasińskich, Plac Krasińskich, Tłomackie i Bielańską. Trwały zażarte walki w ruinach katedry i na pobliskiej ulicy Brzozowej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie nie tylko patrz, pamiętaj. Taki mural pojawił się 1 sierpnia zresztą na Chmielnej 98. Nie wiem, czy Państwo już mieli okazję go widzieć. Do końca sierpnia będzie okazja, żeby to zobaczyć. Twarze Powstania Warszawskiego. Tylko tyle mam do powiedzenia na ten temat. Chmielna 98. Ten adres polecam. Pamiętajmy. Przede wszystkim pamiętajmy.

W ogóle ja wspomniałem, napomknąłem już wszystkim fotografom i fotografiom życzę wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Fotografii. Niemniej chciałbym zauważyć, o co chodzi w ogóle, bo skąd mamy fotografię? No dzisiaj mamy cyfrową, prawda, technologia w komórkach i tak dalej, chociaż aparatu w rękach profesjonalistyk to nawet najlepszy telefon nie zastąpi. Natomiast jest to możliwe dzięki technice dagerotypii. Trudne słowo. Dagerotypia, wynaleziona przez Louisa Dogera i Josepha Nipsa. Światowy Dzień Fotografii upamiętnia wydarzenie właśnie z 1839 roku, które uważane jest za datę wynalezienia fotografii. Także selfiaczka dzisiaj można sobie szczelić.

0: Dochodzi godzina 15, Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na dzienniczek Świętej Siostry Faustyny, a po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka Świętej Faustyny.
2: Jezu, dajesz mi poznać i rozumieć, na czym polega wielkość duszy. Nie na czynach wielkich, ale na wielkiej miłości. Miłość ma wartość i ona nadaje wielkość czynom naszym. Chociaż uczynki nasze są drobne i pospolite same z siebie, to wskutek miłości stają się wielkie i potężne przed Bogiem. Wskutek miłości. Miłość jest tajemnicą, która przekształca wszystko, czego się dotknie, w rzeczy piękne i miłe Bogu. Miłość Boża czyni duszę swobodną.

Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: pragnę. Panie Jezu, to jedno słowo wypowiedziane na krzyżu jest jak odsłonięcie najgłębszej warstwy Twojego serca. Słowo krótkie, ale wypełnione ciężarem miłości, która przygniata człowieka bardziej niż cierpienie gwoździ. To nie jest prośba o wodę, ani westchnienie człowieka konającego z bólu. To jest krzyk Boga, który odsłania swoje najskrytsze pragnienie, pragnienie serca człowieka. Twoje pragnę nie rodzi się z braku, ale z nadmiaru. Z nadmiaru miłości, która nie umie milczeć. Wisząc na krzyżu, opuszczony przez uczniów, odrzucony przez tłum, zraniony do granic, mówisz światu, że jedno się nie zmieniło. Ty nadal pragniesz człowieka. Każdego. Także tego trudnego, zmęczonego, zawstydzonego własną historią. Pragniesz serca poobijanego, w którym wszystko się już pomieszało. Pragniesz tych miejsc, które my sami chowamy, bo wydają się nam niegodne. To Twoje słowo, pragnę, rozbija nasze wykrzywione obrazy Boga. Obrazy, które mówią, że Bóg jest wymagający, zimny, daleki, że interesuje Go tylko doskonałość, poprawność i zasady. Tymczasem Ty, umierając, mówisz zupełnie coś innego. Pragnę Ciebie teraz, właśnie takiego. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, naucz nas odpowiadać na Twoje pragnienie prawdą, nie ucieczką, zagłuszaniem, udawaniem, że nie słyszymy. Naucz nas oddawać Ci to, czego się wstydzimy, to, co pęknięte, niespójne, niedomknięte. Spraw, by słowo pragnę stało się dla nas czymś więcej niż pobożnym wspomnieniem. Niech stanie się wezwaniem do relacji, która porządkuje chaos, rozpuszcza lęk i przywraca sens.

0: Jezu, niech Twoje pragnę budzi w nas odpowiedź, nawet jeśli będzie ona słaba, drżąca, niepewna. Bo Ty nie szukasz perfekcji, lecz serca, które pozwoli się kochać. Twoje pragnę nie działa jak przymus, nie jest żądaniem, lecz zaproszeniem delikatnym, ale natarczywym. Czułym, ale szczerym do bólu. Ty mówisz, pragnę Cię, pozwól mi Cię kochać. Modlimy się dziś za tych, którzy czują się niegodni Boga, za tych, którzy uciekają przed Jego spojrzeniem, za osoby zranione w relacjach, które nie wierzą, że mogą być kochane. Prosimy za ludzi poszukujących sensu w nałogach, w perfekcjonizmie, w ucieczkach, aby usłyszeli Twoje słowo pragnę. Modlimy się za tych, którzy dzisiaj stoją na granicy decyzji między ucieczką a zaufaniem, między lękiem a oddaniem. Za tych, którzy próbują wszystko dźwigać sami, bo wierzą, że muszą zasłużyć na bezpieczeństwo. Modlimy się za serca napięte stresem, za osoby, które nie śpią, bo przyszłość wydaje się im zagrożeniem. Za tych, którzy noszą w sobie ciężar obowiązków i myślą, że jeśli coś się zawali, to zawali się wszystko. Prosimy, niech Twoje Ojcze w Twoje ręce stanie się ich modlitwą, ich oddechem, ich drogą. Niech odkryją, że Ty nie każesz walczyć o wszystko samemu. Ty przychodzisz po ciężary, których człowiek nie jest w stanie udźwignąć. Oddajemy Ci intencje złożone na ołtarzu i w sercach modlących się z nami, także przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
2: Ewige Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut die Seele und Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Durch sein schmerzhaftes Leiden.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszy i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesne męki, dla Jego bolesne męki, dla Jego bolesne męki, dla Jego bolesne męki, dla Jego bolesne męki,
3: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

0: Dziękujemy Ci, Jezu, za Twoje pragnienie człowieka, które jest większe niż nasz lęk, wstyd i niepewność. Dziękujemy, że nie męczy Cię szukanie nas, że jesteśmy kochani, zanim staniemy się godni tej miłości. Bądź uwielbiony w Twoim pragnieniu, które zbawia świat.
1: To była transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, Radio Warszawa 106,2 FM. Pora teraz na Ewangeliarz. Słowo Boże czyta ksiądz Krzysztof Stosur, a komentuje ksiądz Ireneusz Zawadzki.

Ewangelii świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Wczytując się w dzisiejsze czytania, dostrzegamy Boga jako prawdziwego pasterza, który nie opuszcza człowieka, ale szuka go. Troszczy się o niego i zaprasza do swojej winnicy, niezależnie od godziny życia, w której go spotyka. W pierwszym czytaniu Bóg wypomina pasterzom Izraela, że zamiast troszczyć się o owce, zajęli się sobą. Dlatego zapowiada: ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Psalm 23 dopowiada, że Pan prowadzi, karmi, podnosi, chroni i nie zostawia człowieka nawet w ciemnej dolinie. A Ewangelia? Słyszymy w niej przypowieść o robotnikach w winnicy. Przypowieść, która burzy nasze ludzkie myślenie o zasługach, sprawiedliwości i nagrodzie. Pierwsi robotnicy są przekonani, że skoro pracowali dłużej, to należy im się więcej. Ale gospodarz daje wszystkim po denarze, bo nie kieruje się zimną kalkulacją, nie kieruje się ludzką logiką, lecz hojnością i dobrocią. Ta przypowieść nie jest pochwałą niesprawiedliwości, ale objawieniem serca Boga, który nie liczy człowieka według tego, ile wypracował, tylko pragnie dać każdemu pełnię życia i zbawienia. A problemem pierwszych robotników nie było to, może, że dostali mało, ale nie potrafili ucieszyć się tym dobrem okazanym innym i zaczęli patrzeć na hojność gospodarza zazdrosnym sercem. Jezus pokazuje w ten sposób, że w relacji z Bogiem można być blisko od dawna, a jednak mieć serce bardziej kupieckie niż synowskie. Takie, które liczy, porównuje, zazdrości, zamiast być wdzięcznym, zamiast dziękować. Denar staje się obrazem zbawienia, którego nie da się wypracować większą ilością godzin, bo jest ono darem Bożej łaski, a nie zapłatą wyliczoną według ludzkiej miary. Ta Ewangelia pyta więc i mnie, i ciebie, każdego z nas, czy pracujemy w winnicy Pana, ale czy też potrafimy cieszyć się z Jego dobrocią wobec innych i przyjąć, że Bóg pozostaje wolny w swoim miłosierdziu, a ostatnich naprawdę może uczynić pierwszymi.

0: Jest godzina 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Weekendowe utrudnienia na ulicy Grójeckiej. Drogowcy będą układać nowy asfalt na jezdni w kierunku Dickensa przed skrzyżowaniem z Bitwy Warszawskiej. Zmienionymi trasami pojadą autobusy 191 oraz linie nocne. Będą debatować, jak chronić rzeki przed skutkami zmian klimatu i presją urbanizacyjną. Na początku września w Centrum Nauki Kopernik odbędzie się konferencja z udziałem przedstawicieli wielu miast świata i ekspertów reprezentujących organizacje i instytucje międzynarodowe. Do jutra warszawskie urzędy będą pracować do 18. Ma to związek z dużym zainteresowaniem zastrzeganiem numerów PESEL po komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji dotyczącym cyberataku na firmę MyDoctor i wycieku danych. W tym roku Legia Warszawa świętuje 110. rocznicę powstania klubu. Z tej okazji 6 września zostanie rozegrane jubileuszowe spotkanie, w którym wystąpi wiele gwiazd. Na murawie zobaczymy m.in. Dariusza Dziekanowskiego, Leszka Pisza czy Mirosława Radowicza. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Świętej pamięci Krzysztof Krawczyk. Chciałem być Krzysztof Krawczyk. No można artystów lubić, nie lubić, albo do nas przemawia ich estetyka, albo nie. Natomiast bezapelacyjnie Krzysztof Krawczyk twórcą kultury polskiej jest, był, jest i pozostanie w historii, to na pewno. A propos twórców kultury polskiej, no to zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, Państwowy Ludowy Zespół Mazowsze, bo taka jest nazwa. No podałem oczywiście niepełną, ale podam ją pełną, kiedy przyjdzie odpowiedni czas. Mazowsze. I już wiemy, o co chodzi. Światowa marka, światowa renoma. Bardzo trudno jest dostać bilety, bardzo drogie bywają one również, no bo to jest wydarzenie. Koncert zespołu Mazowsze to zawsze jest wielkie, fantastyczne wydarzenie, także przedsięwzięcie logistyczne, w którym i ty, drogi słuchaczu, i ty, droga słuchaczko, wy, drodzy państwo, będziecie mogli również wziąć udział. O co chodzi? Chodzi o koncert, trzeci rok z rzędu już. Mazowsze występuje w Łazienkach Królewskich. Tym razem Mazowsze w kadrze, w hołdzie Andrzejowi Wajdzie, to wszystko związane z rokiem 2026, właśnie poświęconemu Andrzejowi Wajdzie, tak ogłosiło Ministerstwo Kultury, a państwa i moim gościem będzie po godzinie 16 Katarzyna Pasieczna z zespołu Mazowsze, z którą właśnie o tym wydarzeniu będziemy rozmawiać i wtedy wyjaśni się zagadka, jak to, ale to my też będziemy mogli wziąć udział, po pierwsze wstęp wolny, a po drugie, tak, będą mogli państwo wspólnie z zespołem Mazowsze zatańczyć. Co i dlaczego? Po godzinie 16 wszyscy się wszystkiego dowiemy.

Albano i Romina Power się zrobiło, tak, słoneczna Italia, bella Italia i tak dalej, i tak dalej. No wspaniale, wspaniale. To zdecydowanie, chociaż do tej słonecznej Italii to we wrześniu raczej dołączymy, jeśli chodzi o prognozy pogody, bo patrzyłem tutaj na różne takie długoterminowe, tam na 5 tygodni i tak dalej, przewidywania, więc one się nie wykluczają przy tym, co powiem, bo z jednej strony najbliższe 5 tygodni i druga połowa września będzie raczej temperatury powyżej normy, jeszcze nie odważono się podać przewidywalnych temperatur, ale może być po prostu ciepło jak na tę porę roku, piękna złota polska jesień, ale nim ta piękna polska złota jesień nastąpi, to deszczowy front wtargnie do Polski, Warszawy nie ominie, Mazowsza nie ominie, natomiast no, Pomorze, trzymajcie się tam, jak ten front wtargnie. Po prostu będzie padać deszcz, raz więcej, raz mniej.

W samochodzie Radio Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Papa Dance, nasz Disneyland, ale co tam Mona Lisa ma do tego, to nie wiem. No ale okej, no jak Disneyland, taka myszka Mikim. Natomiast zrobi się poważnie, proszę Państwa, bo już za chwilę wiadomości Radia Warszawa. Wojtek mnie zmierzył wzrokiem, a jak on tak mierzy wzrokiem, to znaczy, że będą poważne newsy. Słuchamy o 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 4, inaczej 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Co przyniesie zmiana podatków? Ekonomista odpowiada. Rosjanie masowo uciekają do Gruzji. Muzeum Powstania Warszawskiego żegna Wandę Traczyk-Stawską. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Nawet 3600 zł rocznie, tyle według zapowiedzi ministra finansów, mogą skorzystać podatnicy na zmianach zapowiedzianych przez rząd. Donald Tusk i Andrzej Domański poinformowali o planach podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy zł. Chcą też wprowadzić nową 24% stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że zapowiedziane zmiany dla części podatników oznaczają realne korzyści.
6: Te osoby, które rozliczają się według PIT-u, około 3,5 miliona podatników, pewnie jakoś na tym skorzystają. No z tego względu, że podnoszony jest w niewielkiej skali, ale jednak ten próg podatkowy, wchodzi trzecia skala podatkowa i oczywiście te osoby, które przeskakiwały automatycznie z progu 12% na 32%, no teraz będą miały jeszcze tą skalę pośrednią. Więc

0: pewnie kilka tysięcy złotych rocznie te osoby będą mogły zaoszczędzić.
1: Monika Kurtek dodała, że stan finansów państwa na większe zmiany obecnie nie pozwala.
0: Warto podkreślić to, że rząd robi jakiś mały krok i realizuje, powiedzmy, zapowiadane zmiany. Nie jest to oczywiście ta zmiana dotycząca kwoty wolnej, ale tutaj też z ust premiera padło, że to jest absolutnie w tej chwili niemożliwe. Natomiast dostaliśmy pewną namiastkę, początek jakichś zmian w tym systemie podatkowym, który z punktu widzenia budżetu jest neutralny, o tym też mówił minister finansów.
1: Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Wzrosnąć do 5% ma także danina solidarnościowa, płacona przez tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Tysiące Rosjan przekracza granicę rosyjsko-gruzińską. Portal Meduza podał, że tylko ostatniej doby z Rosji do Gruzji wyjechało ponad 20 tysięcy osób. Podobna dynamika obserwowana jest od kilku dni.
3: Na razie nie ma informacji, dlaczego tak wiele obywateli Federacji Rosyjskiej wyjeżdża do Gruzji. Jedynie niezależne media przypominają, że podobne zjawisko było dwukrotnie odnotowane w 2022 roku. Rosjanie wtedy uciekali na początku napaści Rosji na Ukrainę, a później jesienią, gdy Władimir Putin ogłosił tak zwaną częściową mobilizację. Uciekający chcieli uniknąć przymusowego wcielenia do wojska i wysłania na front. Teraz wzmożony ruch graniczny na jedynym czynnym przejściu między Rosją i Gruzją w Wierchnim Larsie obserwowany jest od 13 sierpnia. Codziennie kilkanaście do 20 tysięcy osób stara się dostać do sąsiedniego kraju. Zbiega się to z pojawieniem się w przestrzeni publicznej informacji o niejawnym ograniczaniu młodym mężczyznom możliwości wyjazdu za granicę i zapowiedziami ogłoszenia powszechnej mobilizacji.
1: Relacjonował Maciej Jastrzębski.
2: Dzieje się blisko.
1: Wandzie Traczyk-Stawskiej zależało na tym, aby młode pokolenie pamiętało o powstańcach. Wspomniał o tym zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Paweł Ukielski. Wanda Traczyk-Stawska zmarła w wieku 99 lat.
4: Przyjaźń pani Wandy z muzeum to nie była taka przyjaźń z sympatyczną staruszką, która przychodzi na kawę i ciastko, tylko ona jak przychodziła do muzeum, to dawała nam zadania, co należy zrobić, co trzeba dla tej pamięci więcej zrobić, dla młodzieży. To zawsze było dla niej najważniejsze i tym uporem między innymi doprowadziła do tego, że na Woli przy cmentarzu powstańców warszawskich stanęła Izba Pamięci.
1: Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, honorowa obywatelka miasta, zmarła w wieku 99 lat. Zainicjowała ustanowienie Dnia Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. W Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawskich na Woli o 17:00 zostanie wystawiona księga kondolencyjna.
5: Oczko. Proszę Państwa, i nie chodzi o to, że ono wypadło temu misiu, tylko 21 stopni Celsjusza, tyle wynosi temperatura. Jesteśmy w jej maksie, jeszcze do 17 tak powinno być. Później temperatura spadnie do stopni 17 o 23. Nad ranem o 5 rano będzie stopni też 17, 18 już o 8 rano. Natomiast od 5 do 11 jutro burze mogą być, ale deszcze przede wszystkim i to obfite. Dziś też coś może popadać.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
5: Zaczynamy wobec tego podróż w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM, 16.05. Michał Opaciński, kłaniam się w pas, pozdrawiając oczywiście tych, którym mam zaszczyt i przyjemność towarzyszyć od godziny 14 oraz tych, którzy być może teraz dopiero do nas dołączyli już za kilkanaście minut. Gościem Państwa i moim będzie pani Katarzyna Pasieczna z Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze imienia Tadeusza Sygietyńskiego, czyli tak, Mazowsze. O co chodzi? Słuchajcie, to się dowiecie.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
5: Zdradzę tylko tyle, że będzie to odpowiedź na pytanie, co ma wspólnego Mazowsze z łazienkami królewskimi.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Proszę Państwa, żeby zobaczyć wieżę Eiffla, nie trzeba jechać do Paryża, wystarczy pojechać do Rybnika, bo tam na jednym z rond stoi wieża Eiffla, zresztą w Rybniku dużo takiej metaloplastyki fajnej jest. Natomiast Warszawa była zwana tam Paryżem, o Jezu, wschodu chyba, czy coś takiego. Generalnie mały Paryż, tam Sankt Petersburg chyba też był Paryżem nazywany, coś tam Wenecją i tak dalej. No dobra, ale jak nazwać Paryż wobec tego? Otóż Paryż może się nazywać Rybnikiem, że to Paryż to taki mały Rybnik i to ma uzasadnienie. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, że Rybnik jest większy od Paryża powierzchniowo, dlatego, że Rybnik zajmuje 148 km kwadratowych, a Paryż 105 km kwadratowych. Tak, tak, to nie jest wcale żart. Rybnik jest powierzchniowo większy od stolicy Francji i do tego ma wieżę Eiffla, czyli jeżeli coś jest w Polsce Paryżem, to w Paryżu coś jest Rybnikiem. Proste, warte zapamiętania. Od Rybnik zresztą w ogóle piękna starówka. Polecam Rybnik, bardzo ładne miasto.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A jakby ktoś do Rybnika chciał jechać, to wylatuje tam na Pruszków na Darzyn, bo tutaj można tędy polecieć. No to 49 minut do Nadarzyna z centrum Warszawy, do Pruszkowa 44, Błonie 67 minut z centrum Warszawy. Błonie to jest o tyle istotny kierunek w naszej rozmowie, bo za chwilę gościem Radia Warszawa będzie pani Katarzyna Pasieczna z zespołu Mazowsze, a to oznacza, że Karolino, Trębusy, Błonie, prawda, tutaj te okolice. Piaseczno 51 i Konstancin Jeziorna i Otwock 53 minuty, 40, no dobra, prawie 50 minut, jedziemy do Łomianek, Jabłonny i Marek. Tak wygląda na razie sytuacja drogowa.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Gościem Radia Warszawa zapowiadana już pani Katarzyna Pasieczna. Państwowy Zespół Ludowy Pięści i Tańca Mazowsze imienia Tadeusza Sygietyńskiego. Dzień dobry pani Katarzyno.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ja tak lubię pełną nazwę bardzo wymieniać zespołu Mazowsze, chociaż marka Mazowsze przez 75 lat to już jest światowa marka i nawet w Japonii jak mówimy Mazowsze to wszyscy wiedzą o kogo chodzi.
2: No nawet 78 lat, także my się szykujemy do wielkiego jubileuszu za 2 lata. Więc no tak, markę przez ten czas zdążyliśmy wyrobić i ona rzeczywiście jest rozpoznawalna, ale nazwa jest długa. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze imienia Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie, więc możemy poprzestać na Zespół Mazowsze.
1: Dobrze, do tego będziemy się trzymać, zresztą cała Polska tak mówi, Zespół Mazowsze i nikt się o to nie obraża, a wręcz przeciwnie, bo ten skrót myślowy oznacza bardzo dużo i bardzo duże, bardzo pozytywne, chcę uniknąć słowa fajnie, bo nie pasuje akurat w kontekście zespołu Mazowsze, ale bardzo pozytywne, piękne, fantastyczne, fenomenalne wydarzenie szykuje się w Łazienkach Królewskich. Dodam, że wstęp wolny, to już na początek powiem, a to jest niezwykła okazja ku temu, żeby wręcz uczestniczyć. Ja to nawet nazwałem interaktywne wydarzenie, które nas czeka.
2: Tak jest. Wspaniałe wydarzenie. Wydarzenie, które wpisuje się w rok, ponieważ rok 2026 został ogłoszony rokiem Andrzeja Wajdy. My również w ten rok się wpisujemy tym naszym pięknym wydarzeniem interaktywnym, jak pan redaktor to podkreślił. I zapraszamy mieszkańców Warszawy, okolic, wszystkich, którzy będą wówczas przebywać w Warszawie w sobotę 22, czyli w tę najbliższą sobotę, do Łazienek Królewskich, gdzie o godzinie 16 przy Pałacu Myślewickim, czyli od ulicy Myśliwieckiej najlepiej podejść, zatańczymy wspólnie ze wszystkimi, którzy przybędą wówczas, poloneza, słynnego poloneza z pana Tadeusza do muzyki Wojciecha Kilara, a dlatego rozpoczynamy to wydarzenie tym polonezem, że to właśnie zespół Mazowsze w filmie Andrzeja Wajdy, pan Tadeusz zatańczył tego poloneza i chcemy to po prostu powtórzyć wraz ze wszystkimi, którzy wówczas będą z nami.
1: Ale mnie pani Katarzyno, pani zabrała wszystkie ciekawostki teraz, znaczy może nie wszystkie, bo jeszcze ich parę mamy w zanadrzu, ale właśnie to jest najpiękniejsze, że można ze zespołem Mazowsze współtańczyć, ze współuczestniczyć, razem zatańczyć, a zatańczyć z takimi profesjonalistami światowej klasy to jest naprawdę wielka sprawa i wielka rzecz.
2: Oczywiście zapraszamy do tańczenia wspólnie z nami, ale przecież polonez, nasz narodowy taniec, który zresztą został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, to jest taniec, który każdy Polak potrafi zatańczyć. Prosty, piękny, dostojny, z tak wspaniałą muzyką Wojciecha Kilara, która no, pewnie już od wielu lat towarzyszy wszystkim studniówkom i wszystkim większym balom, które w swoim programie mają poloneza.
1: Znowu mi pani to zabrała. Nie no, żartuję, przepraszam, że oczywiście wszedłem w słowo. Ale tak, ta muzyka Wojciecha Kilara, to nawet ja już zaliczyłem studniówkę, to było świeżo, to niedługo po premierze było właśnie pana Tadeusza, to ja już do Kilara poloneza tańczyłem.
2: No ja jeszcze tańczyłam do Ogińskiego, ale ten polonez Kilara ma naprawdę niesamowitą moc. Zresztą Andrzej Wajda sam podkreślał, że ten polonez stał się duszą całego filmu Pan Tadeusz. I tu taką ciekawostkę opowiem, o której mówił kiedyś pan Andrzej Wajda, że on sobie wymyślił jeszcze zanim powstał film, że muzykę do tego filmu musi stworzyć Wojciech Kilar, że to jest ta osoba, której on powierzy tę no w sumie odpowiedzialną rolę, bo muzyka w każdym filmie jest bardzo mocnym takim akcentem. I proszę sobie wyobrazić, że pan Wojciech Kilar po jakimś czasie przysłał panu Wajdzie list i płytę, na której był nagrany ten polonez, który potem był właśnie wykorzystany w panu Tadeuszu i Wojciech Kilar napisał: drogi Andrzeju, przesyłam ci poloneza, którego skomponowałem specjalnie do tego twojego nowego filmu, którego jeszcze nie ma i ja bym bardzo chciał, żebyś ty to odsłuchał i żebyś wiedział, o czym będzie będzie twój film. Także tutaj pan Andrzej Wajda był pod wielkim wrażeniem, że jeszcze nie było filmu, a już była dusza tego filmu, czyli ten polonez.
1: No, Andrzej Wajda był człowiekiem renesansu, bo i muzyka, jak właśnie słyszymy, ale też i obrazy, kultura malowana, to był konik pana Andrzeja Wajdy. Ja mam wrażenie, że to też łączy, bo za chwilę o tej współpracy szerzej powiemy, bo nie tylko o poloneza tutaj chodzi, to też zaraz powiemy o wydarzeniu więcej. Natomiast wy jako Mazowsze też malujecie obrazy, bo to nie jest zwykła choreografia, powiedzmy sobie wprost. To jest pewnego rodzaju widowisko, zjawisko, malowanie obrazów tańcem i nie boję się tego powiedzieć, bo jestem im starszy, tym bardziej zafascynowany tym, co Mazowsze ma w swoim repertuarze i właśnie to jest to słowo, repertuar, bo to nie będzie tylko taniec, bo taniec wspólny poloneza otworzy całe to wydarzenie, też również multimedialne, skoro już jesteśmy przy sztuce filmowej.
2: Tak jest. Po tym, jak odtańczymy tego poloneza, przejdziemy na tak zwane tereny rekreacyjne Łazienek Królewskich, które też znajdują się tutaj od ulicy Myśliwieckiej i tam odbędzie się koncert. Koncert pod taką nazwą Mazowsze w kadrze, w hołdzie Andrzejowi Wajdzie, bo chcemy również tym koncertem oddać hołd temu wielkiemu reżyserowi, wielkiemu miłośnikowi polskości i polskiej literatury i polskich obrazów. No, oddać hołd tak, jak potrafimy najlepiej, czyli muzyką, tańcem i śpiewem. I będzie to koncert absolutnie wyjątkowy. Oprócz tego, że zaprezentujemy taki obraz, taki film, który no, przy panu Andrzeju Wajdzie może niezbyt jest to wielkiej jakości produkcja, ale staraliśmy się z całego serca. Nakręciliśmy taki film wspomnieniowy, w którym biorą udział nasi artyści, nasi byli już artyści, którzy wspominają ten czas kręcenia pana Tadeusza, wspominają współpracę z Andrzejem Wajdą i będzie to taki moment, który zapoczątkuje taki cały blok poświęcony Andrzejowi Wajdzie, w którym zaprezentujemy utwory z jego filmów, takie najpiękniejsze, takie bardzo porywające, ale też takie mocno łapiące za serce. I na pewno będziemy mogli usłyszeć oprócz poloneza Wojciecha Kilara, również jego Walca z ziemi obiecanej, Mazura z filmu Zemsta, no i taką przepiękną melodię, przepiękny utwór, który napisał również Wojciech Kilar do filmu Smuga Cienia. To jest taka fortepianowa suita, fortepianowy utwór, w którym również towarzyszyć będzie nasza orkiestra smyczkowa, natomiast solistą będzie Antoni Kłeczek, to jest taki bardzo młody polski pianista, który urodził się zresztą w Stanach Zjednoczonych i my mieliśmy już przyjemność współpracować z Antonim, kiedy byliśmy w kwietniu na naszej trasie koncertowej właśnie w USA, tam Antoni z nami grał, ale Antoni teraz studiuje w Warszawie na Uniwersytecie Fryderyka Chopina, także zaprosiliśmy go również do tego projektu, więc myślę, że będzie mnóstwo doznań, nie tylko tych muzycznych, ale tych też, jak pan tutaj słusznie powiedział, obrazowych, wizualnych, ponieważ Mazowsze to wiadomo, piękne choreografie, piękne rysunki choreograficzne, no i wspaniałe kostiumy, rozpoznawalne na całym świecie, feria barw, przepiękne kostiumy wzorowane na strojach ludowych, stylizowane właśnie tak, żeby na scenie wyglądały jak najlepiej. No i na to wszystko zapraszamy naszych widzów, naszą publiczność i tych wszystkich, którzy będą wtedy w Warszawie.
1: Tak, ja się uporam na to słowo interaktywne, dlatego że no, interakcja po pierwsze z publicznością, a po drugie no, mamy XXI wiek, więc media społecznościowe zespołu Mazowsze, szacun, też fantastycznie prowadzone. I zespół Mazowsze, to też obalmy ten mit na koniec, mając te półtorej minuty, to nie jest tylko, bo ja powiedziałem, że im starszy, tym bardziej się fascynuje, bo po prostu dojrzewam, ale młodzież i kultura, zainteresowanie jest i podejrzewam, że coraz więcej młodych ludzi śledzi i dołącza do zespołu Mazowsze, bo przecież to młodzi ludzie tworzą zespół. Oni tańczą, śpiewają, grają.
2: No, dokładnie tak. Trzon zespołu Mazowsze to są bardzo młodzi ludzie. Myślę, że średnia wieku całego zespołu to około 23-25 lat, a naszych artystów mamy aż 170 w tych trzech zespołach chóru, baletu i orkiestry, więc przychodzą do nas ludzie bardzo młodzi, po szkołach baletowych, po liceach, ludzie, którzy chcą śpiewać, którzy chcą tańczyć, których fascynuje ta kultura, którą prezentuje Mazowsze, ta kultura, która wzięła się z naszych regionalnych tradycji, z naszych regionalnych śpiewów, muzyki i tańca, a którą założyciele zespołu Mazowsze, Tadeusz Sygietyński i Mira Ziemińska-Sygietyńska, w tak piękny sposób przenieśli na scenę po to, żeby każdy, nie tylko ci wielbiciele folkloru, ale każdy mógł poznać, skąd pochodzi Polska, jakie mamy tradycje, jakie mamy zwyczaje, jak pięknie, z jakim przepychem ta kultura jest przekazywana kolejnym pokoleniom. No myślę, że młodzi ludzie zachwycają się tym.
1: I to wszystko będzie można zobaczyć już w najbliższą sobotę od godziny 16. To jest to wejście od tyłu do łazienek, tak mówiąc obrazowo, czyli Róg Myśliwieckiej tak. Szwoleżerów.
2: Dokładnie tak. O godzinie 16 tańczymy poloneza, o godzinie 17 rozpoczynamy koncert. Zapraszamy serdecznie, zapraszamy wszystkich, którzy chcą popatrzeć, którzy chcą potańczyć. Zapraszamy też do zapoznania się z całą ofertą Mazowsza. My tam będziemy mieć swoje stoiska, więc no, jesteśmy dla Państwa.
1: Katarzyna Pasieczna, Zespół Ludowy Mazowsze, Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze imienia Tadeusza Sygietyńskiego. Musiałem to powiedzieć. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 16.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej w Bazylice Świętego Piotra nawiązał do obchodzonego w najbliższą niedzielę, 23 sierpnia, Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu.
2: Zwracając się do Polaków, Leon XIV przypomniał, że 23 sierpnia Kościół wspomina księdza Władysława Findysza, pierwszego Polaka, który został beatyfikowany jako męczennik prześladowań komunistycznych.
3: La sua testimonianza ci ricordi.
2: Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizacja miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem.
3: E vincendo il male con il bene.
2: Ksiądz Findysz był więziony przez władze komunistyczne, zwolniony w stanie krańcowego wyczerpania, zmarł w 1964 roku. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Dziś Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Caritas Polska pomaga osobom dotkniętym konfliktami i katastrofami, między innymi na Bliskim Wschodzie, współpracując z lokalnymi strukturami organizacji, mówi Radosław Sterna, kierownik do spraw pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie Caritas Polska.
5: Caritas Polska w krajach Bliskiego Wschodu pomaga poprzez lokalne struktury Caritas w takich krajach jak Liban, Syria czy Palestyna. Pomoc działa dwutorowo. Z jednej strony to jest pomoc taka natychmiastowa dla osób bezpośrednio dotkniętych kryzysem.
1: Pomoc obejmuje zarówno doraźne wsparcie finansowe na zakup żywności, leków czy opłacenie mieszkania, jak i długofalowe projekty pomagające ludziom odzyskać samodzielność.
5: Pomocą rozwojową, bo po wojnie mamy do czynienia z zrujnowanymi domostwami, uszkodzonymi sieciami energetycznymi, z fabrykami, które już nie funkcjonują. Caritas pomaga osobom dotkniętym w ten sposób poprzez realizację tak zwanych mikroprojektów. Małe firmy rodzinne mogą się do nas zgłaszać z projektem biznesowym.
1: Caritas może finansować sprzęt potrzebny do rozpoczęcia własnej działalności, dzięki czemu beneficjenci mogą utrzymać się i pozostać w swoich społecznościach. Organizacja dokładnie kontroluje i dokumentuje wydawanie środków, a także podkreśla potrzebę większej świadomości społecznej dotyczącej zapomnianych kryzysów humanitarnych. Działania Caritas obejmują również Afrykę i Amerykę Łacińską oraz specjalne wsparcie psychospołeczne dla osób dotkniętych traumą wojenną.
4: To się dzieje w Kościele.
1: Trwają kolejne pielgrzymki na Jasną Górę. Rano rozpoczęła się 14 rowerowa pielgrzymka diecezji kieleckiej. Pątnicy wyruszyli sprzed kościoła świętego Maksymiliana Kolbego w Kielcach. Podczas czterodniowej wyprawy odwiedzą m.in. Chmielnik, Busko-Zdrój, Wiślice, Mnichów i Lelów, pokonując blisko 280 km. Do celu pielgrzymi dotrą w sobotę.
6: Kielecka pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę ma swoją specyficzną trasę, bo jedzie przez miejsce chrztu Polaków w Wiślicy, aby później dotrzeć na Jasną Górę. I ufam, że również ta duchowość pielgrzymki rowerowej, która sprawia, że pielgrzymi też muszą być bardzo zdyscyplinowani, blisko siebie sprawi, że będziemy mogli cieszyć się dobrymi owocami.
1: Mówił biskup kielecki Jan Piotrowski. W pielgrzymce bierze udział 350 uczestników. Najmłodszy ma 6, a najstarszy 82 lata. Dlaczego pątnicy postanowili wziąć udział w rowerowej wyprawie na Jasną Górę?
7: Atmosfera, trzeba powiedzieć, atmosfera, modlitwa, wspólne przebywanie, wszyscy siostrami, wszyscy braćmi, także przyjemnie tam, przyjemna sprawa. Jeszcze jak pogoda sprzyja, to jest dodatek do tych przyjemności.
8: Dla przeżycia czegoś wyjątkowego.
9: Narzeczona mnie namówiła, także dlatego tutaj jestem.
10: Ja myślę, że oprócz tych względów religijnych kierują nam również względy towarzyskie, fantastyczna atmosfera, super znajomi, powtarzają się co roku, więc z przyjemnością tutaj jeszcze raz przyjeżdżamy, jeszcze raz tą trasę do Częstochowy pokonujemy.
1: Pielgrzymka odbywa się już po raz 14.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To jeszcze a propos właśnie wydarzenia, koncertu zespołu Mazowsze w Łazienkach Królewskich w sobotę od godziny 16. O godzinie 16 to jest wydarzenie interaktywne, będzie można zatańczyć poloneza razem z zespołem Mazowsze. Film o współpracy dokumentalną, współpracy zespołu z Andrzejem Wajdą. No i oczywiście koncert, czyli to co najważniejsze i to co najbardziej kochamy, jeśli chodzi o zespół Mazowsze. Wstęp wolny, sobota, godzina 16, róg Szwoleżerów Myśliwieckiej, tam wchodzimy do łazienek.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: W Warszawie bez zmian, jeśli chodzi o korki, cały czas ciasno, korkometr cały czas w skali od 0 do 12 pokazuje 8,47 minut. To jest najszybszy czas przejazdu, jaki mam do zaoferowania. To ze ścisłego centrum do Starej Miłosny, pozostałe kierunki od 45 minut do ponad godziny. Nie będę już wszystkich wymieniał, bo dotyczy to wszystkich kierunków północ, południe, zachód, wschód.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Proszę Państwa, nie tylko zespół Mazowsze stawia na młodzież, my także. Krzysztof Flis jest w studiu, nasza młodzież.
2: Dzień dobry, chociaż
1: śpiewa, ja tańczy, wiem, recytuje. Młodzież. No ale umiesz śpiewać?
2: Śpiewać nie umiem.
1: A tańczyć umiesz?
2: Nie.
1: A grasz na czymś?
2: W piłkę gram, czasami.
1: To radio jest dla Ciebie idealnym miejscem. Krzysztof, dzisiaj jest dzień, Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Teraz trochę bardziej poważnie porozmawiamy. Piękny dzień, szkoda, że trzeba o tej pomocy mówić, przypominać, ją organizować. No szkoda, że są takie miejsca na świecie, bo wszyscy chcielibyśmy dążyć do ideału, prawda, żeby było pięknie i wspaniale.
2: Tak, warto pomagać, warto wspierać organizacje, które pomagają i warto wspierać te organizacje, które pomagają i dokumentują tą pomoc na papierze. No bo niewątpliwie taką organizacją jest Caritas. Natomiast co do samego Dnia Pomocy Humanitarnej, no to jest święto od 2009 roku. Wtedy było pierwsze obchodzone, no bo zostało uchwalone na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ 11 grudnia 2008 roku. A to dlaczego 19 sierpnia? No bo 19 sierpnia 2003 roku był zamach na placówkę ONZ w
1: Bagdadzie.
2: Bagdadzie, tak. Podczas której zginął wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka Sergio Vieira de Mello.
1: I na jego pamiątkę, że tak powiem, żeby go uczcić.
2: Tak. Ten dzień przypada właśnie w dniu dzisiejszym.
1: I ty zająłeś się tym tematem i będzie dużo o pomocy i o Caritasie.
2: Tak, dlatego warto zostać z Radiem Warszawa 106,2 FM.
1: Pięknie Krzysztof sobie radzi, prawda? Dziękuję.
2: Dziękuję.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: czekam.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Mietek Krześniak, zaczekam, a ja w takim układzie zapraszam, bo wiadomości już za chwilę będą.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Co powiesz na podróż dookoła świata?
5: A ile masz pieniędzy?
4: A co mają do tego pieniądze?
5: Wiedziałem.
4: Bierzemy plecaki, wygodne buty i ruszamy. I będziemy wszystko relacjonować słuchaczom.
5: Halo, tu Ziemia.
4: A ja wolę bujać w obłokach.
5: Tylko za wysoko nie odleć. Tak, na wysokość mikrofonu.
4: Dobrze, że mamy studio na trzecim piętrze. Zawsze bliżej nieba.
5: Letni poranek z Radiem Warszawa.
4: Budzimy stolicę i okolice.
5: Od poniedziałku do piątku.
4: Od 7 do 10 zapraszają
5: Weronika z głową w chmurach
4: i Jarek stąpający mocno po ziemi.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym Sieci. Czy prezydent Karol Nawrocki zjednoczy rozbitą prawicę, a także miliony dla swoich, czyli jak K.O. oskubała Powodzian. Czytamy Sieci. Jacek Karnowski.
7: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
8: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
3: Po reklamie.
2: Minęła godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
9: Ranni z Węgier wracają do Polski. Ukraina ma nowego ministra obrony. Powiemy także o obcokrajowcach w stolicy. Wiadomości Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski, zapraszam. Kolejnych 12 rannych w wypadku na Węgrzech zostanie otoczonych opieką medyczną w szpitalu w Rzeszowie. Poszkodowani wracają dziś do Polski dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. Minister zdrowia Katarzyna Kasperczyk poinformowała, że część z nich jest już w kraju.
10: Do Polski już przetransportowaliśmy 6 osób rannych. Te 6 osób jest już w szpitalach w Rzeszowie zaopiekowanych. Za chwilę będzie lądowała kolejna grupa rannych w Rzeszowie i do przetransportowania zostaną nam ostatnie 3 osoby. Więc w dniu dzisiejszym w szpitalach w Rzeszowie zaopiekowanych zostanie 12 rannych osób.
9: Wiceszefowa resortu zdrowia podkreśliła, że niektóre osoby przebywające w szpitalach na Węgrzech są w ciężkim stanie.
10: Osoby, które nie mogły być zakwalifikowane do transportu ze względu na stan zdrowia, 5 osób, 3 osoby w stanie ciężkim bądź bardzo ciężkim. Nie będzie możliwości transportu dla tych osób w tym tygodniu, ale będziemy prawdopodobnie

0: prawdopodobnie organizować transport dla dwóch osób. Prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek i będziemy organizować kolejny transport.
1: Transport odbywa się za pomocą dwóch samolotów Learjet 75. Na pokładzie każdego z nich jest miejsce dla trzech rannych na noszach. Zaplanowano dwa przeloty każdego samolotu. Do wypadku autobusu doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierujący pojazdem Robert M. został tymczasowo aresztowany.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Ukraiński parlament zatwierdził Jewgenija Chmarę na stanowisku ministra obrony. Były wojskowy od połowy lipca pełni obowiązki szefa resortu. Jego nominacja wywołała protesty w Kijowie, których uczestnicy domagają się powrotu poprzedniego ministra Michała Fedorowa.
3: Był wojskowy Jewgenij Chmara na formalne zatwierdzenie swojej posady jako minister obrony czekał od połowy lipca. W tym czasie był pełniącym obowiązki szefa resortu. W ciągu ostatniego miesiąca musiał nie tylko przejąć stery w tym newralgicznym dla ukraińskiego państwa ministerstwie, ale też był konfrontowany z niezadowoleniem społecznym po odwołaniu jego poprzednika, reformatora armii Michała Fedorowa w centrum Kijowa. Z tego powodu od miesiąca trwały protesty domagające się przywrócenia Fedorowa na posadę. Ukraiński prezydent nie dał się przekonać i wczoraj oficjalnie przekazał do parlamentu wniosek o wyznaczenie nowego szefa obrony.
1: Relacjonował Paweł Buszko. Za wyborem ministra głosowało 312 deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy.
2: To dzieje się w okolicy.
1: Warszawa według badań Głównego Urzędu Statystycznego jest zamieszkiwana przez około 300 tysięcy cudzoziemców. W 2025 roku urząd wskazał, że w całej Polsce było zatrudnionych ponad milion obcokrajowców, co na tamten moment stanowiło 7% siły roboczej w całym kraju. Raport wskazuje na coraz mniejszą liczbę wydawanych pozwoleń na pracę. W skali roku między 2025 a 2026 liczba wydawanych uprawnień zmalała o 24%. Skomplikowany proces uzyskania zezwolenia na pracę jest często podawany jako jedna z przyczyn zmniejszającej się liczby wydawanych uprawnień oraz powód mniejszej liczby nielegalnych imigrantów względem innych państw, powiedział Radiu Warszawa prawnik Krzysztof Załupski.
4: W Polsce wygląda to znacznie lepiej, to znaczy te procedury uzyskania pozwolenia na pobyt czy pozwolenia na pracę są naprawdę często bardzo skomplikowane i wymagają również działania profesjonalnych pełnomocników, wymagają założenia numeru PESEL, założenia profilu zaufanego, dostępu do stron rządowych typu praca.gov.pl. Stosunkowo tych imigrantów nielegalnych w Polsce w mojej ocenie nie ma wielu.
1: Wpływ również mogą mieć na to zeszłoroczne zmiany prawne utrudniające uzyskanie zezwolenia na pobyt w Polsce.
5: Tam w prognozie pogody słychać, czy w ogóle w pogodzie. No 21 stopni jeszcze jest, ale temperatura już od tego momentu powinna zacząć spadać. Gdzieniegdzie deszcz lokalnie może się pojawić. Temperatura spadnie najpierw do 19, o 23 do 17 stopni Celsjusza. Piąta rano będzie najchłodniej, 17, ale uwaga, bo od 5 rano do godziny 11 jutro będą deszcze, dosyć obfite te opady będą.
2: Rytmie Miasta z Radiem Warszawa.
5: Zaczynamy drugą godzinę podróży w Rytmie Miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Michał Opaciński, niezmiennie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. Zajmiemy się za chwilę właśnie dniem, Światowym Dniem Pomocy Humanitarnej. Już o tym wspominał Krzysztof. Skąd się to wzięło i o co chodzi? Przypomnę 2003 rok, zamach bombowy na placówkę ONZ w Bagdadzie. Wtedy ginie wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka. No i od tego momentu, od 2009 roku obchodzimy, 6 lat później stanowiono tenże dzień właśnie.
2: W Rytmie Miasta z Radiem Warszawa.
5: Pani Whitney, świętej pamięci, zaśpiewa dla nas I have nothing, nie mam nic. To taka dosyć romantyczna jest piosenka, także można drugą połówkę swą za dłoń chwycić, głęboko w oczy spojrzeć, wyznać miłość, albo po prostu posłuchać tej piosenki w radiu. Może się wzruszyć, a może nie.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Proszę Państwa, pomoc humanitarna to nie tylko wsparcie po wojnie czy po katastrofie. Caritas Polska pomaga osobom dotkniętym różnymi kryzysami, oferując zarówno doraźną pomoc finansową, jak i wsparcie w odbudowie samodzielności. A temat przybliży Krzysztof Wlis.
2: Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Caritas Polska pomaga ofiarom kryzysów humanitarnych nie tylko poprzez doraźne wsparcie, ale także projekty umożliwiające im powrót do samodzielności. Organizacja współpracuje z lokalnymi strukturami Caritas, m.in. na Bliskim Wschodzie, gdzie pomoc trafia do osób dotkniętych konfliktami, katastrofami i przesiedleniami. O działalności Caritas Polska mówi Radosław Sterna, kierownik do spraw pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie.
3: Caritas Polska w krajach Bliskiego Wschodu pomaga poprzez lokalne struktury Caritas w takich krajach jak Liban, Syria czy Palestyna. Pomoc działa dwutorowo. Z jednej strony to jest pomoc taka natychmiastowa dla osób bezpośrednio dotkniętych kryzysem.
2: W ramach pomocy natychmiastowej najbardziej potrzebujące rodziny otrzymują przede wszystkim wsparcie finansowe, które mogą przeznaczyć m.in. na żywność, leki czy opłacenie mieszkania.
3: Pomocą rozwojową, bo po wojnie mamy do czynienia z zrujnowanymi domostwami, uszkodzonymi sieciami energetycznymi, z fabrykami, które już nie funkcjonują. Caritas pomaga osobom dotkniętym w ten sposób poprzez realizację tak zwanych mikroprojektów. Małe firmy rodzinne mogą się do nas zgłaszać z projektem biznesowym.
2: Później realizowane są projekty rozwojowe, w ramach których beneficjenci otrzymują sprzęt i środki potrzebne do rozpoczęcia własnej działalności. Dzięki takim projektom osoby dotknięte kryzysem mogą odzyskać niezależność i pozostać w swoich społecznościach.
3: Wszystkie tego rodzaju projekty są bardzo dobrze dokumentowane i mamy zobowiązanie wobec naszych darczyńców, żeby rozliczać tego rodzaju pomoc, więc za każdym razem, kiedy tego rodzaju projekt jest realizowany, mamy całą dokumentację, co gdzie zostało wydane, przeprowadzamy poprzez naszych partnerów na miejscu przetargi.
2: Rozmówca podkreślił, że pomoc jest szczegółowo dokumentowana i rozliczana, zarówno w przypadku projektów rozwojowych, jak i pomoc doraźnej.
3: Caritas Polska w celu świadczenia dalej pomocy osobom najbardziej poszkodowanym i najuboższym to potrzebuje dwóch rzeczy. Po pierwsze potrzebuje oczywiście środków na prowadzenie tej działalności. Po drugie potrzebuje również świadomości wśród osób, które chcą pomóc, że są w dalszym ciągu pewne kryzysy, pewne konflikty na świecie, które niestety w dzisiejszej dobie mass mediów bardzo często są przykrywane przez jakieś inne wydarzenia.
2: Caritas prowadzi działania informacyjne przybliżające odbiorcom sytuację ofiar konfliktów i kryzysów na świecie. Krzysztof Wlis, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Jak to było w filmie Killer, niewiele lepiej, ale lepiej jest w Warszawie, jeśli chodzi o korki. Od 0 do 12 korkometr wskazuje 7 w skali korka. Z centrum Warszawy do Pruszkowa, w Kabaty i do Starej Miłosnej dojedziemy już w okolicach pół godziny z lekkim haczykiem. Pozostałe kierunki, nie psujmy sobie humoru, teraz Roy Orbison poleci, tego się trzymajmy, tak? Nóżka chodzi w samochodzie. No jak ktoś ma automat na przykład i się jedzie, to lewą nóżką może tam do rytmu puch, puch, puch, puch, puch. Dobra, Roy teraz.

0: A tego pana wiem, jak po francusku się mówi. Wiesz, Krzysiu, jak się mówi? Krzysztof Lis jest tu ze mną.
1: Oświeć mnie, bo nie wiem.
0: Umiesz? Garou.
1: Garou.
0: Garou.
1: Garou.
0: I on zasłynął w dzwonniku z Notre Dame. Jak grał tego, wiesz, jak on się nazywał? Quasimodo.
1: Quasimodo, tak.
0: Ta, Nostradamus. Ten. Świetnie. Słuchaj, ty, Nostradamus, lubisz wodę z Wisły pić? Chłeptać tak sobie? Tak. Ale podobno nie można.
1: Ale kranówkę warszawską lubię pić.
0: Tak, ale już można będzie. Mieszkańcy Wesołej i to jest pewnego rodzaju rewolucja i rewelacja. To ja już wiem, dlaczego taki niski poziom wody jest, jak oni w tej Wesołej wszystko zużywają.
1: Znaczy tam jest bardzo duże zapotrzebowanie na wodę.
0: To prawda. I akurat już tak całkiem serio, wodociągi warszawskie zbudowały strukturę. Inwestycja, która kosztowała prawie 9 baniek netto, mogą z dna Wisły czerpać wodę.
1: I to jest bardzo dobra wiadomość.
0: Czyli, no ale, a poziom wody?
1: Co?
0: No poziom wody w Wiśle spada i nie wiem, co tu zrobić teraz.
1: Można wykopać głębszy brzeg rzeki i może będzie więcej.
0: To jakby jakieś rybki tam wam wpadły z kranu Wesołej, to tam, wiecie, na grilla zaproście.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Promile na bramkach? No oczywiście, że tak. O co chodzi? Chodzi o akcję policji. Akcja Trzeźwość była przeprowadzona. Działania trwały od 5 rano do godziny 9 i to była kolejna akcja wymierzona w pijanych kierowców. Tym razem bardzo sprytnie postanowili się policjanci ustawić, bo na bramkach na autostradzie A1 z 3 województw policjanci brali udział w tej akcji. Natomiast na odcinku autostrady przebiegającej przez województwo kujawsko-pomorskie pomundurowi skontrolowali 7726 pojazdów, ujawnili 12 kierowców na podwójnym gazie. W garnizonie pomorskim dla odmiany, czyli pod Gdańskiem, policjanci wyeliminowali 8 delikwentów z promilami, w Łódzkim 17. To są straszne liczby, to jednego jakby znaleźli, to już byłoby strasznie. To jest niesamowita nieodpowiedzialność, nawet, bo tam paru było też dzień po. Ostrożnie, rozwagi trochę, grille można robić, ale po grillu warto odpocząć.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Uwaga na Wisłostradzie, drodzy Państwo. Od piątku 21 sierpnia od godziny 20 do poniedziałku 24 sierpnia do godziny 5 rano drogowcy będą układać nową nawierzchnię na jezdni w kierunku Mokotowa na odcinku od ulicy Grodzkiej do tunelu. Także trzeba będzie korzystać z objazdów, czytać znaki i śledzić komunikaty, no tudzież przede wszystkim te znaki drogowe. Także Wisłostrada od Grodzkiej do tunelu w stronę Mokotowa będzie zamknięta.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ale Wisłostrada będzie od piątku, spokojnie. Od piątku, od godziny 20 dopiero zamknięta w stronę Mokotowa od Grodzkiej do tunelu. Natomiast ja mam dobre informacje, niezłe całkiem, bo korkometr dla Warszawy pokazuje już 5, także rozluźnia się znacząco ruch w mieście, znaczy korki, te newralgiczne punkty. Najdłużej teraz będziemy jechać do Błonia 56 minut, Piaseczno 41 i Marki 42 minuty. Pozostałe kierunki tak do 40 minut mniej więcej.

0: Baśnie Miasta z Radiem Warszawa.
1: Czy słyszeli Państwo o takim haśle jak Szlak Ślimaków? Ja też nie. To jest Los Caracoles, to się nazywa. Ma 10 km i 100 metrów odcinek położony w południowoamerykańskich Andach. Składa się z 29 agrafek, czyli tych zakrętów 180 stopni. Różnica wysokości wynosi 2400 metrów, czyli tylko 101 mniej niż najwyższy szczyt w Polsce. No i tutaj w Polsce też mamy swój Szlak Ślimaków. Tylko, że jest ich 18 tych agrawek, czyli zakrętów zawijających pod kątem właśnie 180 stopni. Na Podkarpaciu mamy taką drogę rozłożoną na 18 zakrętów na 7 kilometrach. To jest droga krajowa numer 28 ze wsi Wójskie na Tyrawę Wołoską, jedna z Mekk motocyklistów w Polsce, jeśli o to chodzi. Także polecam, przepiękny krajobraz, ale uwaga, bo choroba lokomocyjna tam może mocno doskwierać dla tych, którzy takich zakrętów nie robią, ale droga jest przepiękna. Mówiłem o wieży Eiffla w Rybniku, że Paryż rybnikiem Francji, no to mamy teraz naszą drogę ślimaków w Polsce.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Dąbrowski się odezwał pierwszy, Wojciech. Dzień dobry, Wojciechu Dąbrowski.
1: Dzień dobry, Michał.
0: Ja co u ciebie, kochany?
1: A dziękuję, pomaleńku, wszystko tak? Do przodu, piękna pogoda, słońce prawie świeci, deszcze prawie nie padają, okulary już na nosie, łykłem sobie kawę, siorbłem sobie kawę, jeszcze raz to zrobię i...
0: I to nieprawda, że podczas zgrupowania padał deszcz, bo prawie
1: nie,
0: wcale nie...
1: dach przeciekał.
0: Dach przeciekał, dach bo, przeciekał. Tak, bo prawie wcale nie padało. A u ciebie, Wojtku,
2: A ja dzisiaj czytam.
0: No ja wiemy, pięknie czytasz, ładnie ci idzie. Ale
1: inteligent.
0: Tak, on ale czyta. On, wiesz, chodzi po korytarzu i składa te literki w wyrazy, a potem,
1: wyrazy
0: podchodzi,
1: w zdania.
0: Potem podchodzi Krzysiek i mówi mu z pamięci, z głosu, ze słuchu go.
1: Nie, no to wyłączymy monitory, zobaczymy, czego się nauczył.
0: A co dzisiaj młody Wojtek ma przygotowane? O czym teraz masz? Co będziesz podsumowywał?
2: No, podsumowanie dnia.
1: Samo dobra.
2: Główny urząd statystyczny.
0: O, GUS będzie.
2: Łazienki królewskie.
0: A coś o amerykańskich naukowcach będzie?
2: Amerykańscy naukowcy, no w Warszawie ich dawno nie było, więc... No
0: może to i lepiej, że tak
1: teraz
0: powiem.
1: Teraz więcej jest z kraju Dalekiego Wschodu.
0: A o koncercie Mazowsza w Połę w sobotę od 16 masz?
2: Będzie.
0: A, będzie, dobry jest, dobry, ładnie.
1: A także gdzie będzie ten koncert?
0: W Łazienkach.
1: I
0: wjazd gratis.
2: I będzie tak. Można zatańczyć poloneza.
0: Tak, a gratis to uczciwa cena za bilet.
1: W Białymstoku.
0: A, ale ja widzę, że Wojtek młodszy D się wybiera.
1: Oj, na pewno.
2: Możliwe, że tak.
0: Będą tańce.
1: Nie byłem na miejscu na
0: panowie
1: koncercie.
0: Dziękuję bardzo. Zostawiam Państwa z Wojtkami. Nie wiem, jak Państwo sobie poradzą.
1: Michale.
0: Ja pa, nie dałem rady. Pa, do widzenia. Pa,
1: pa. Pa.
3: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Mam wiele marzeń. Marzy mi się na przykład morze, ale też wycieczka w góry, spacery po lesie i pyszne latte. Może na wynos? Latem marzenia się spełniają. Orzeźwiające latte na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14 na antenie Radia Warszawa. Zapraszam, Zofia Kozorawska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
3: Zwracam się do Państwa nie jako pracownik, ale jako ktoś, kto każdego dnia widzi, jak wiele dobra dzieje się dzięki naszej wspólnej obecności w Radiu Warszawa. Mam na imię Dorota i w Radiu Warszawa zajmuję się fundraisingiem. Każda wpłata to dla Radia Warszawa więcej niż pomoc. To dowód na to, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jeśli chcą Państwo pomóc nam dbać o to, co w nas najszlachetniejsze, zapraszamy na stronę radiawarszawa.com.pl w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc ma ogromne znaczenie. Serdecznie dziękujemy.
0: O reklamie.
4: Tu Radio Warszawa, 106.2 FM, minuta po 18.
5: Wiadomości lokalne Radia Warszawa, podsumowanie dnia. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek, uczestniczka Powstania Warszawskiego i żołnierz Armii Krajowej. Miała 99 lat. W powstaniu jako 17-latka była strzelcem i łączniczką. Walczyła w Śródmieściu i na Powiślu, m.in. o Kościół Świętego Krzyża. We wrześniu 1944 roku została ciężko ranna i trafiła do niemieckiej niewoli. Po wojnie ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i pracowała z dziećmi z niepełnosprawnościami. Przez 10-lecia dbała o pamięć o powstańcach i cywilnych ofiarach. Była m.in. inicjatorką opieki nad cmentarzem powstańców Warszawy. W 2022 roku podczas odbywających się tam uroczystości rocznicowych mówiła o bohaterstwie ludności stolicy.
6: W moim sercu i w mojej pamięci ludność Warszawy jest głównym bohaterem powstania, a my byliśmy tylko jej wojskiem, bośmy byli jej dziećmi. Na podeszcie tego pomnika jest napis po polsku matka, po niemiecku matka, po hebrajsku matka i po rosyjsku matka, bo wszystkie matki na całym świecie jednakowo cierpią, kiedy giną ich dzieci.
5: Wanda Traczyk-Stawska była też inicjatorką budowy Izby Pamięci w Parku Powstańców Warszawy. Każdy, kto chce pożegnać Wandę Traczyk-Stawską, może wpisać się do księgi kondolencyjnej. Wystawiona jest do 20 w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców.

0: mieszkańców Warszawy.
1: Zachęcam Państwa, żeby tam składać swoje podpisy, żeby po prostu wybrać się na spacer i oddać cześć pani Wandzie, a przy okazji złożyć kwiaty pod pomnikami, które były specjalnie bliskie sercu pani Wandy, polegli niepokonani, ale oczywiście również pomnikiem matki, o którym zawsze pani Wanda w swoich przejmujących przemówieniach na cmentarzu Wolskim mówiła.
0: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Księga będzie dostępna także jutro i pojutrze od 11 do 20. Warszawa według badań Głównego Urzędu Statystycznego jest zamieszkiwana przez około 300 tysięcy cudzoziemców. W 2025 roku urząd wskazał, że w całej Polsce było zatrudnionych ponad 1 000 000 obcokrajowców, co na tamten moment stanowiło 7% siły roboczej w całym kraju. Raport GUS-u z zeszłego roku wskazuje na coraz mniejszą liczbę wydawanych pozwoleń na pracę. W skali roku między 2025 a 2026 liczba wydawanych uprawnień zmalała o 24%. Wpływ na to mogą mieć zeszłoroczne zmiany prawne dotyczące uzyskiwania zezwolenia na pobyt w Polsce, mówił na antenie prawnik Krzysztof Załupski.
2: Te przepisy, jeżeli chodzi o pozwolenie na pobyt, się zmieniły. W bieżącym roku, od kwietnia, wszelkie wnioski składane są drogą elektroniczną poprzez system MOS, także wszystko tak naprawdę odbywa się online. Więc sprawa nam się już mocniej komplikuje. To znaczy, jeżeli taki zagraniczny inwestor chce złożyć taki wniosek, musi najpierw uzyskać numer PESEL, a tu też przepisy od tego roku się zmieniły. W tej chwili już jest wymagane osobiste stawiennictwo.
0: Polska w konsekwencji staje się hubem dla obcokrajowców chcących inwestować w Europie. Sytuacja administracyjna wciąż staje się przeszkodą, która odrzuca część cudzoziemców. Polonez w Łazienkach Królewskich. Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze zaprasza na koncert w hołdzie Andrzejowi Wajdzie. Rozpocznie się w sobotę o 16:00 Narodowym Tańcem do muzyki z pana Tadeusza. Następnie zespół zaprezentuje utwory związane z reżyserem.
3: Zaprezentujemy utwory z jego filmów, takie najpiękniejsze, takie bardzo porywające, ale też takie mocno łapiące za serce. I na pewno będziemy mogli usłyszeć, oprócz Poloneza Wojciecha Kilara, również jego Walca z Ziemi Obiecanej, Mazura z filmu Zemsta, no i taką przepiękną melodię do filmu Smuga Cienia.
0: Mówiła w audycji gość Radia Warszawa Katarzyna Pasieczna z zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. Patronem medialnym tego koncertu jest Radio Warszawa. Okazuje się, że lubimy sami zbierać owoce i warzywa. Inicjatywa samozbiorów staje się w naszym kraju coraz bardziej popularna. Pomysł narodził się w Małopolsce, ale obejmuje najwięcej chętnych do samodzielnego zbierania owoców i warzyw jest na Mazowszu, mówił w poranku z Radiem Warszawa Mirosław Biedroń z Fundacji Zielona Przystań.
4: Jeśli w tej chwili, na przykład w najbliższym weekendzie, czy w najbliższych dniach gdzieś można się wybrać, no to najwięcej mają właśnie tych propozycji mieszkańcy Mazowsza, warszawiacy. Ja tak szybko spoglądałem w tej chwili, na przykład nieprskane borówki, giganty u Michała, 10 zł za kilogram, jak sobie człowiek pozbiera, no to cena naprawdę niezła.
0: Ogłoszenia rolników poszukujących klientów można znaleźć na portalu myzbieramy.pl. A na koniec ostrzeżenie o burzach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że mogą wystąpić w powiatach na północ od Warszawy jutro między 5 rano a 11. Możliwe także porywy wiatru do 60 km na godzinę.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Do tych słynnych porywów wiatru jeszcze będziemy wracać. Czemużby nie? A może kilka słów o pogodzie jeszcze powiem. Na chwilę obecną, o tak zacznę to zdanie, w Warszawie mamy 21,5 stopnia. 21 Raszyn, Pruszków, Ołtarzew, 20 Wólka, Kampinos, Teresin, 20 Żyrardów, Mrozy czy Mszczonów. Jeśli chodzi o wiatr słaby, południowo-zachodni, skręcający na zachodnie, a ciśnienie 994, waha się. Na razie się waha. Kto z nas nigdy się nie wahał? Ale oczywiście trzeba podejmować radykalne decyzje. Ja takową decyzję podjąłem. Będę z Państwem do godziny 22 z wielkim szacunkiem do naszych słuchaczy i z radością, że mogę być razem z Wami. 7 po 18, Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. Razem z nami także Emozione per sempre będzie Eros Ramazzotti, będzie także Czesław Niemen i Sen o Warszawie. Będzie także dobre słowo.

0: Ależ głos, ależ piosenka. Utrudnienia w stolicy, ależ utrudnienia. Most Grota od Merwilskiej w kierunku Żoliborza. Już jest korek, korek na Susance od Lazurowej w kierunku Marek. Ciasno na Prymasa, od Wolskiej do Ronda ze Słońców. No, czyli te same arterie, bym powiedział, patrząc całościowo. Towarowa w obu kierunkach zakorkowana, podobnie jak i dźwigowa. Ciasno na Wisło, Staradzie od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Grota. Ale Jerozolimskie od Łopuszańskiej do Ronda ze Słońców Syberyjskich i dalej w kierunku centrum. A z Ronda ze Słońców także ciężko w Bitwę Warszawskiej, tam także ciasno. Ciasno na Wybrzeżu Gdyńskim od Mostu Gdańskiego do Mokotowa w kierunku Mokotowa, a Sikorskiego w kierunku Czerniakowskiej także się już powolutku, ale jednak intensywnie korkuje. S8 w kierunku Marek, Połczyńska w kierunku Błonia przez Wolę Bemową. Postoimy także jadąc w Alei Solidarności w okolicach Jana Pawła. Przypominam o zmianie tam cały czas.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Duecik Olivia Newton, John i John Travolta na 106.2 FM, 22 minuty po 18, no to dobre słowo.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci, technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkt 108. Istotnie, jak bywa w przypadku każdego wielkiego przełomu technologicznego, AI skłonna jest pomnażać przede wszystkim władzę tych, którzy już dysponują zasobami ekonomicznymi, kompetencjami i dostępem do danych. W świetle dobra wspólnego i powszechnego przeznaczenia dóbr zjawisko to budzi poważny niepokój. Małe, lecz bardzo wpływowe grupy mogą ukierunkowywać informacje i konsumpcję, warunkować procesy demokratyczne i oddziaływać na dynamikę gospodarczą dla własnej korzyści, wbrew sprawiedliwości społecznej i solidarności między narodami. Dlatego niezbędne jest, by korzystaniu z AI, zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy ona dóbr publicznych i praw podstawowych, towarzyszyły jasne kryteria i skuteczne mechanizmy kontroli, inspirowane uczestnictwem i zasadą pomocniczości. Wspólnoty i ciała pośrednie nie mogą zostać zredukowane do roli odbiorców decyzji podjętych gdzie indziej, lecz muszą móc wnosić swój wkład w rozeznawanie i nadzór. Ponadto własność danych nie może być powierzona wyłącznie podmiotom prywatnym, lecz musi zostać poddana regulacjom. Dane są owocem wkładu wielu osób i nie mogą być sprzedawane ani powierzane nielicznym. Potrzebna jest kreatywność zdolna zarządzać nimi jako jednym z dóbr wspólnych lub zbiorowych w logice współdzielenia, jak sugerował już święty Jan Paweł II w odniesieniu do dóbr zbiorowych.

Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Demono i dwa proste słowa już za chwilę, a za nami Atomic Kitten. Będzie także Emily Sandé i Michael W. Smith. 35,5 minuty po godzinie 18.

0: Za 13 minut do 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Do 20 sierpnia warszawskie urzędy mają być czynne dłużej. Mieszkańcy, którzy chcą na przykład zastrzec numer PESEL lub cofnąć zastrzeżenie, będą mogli tę sprawę załatwić do godziny 18. Miasto zdecydowało o wydłużeniu godzin pracy w związku z dużym zainteresowaniem usługą po komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji dotyczącym cyberataku i wycieku danych. No i urzędy mają pracować do godziny 18. Ja już chyba kiedyś wychodziłem z taką propozycją, moją własną, osobistą, ale oddam ją łącznie z prawami autorskimi do tej propozycji, żeby urzędy, nie tylko warszawskie, ale wszystkie urzędy w Polsce, jeden dzień, choćby jeden dzień, pracowały na przykład w godzinach od 12 do 21.59, żeby nie było do ciszy nocnej. Żeby ci, którzy pracują w ciągu dnia, nie musieli się z tej pracy zwalniać, brać dni wolnych, tylko mogli po pracy po godzinie 17 czy 18 do tego urzędu się jeszcze wybrać. Jeden albo dwa. No ale niech będzie jeden wybrany dzień, kiedy urzędy będą pracowały nie dłużej, a w innych godzinach przyjaznych petentom. No bo chyba urzędnik jest dla petenta.

0: Tu Radio Warszawa za 2 minuty, 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
3: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
4: Rok 1956 i 2026.
5: 70 lat.
4: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
5: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
4: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
5: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
7: W najnowszym Sieci, czy prezydent Karol Nawrocki zjednoczy rozbitą prawicę, a także miliony dla swoich, czyli jak K.O. oskubała Powodzian. Czytamy Sieci, Jacek Karnowski.
1: Po reklamie.
0: Minuta po 19.
8: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
9: Papież mianował polskiego misjonarza biskupem na Madagaskarze. W katechezie podczas audiencji ogólnej Leon XIV mówił o znaczeniu muzyki w liturgii. Z kolei zwracając się do Polaków, przypomniał postać błogosławionego księdza Władysława Findysza. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Papież mianował Polaka, ojca Mariusza Kasperskiego, biskupem pomocniczym archidiecezji Toamasina na Madagaskarze. Biskup nominat ma 63 lata, należy do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej i pochodzi z Wolsztyna w archidiecezji poznańskiej. Od ponad 30 lat posługuje na Madagaskarze, dokąd wyjechał już w trzecim roku kapłaństwa. W katechezie podczas audiencji generalnej Leon XIV mówił dziś o muzyce sakralnej, której poświęcony jest jeden z rozdziałów soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium.
10: Il Concilio Vaticano II confirma e profondisce la funzione ministeriale.
11: Sobór potwierdza i pogłębia służebną funkcję muzyki w liturgii, ucząc, że nie jest ona jedynie ozdobą celebracji, lecz stanowi część czynności liturgicznej. Śpiewać podczas liturgii oznacza modlić się, ponieważ głosy i serca braci i sióstr współbrzmią ze sobą oraz z Bogiem poprzez czynne uczestnictwo w celebrowanym misterium. Muzyka wyraża ponadto uczuciowy wymiar modlitwy. Jak stwierdza święty Augustyn, śpiew jest właściwością miłującego. Taka postawa pomaga otworzyć serce na Boga i pozwolić, by On je kształtował. Dokument podkreśla również znaczenie formacji liturgicznej w seminariach, nowicjatach i szkołach katolickich, a także potrzebę zapewnienia odpowiedniego przygotowania wszystkim osobom pełniącym tę cenną posługę.
9: Z kolei zwracając się do Polaków, Leon XIV mówił o błogosławionym Władysławie Findyszu, kapłanie i pierwszym polskim męczenniku

0: prześladowań komunistycznych, który został wyniesiony na ołtarze. Papież przypomniał, że jego liturgiczne wspomnienie przypada 23 sierpnia, kiedy obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci ofiar stalinizmu i nazizmu.
1: W czasie Soboru Watykańskiego II wspierał on duchowo jego obrady, angażując wiernych w soborowy czyn dobroci poprzez dzieła miłości i moralnej odnowy. Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem. Wszystkim wam błogosławię.
2: Tutti la mia benedizione.
0: Na zakończenie audiencji papież zaapelował też o pokój, przypominając, że wymaga on nieustannego zaangażowania wszystkich ludzi.
1: Pragnę zachęcić każdego z was, aby nieustannie kształtował w sobie autentyczną świadomość pokoju. Miejcie szczerą świadomość, że pokój jest wielkim i cennym dobrem oraz że potrzeba zdecydowanego i stałego zaangażowania, aby go urzeczywistniać, podążając uczciwie i w prawdzie drogami, które go budują i umacniają w społeczeństwie.
2: Con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
3: Polska redakcja Radia Watykańskiego Vatican News przedstawia Rosarium Virginis Mariae.
0: Polska redakcja Vatican News przygotowała kolejny darmowy audiobook z jednym z papieskich dokumentów, listem apostolskim świętego Jana Pawła II o różańcu Rosario Virginis Maria. Audiobook dostępny jest na portalach streamingowych i w serwisie YouTube.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Czy w Warszawie pada deszcz? Na razie nie. Przynajmniej nie mam takich informacji. Za to jest 19 stopni Celsjusza na termometrach, tyle samo w Ząbkach, tyle samo w Otwocku, czy na przykład Piasecznie. Już 18 w Trzcińce, w Solejówku i w Olesinie, 18 także w Jakubowie, a 17 w Mrozach. Wiatr cały czas południowo-zachodni, jeśli chodzi o ciśnienie, 993,8, czyli w miarę stabilne. Wieczór w dobrej atmosferze. 6 po 19. Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. Prosto z serca ksiądz Piotr Pawłukiewicz w tej godzinie na pewno się pojawi. Pojawi się także ksiądz Marcin Marsolek, przypominając o tym, że sierpień jest miesiącem trzeźwości. Muzycznie będzie m.in. Mrozu, będzie Ania Dąbrowska, ale zaczynamy zupełnie z innej beczki.

0: prawie 14 minut po godzinie 19.
1: Sierpień miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Dyscyplina jest drogą do trzeźwego stylu życia. Czy jestem zdyscyplinowany, czyli sprawny, prawidłowo funkcjonujący, czy też leniwy, bez motywacji, bez życia, bez celu? Słowo dyscyplina pochodzi od języka łacińskiego, oznacza posłuszeństwo, karność. To w pierwotnym sensie odnosi się do kształtowania charakteru. Łacińska dyscyplina oznaczała naukę, wykształcenie, wychowanie, sposób życia, który przybliża nas do wiedzy i cnót. Pochodzi od czasownika discere, uczyć się. Od tego samego rdzenia pochodzi słowo discipulus, czyli uczeń. Osoba, która chce się uczyć i rozwijać i podążać za nauczycielem. Można więc powiedzieć, że discipulus to uczeń, dyscyplina to droga, dzięki której uczeń się rozwija. Dyscyplina nie oznacza przede wszystkim przymusu, ale systematyczność, rozwój, kształtowanie siebie. Dyscyplina, na czym ona polega? Obejmuje między innymi panowanie nad impulsami, odpowiedzialność, cierpliwość, umiejętność odraczania natychmiastowej przyjemności. Nie oznacza braku emocji ani sztywności. Oznacza raczej, że człowiek potrafi kierować swoim zachowaniem zgodnie z wartościami, a nie kieruje się emocjami czy zachciankami. Dziecko rodzi się z potrzebami i emocjami, ale dopiero stopniowo uczy się czekać, dzielić, szanować innych, przyjmować konsekwencje swoich działań. Rolą wychowania jest pomóc mu rozwinąć samodyscyplinę. Oznacza to, że czasem coraz mniej potrzebuje zewnętrznej kontroli, a coraz bardziej kieruje się własnym sumieniem i odpowiedzialnością. Dobra dyscyplina w wychowaniu opiera się na jasnych zasadach, na przewidywalnych konsekwencjach, na szacunku, na wyjaśnieniu reguł, na dobrym przykładzie dorosłych. Dyscyplina oparta na strachu i karach może prowadzić do uległości, niekoniecznie do dojrzałości. W szerokim znaczeniu trzeźwość to nie tylko abstynencja od alkoholu, to właśnie dyscyplina myślenia, odpowiedzialności, panowania nad sobą. Dyscyplina pomaga dotrzymać danego słowa, dbać o zdrowie, utrzymać regularny rytm życia, odmawiać tego, co nam szkodzi, podejmować decyzje zgodne z wartościami. Badania psychologiczne pokazują, że dyscyplina pomaga nam dobrze regulować nasze życie. Lepiej radzimy sobie ze stresem, mamy większą wytrwałość, większą stabilność emocjonalną i mamy lepsze relacje. Nie oznacza to jednak, że człowiek z dobrą samodyscypliną nigdy nie popełni błędu. Oznacza raczej, że potrafi wrócić na obrany kierunek po swoich potknięciach. Czy jestem zdyscyplinowany? Czy mam dyscyplinę duchową, gdzie rozliczam się ze swoich błędów? Czy mam praktyki religijne? Czy reflektuję nad własnym postępowaniem? Czy stosuję chętnie dyscyplinę w swoim życiu i czy do niej wracam? Bo dyscyplina jest drogą do wolności, do trzeźwości.

0: 23 minuty po 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Część druga. Daj świadectwo.
2: Proszę Państwa, miłosierdzie jest najtrudniej okazać chyba w rodzinie, wobec bliskich. My kochaliśmy Jana Pawła II. My kochamy aktorów amerykańskich, pisarzy, my kochamy sportowców. Najtrudniej jest pokochać męża, żonę, siostrę, brata. A z drugiej strony najbardziej po sobie płaczemy właśnie wtedy. Pytam nieraz młodego człowieka, który mówi, że matka go nienawidzi, on nienawidzi matki. Kto by ci siedział przy tobie całą noc w szpitalu? Kto sprzeda samochód i biżuterię, żeby ci ratować życie? Kto? Tylko matka i ojciec. A twoja koleżanka, która w tej chwili stała się twoją guru duchową, która cię ustawia w życiu, 5 zł ci nie da na to, żebyś wróciła do zdrowia. Tak to jest z tymi najmniejszymi miłościami. Tak to jest. Słynny serial Czterej Pancerni bardzo upowszechnił piosenkę, wiersz. Czwórkami szli do nieba żołnierze z Westerplatte. Proszę Państwa, bardzo dobry teologiczny zwrot. My będziemy szli, nikt do nieba z nas nie pójdzie sam. Pójdziesz albo z żoną i z dziećmi, albo z parafianami, jak będziesz proboszczem, albo ze współsiostrami, jak będziesz zakonnicą, ale nikt nie pójdzie sam. Będziemy przeskakiwać przez ten mur trójkami, czwórkami, piątkami. Od trójki się zaczyna. Prawdziwa miłość zaczyna się od trzech wzwyż. Jeśli małżeństwo bierze, chłopak, dziewczyna biorą ślub i mówią, nie chcemy żadnego dziecka, to małżeństwo jest nieważne. Miłość się zaczyna od trzech. Dlaczego? Bardzo łudzącą do miłości jest egoizm religijny. To znaczy, ja cię będę kochał, będę ci prawił komplementy, a ty też będziesz prawić komplementy. Ja ci będę fundował to i tamto, będę cię woził samochodem, a ty mi się oddasz. No i taki handel. Miłość nie ma nic wspólnego z handlem. Dlatego trzeci sprowadza na ziemię. Trzeci sprowadza na ziemię. Jak jest nas trzech, to trudniej jest o ten egoizm dwuosobowy. Mój jeden z najstarszych przykładów w homiliach, jak jestem księdzem 30 lat, to tak jak jeszcze zaraz na pierwsze święta Bożego Narodzenia jeździłem do mamy pociągiem ze stacji Warszawa Ochota i pewnego wieczoru zobaczyłem, usiedliśmy już w pociągu, pociąg był luźny, taki bezprzedziałowy, podmiejski, usiadło małżeństwo z dzieckiem i ja ich widziałem w odbiciu szyby, bezczelnie ich podglądałem, świetnie ich widziałem. Ten pan wziął żonę za rękę, posadził obok siebie i przytulili się do siebie. Mówię, o kurczę, to niesamowite, bo z chwilą zawarcia ślubu chłopak i dziewczyna przestają się przytulać w miejscach publicznych. To jest taka tajemnica. Do ślubu się przytulają. Widziałem, jak chłopak jechał z dziewczyną na kolanach, ją trzymał i mówił, mój ty promyczku, moje ty słoneczko, moje ty gwiazdeczko. A ona mówi, nie ściemniaj. No właśnie, takie to się zrobią relacje. Tak samo jak się zmienia traktowanie męża po ślubie, bo pierwsze dni to żona po prostu dostaje przy ogromnej radości na samo słowo mąż. Mój mąż, otóż z moim mężem byłam w galerii i mój mąż zaprotestował stanowczo, kiedy mój mąż, a po 2 tygodniach jest już, no stary, siadaj do stołu. Dobrze, wróćmy do tej naszej koncepcji. Czwórkami, trójkami będziemy szli do nieba. A ktoś mówi, jeśli właśnie mnie mąż zdradzi i wyjedzie do Ameryki, to jak z kim ja będę wchodziła do nieba? Ty z nim będziesz wchodziła, a on z tobą nie. Bo ty go kochasz, mam nadzieję, że tak jest. Ty go miłujesz, ty dajesz za niego za mszę świętą, żeby się opamiętał, żeby ślub jakoś wypełnił przed swoją śmiercią. Nie ma czegoś takiego jak miłość jednej osoby. To jest wzruszające, jak ludzie to rozumieją i kochają zakochanie tego, którego ja kocham w kimś innym. Już to Państwu tłumaczę. Kiedyś po ślubie dziewczyna powiedziała, to żona powiedziała mężowi, wiesz, ja dość często przyjeżdżałam, on był nauczycielem WF-u. Ja dość często przyjeżdżałam pod twoją szkołę, siadałam sobie na takiej ławce, że ty mnie nie widziałeś i ja patrzyłem, jak ty z chłopcami prowadzisz lekcje WF-u. Rzucacie oszczepem, gracie w piłkę. A on mówi, no to czegoś się nie pokazała, kurczę, wziąłbym cię na kawę. Nie, ja chciałem zobaczyć, jak... Patrzyłem na to, jak ci chłopcy kochają ciebie, a ty kochasz tych chłopców. Jak ty jesteś dobry nauczyciel. Nie mogłem się na to napatrzeć. Jedna baba powiedziała, weszła na boisko, powiedziała, chłopaki, u wynocha, ja do narzeczonego. Będziemy się podziwiać teraz. Nie, ona właśnie stała z tyłu i cieszyła się, że... Ciesz się, że twój chłopak kocha inną dziewczynę. Oczywiście w sposób czysty. Jak ci będzie mówił, ty jesteś anioł, a reszta to ropuchy, to kiedyś do tych ropuch dołączysz i ty. Nie mamy innego serca do kochania Boga, innego dziewczyny, innego kolegę. Masz jedno serce. Masz jedno serce. Mówię nieraz dziewczyno, chcesz zobaczyć, jaki twój mąż będzie za parę lat? Popatrz na jego ojca. Ona mówi, o rany. Oczywiście to się w dużym stopniu nie sprawdzi. To nie jest reprodukcja taka prosta. Ale coś z tego będzie. Coś z tego będzie. Jeśli ktoś wrastał w takiej atmosferze, to może tą atmosferą potem przysiągnąć i sam się zachowywać według tej atmosfery.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Miłość buduje się przebaczając i zwyciężając złodobrem. Pamiętacie Państwo te słowa? Złodobrem zwyciężać? Ale tym razem wypowiedział je kto inny. Leon XIV. Niech świadectwo błogosławionego Władysława Findysza przypomina, że cywilizacja miłości buduje się przebaczając, no i zwyciężając złodobrem, powiedział Leon XIV, pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Jak już wiemy, od wczoraj jest w Watykanie, po pobicie w Castel Gandolfo w Bazylice Świętego Piotra. Papież nawiązał do przypadającego 23 sierpnia, to za kilka dni, no 4 dni, Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i nazizmu, czyli w wersji rosyjskiej i niemieckiej, o tak bym powiedział. A zwracając się do polskich pielgrzymów, wspomniał postać błogosławionego Władysława Findysza, kapłana, którego kościół wspomina właśnie 23 sierpnia. Był on pierwszym polskim beatyfikowanym jako męczennik prześladowań komunistycznych. I warto o nim pamiętać.

0: pochmurny wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa, choć słońce dziś także chociaż odrobinę nie brakowało. No ale przecież był także i deszcz, czyli wszystko to, co do życia potrzebne. W Stanach już za chwilę ITP i TD, będzie także między innymi zespół Tito i Clip Rap. Serdecznie zapraszam.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg, chciał pocieszyć.

0: Która pierwsza zbliża się 20?
1: Reklama.
2: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
3: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Po reklamie.
0: Minuta po 20. 21 stopni w Warszawie na chwilę obecną, w nocy 18, czyli nie tak zimno, 17 w najchłodniejszym momencie, ale jeśli chodzi o jutrzejszy dzień, to jest czwartek, będzie padał deszcz. Przynajmniej tak według synoptyków, a słońce pojawi się tak w okolicach południa. Największy deszcz spodziewamy się bardzo wczesnym porankiem, później trochę także pokropi. Maksymalnie jutro w stolicy 24 stopnie. ABC społecznej krucjaty miłości, czyli czas to miłość. Weronika Ostrowska, ksiądz Michał Dziedzic w rozmowie między sobą, dla nas wszystkich z pożytkiem. To jeśli chodzi o słowo, będzie dużo dobrego słowa, ale to na pewno. Będzie także oczywiście wiadomości z życia Kościoła, będą o 21 apel. Natomiast teraz muzycznie przywita nas w utworze I Believe in You, Michael Bublé. Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. Na...

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Ciekawostka z kategorii ProLife i marketingu. Ponad 11 tysięcy billboardów rocznie, całodobowa infolinia i sieć kilku tysięcy organizacji pomocowych. Tak działa amerykańska organizacja ProLife Across America, która od blisko 4 dekad, czyli 40 lat, prowadzi kampanie edukacyjne dotyczące ochrony życia i wsparcia kobiet w ciąży. Od prostych billboardów ustawionych przy drogach w stanie Minnesota do ogólnokrajowej sieci wsparcia obejmujących wszystkie 50 stanów USA. No i w Stanach, z tego co wiemy, dużo się zmienia. Jeszcze do Europy to nie doszło, ale może w Polsce takich kilka billboardów, choćby na dobry początek, postawić. Proponowałbym zdjęcie dziecka 3D, tak w 20-30 tygodniu, kiedy jest jeszcze mamy w brzuchu. Jak to wygląda? I czy rzeczywiście jest to człowiek? Dużo myślę da do myślenia.

0: 21 minut po 20.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt 8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.
2: Bez pracy nie ma kołaczy.
3: Dobrą pracą ludzie się bogacą.
2: A prymas powiedział, ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja mówię, czas to miłość. Pieniądz jest znikomy. Miłość trwa, bo o pracy zarobkowej będziemy rozmawiać.
3: Mamy radość wewnętrzną z tego, że możemy rozwijać swoje talenty. Tak mam nadzieję, że macie w swojej pracy i że my też mamy, że poprzez naszą pracę, nasz wkład czerpiemy z tego radość. Ale taką radością też może być godziwe wynagrodzenie. Żyjemy w społeczeństwie systemem monetarnym. Dostajemy wynagrodzenie. Te pieniądze wymieniamy też na jakieś przyjemności, ubranie, na jakiś wyjazd, na samochód, który możemy sobie kupić. To jest oczywiście też bardzo ważne i potrzebne w naszym życiu. Wyobrażałem sobie, co by było, gdybyśmy żyli w społeczeństwie, gdzie nie ma pieniędzy, gdzie każdy musi coś zrobić dla dobra wspólnego i się pewnie wymieniamy dobrami. Tak pewnie było na początku. Ten miał krzemień, tamten miał trzcinę, tamten miał drzewo i tym się wymieniali.
2: Ale tak myślę też o tym, czy powinno być tak, że zarobki są naszym jedynym motywatorem do pracy, bo to jest pewne zagrożenie w tej pracy zarobkowej, w sensie zagrożenie takie też dla człowieka, że jak myśli tylko o pieniądzach, to wtedy zagrożenie w tym sensie, że z większą niechęcią będzie do tej pracy chodził, bo będzie ją traktował właśnie jako przykry obowiązek.
3: Nie chciałbym powiedzieć o każdym człowieku, ale wydaje mi się, że pazerność w nas jest uśpionym potworem, że nigdy nam nie będzie starczyło, że zawsze będziemy chcieć więcej. Trochę jak w tym kawale, jak gość wpada do apteki, podbiega do okienka i pyta się, dzień dobry, są tabletki na zachłanność? Są. To dużo, dużo. Prawda? Że w nas jest taka aplikacja, że nam wciąż mało. Prawda? Tutaj znamy Scroogea z opowieści wigilijnej, znamy Sknerusa McQuatcha z komiksu dla dzieci. Więcej, więcej, aby mieć...
2: Znamy Skąpca Moliera.
3: A no właśnie, żeby mieć cały czas więcej. I ja myślę, że może pewnie być tak, że to jest jedyna motywacja, ale wydaje mi się, że to jest zdecydowanie za mało, żeby móc się rozwijać w swoim człowieczeństwie i móc rozwijać miłość.
2: Prymas mówi, że czas to miłość, a nie tak jak może częściej społecznie byśmy to słyszeli, że czas to pieniądz. To słyszy się tę frazę powtarzaną, a prymas tutaj zupełnie odwraca także i ten nasz stosunek do pracy. Ten czas, który spędzamy w pracy, a jest go najczęściej dosyć dużo, bo 8 godzin 5 razy w tygodniu, no to daje co najmniej 40 godzin. Niektórzy jeszcze robią jakieś nadgodziny, dodatkowe zajęcia, więc to jest naprawdę długi czas i ten czas, prymas nas zachęca do tego, żebyśmy też przemieniali w miłość.
3: Nie jest to rzeczywiście takie proste, ale to jest gdzieś problem gdzieś w naszej głowie. Rzeczywiście, że możemy czynić to dobro. Nawet pamiętam takie spotkania w seminarium, kiedy byliśmy jeszcze klerykami z przełożonymi i był taki punkt regulaminu kleryckiego, który do dzisiaj kojarzę i wspominam, a mianowicie brzmiał mniej więcej tak. W świecie sekularyzowanym o tendencjach materialistycznych potrzeba znaku. No i tam dalej jakaś myśl szła. Ale właśnie, my nie możemy zapomnieć o tym, że żyjemy w świecie materialistycznym. My gdzieś tam...
2: Kapitalistycznym.
3: Tak jest, ale szukamy właśnie rzeczy, znaczy tej pewnej materii, tego doświadczenia, prawda? Jest to rzeczywiście bardzo niebezpieczne, jeżeli nie ma duchowości w człowieku, jeżeli nie ma życia wewnętrznego, jeżeli jest tylko budowanie na tym, co zewnętrzne, co kruche. O ludzie, no Pan Jezus mówił, gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie mula ani rdza jakby nie mają dostępu, prawda? No bo to wszystko jest ulotne, przelotne i dlatego myślę, w wielu sytuacjach ludzie się załamują, bo nie zostają spełnione ich ogromne, ogromne oczekiwania i te głody jakieś, które mają w sobie, prawda, żeby to musi ich zaspokoić ten pieniądz, no.
2: A też w kontekście pracy zarobkowej zastanawiam się nad jeszcze jedną kwestią. Czy jak zarabiam dużo, to znaczy, że mam się w pracy starać, a jak zarabiam mało, albo za mało nawet, to też się zdarza. I pewnie nie jedna osoba zarabia za mało do tej pracy, którą wykonuje. No ale taka jest konieczność na tę chwilę. Czy to znaczy, że jak zarabiam mało, to już mam prawo do tego, żeby pracować nierzetelnie? jako chrześcijanin?
3: No ja myślę, że odpowiedź jest tak przewrotna i tak w niej słychać, bym powiedział, intencjonalność złą, że no nie, właśnie zawsze angażuję się tyle, ile rzeczywiście mogę. Angażuję się całym sobą, chcę się dzielić sobą, chcę czynić ze swojej pracy dar. No, jest to trudne, jak przyjdzie gorszy dzień, prawda, gdzieś tam nas głowa boli, a to, żeśmy coś się stało. Mimo wszystko, no tacy troszeczkę jesteśmy, ale ważne jest to, jaką mamy gdzieś tam intencję, mimo wszystko, od samego początku. Chcę czynić dobro, chcę się radować i pomimo tego, ile zarabiam, to mogę rzeczywiście zaangażować wszystkie swoje siły, prawda?
2: Bo może jest tak, że przez tę pracę rozwijam jakieś takie zdolności, czy swoje talenty.
3: Myślę, że każdy z nas wewnętrznie po prostu czuje, czy robi tyle, ile może, czy sobie odpuszcza, ile niuchuje.
1: Czas to miłość.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, dokładnie 33,5 minuty po godzinie 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Ja myślę, że to wszystko już czuć. Cyberataki, sztuczna inteligencja i dezinformacja stają się nieodłącznym elementem współczesnych konfliktów zbrojnych. Zdaniem eksperta do spraw cyberbezpieczeństwa Arturo Di Corinto, wojna coraz częściej rozpoczyna się nie od wystrzału, tak jak chociażby znamy za naszej wschodniej granicy, lecz od ataku na sieci komputerowe i informacje. No bo wyobraźmy sobie, że ktoś atakuje naszą sieć energetyczną. Tracimy zasilanie, tracimy prąd. Radio Warszawa będzie grało. Powiem, zasilanie awaryjne będzie przynajmniej przez jakiś czas działało. No ale w wielu domach takiego zasilania awaryjnego nie ma. No i wtedy co? No i wtedy będzie problem, zatem warto, abyśmy dbali o nasze cyberbezpieczeństwo. Rewolucja cyfrowa całkowicie zmieniła sposób prowadzenia także działań wojennych, zatem warto o to zadbać. No i warto też być, powiedziałbym, czysty cyfrowo. I pamiętać o tym, że kiedyś telefony mogą się wyłączyć, kiedyś telewizja może przestać nadawać, tak samo jak i radio. Musimy nauczyć się także pamiętać o tym, jak żyć bez elektroniki, bez prądu, jak to kiedyś mówili, unplugged.

Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa i już za chwilę Ella Langley będzie także BMK Band z Agnieszką Gorączkowską. Natomiast za niecałe 10 minut wiadomości z życia kościoła.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Co powiesz na podróż dookoła świata?
2: A ile masz pieniędzy?
1: A co mają do tego pieniądze?
2: Wiedziałem.
1: Bierzemy plecaki, wygodne buty i ruszamy i będziemy wszystko relacjonować słuchaczom.
2: Halo, tu Ziemia.
1: A ja wolę bujać w obłokach.
2: Tylko za wysoko nie odleć. Tak na wysokość mikrofonu.
1: Dobrze, że mamy studio na trzecim piętrze, zawsze bliżej nieba.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Budzimy stolicę i okolice.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Od 7 do 10 zapraszają
2: Weronika z głową w chmurach
1: i Jarek stąpający mocno po ziemi.
3: Rok 1956 i 2026.
4: 70 lat.
3: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
4: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
3: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
4: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Dzień dobry, tu Kacper. Na co dzień jako reporter jestem tam, gdzie dzieją się rzeczy ważne dla nas wszystkich. Szukam dla Państwa ciekawych tematów, sprawdzam fakty i dbam o to, by każda informacja docierała do Was szybko i rzetelnie. Jednak ta reporterska misja jest możliwa tylko dzięki Państwa wsparciu. Jeśli cenią Państwo naszą pracę i chcą, byśmy byli blisko ludzkich spraw, prosimy o wsparcie. Wystarczy odwiedzić stronę radiowarszawa.com.pl i wejść w zakładkę Wspieraj. Każda pomoc daje nam siłę do działania. Dziękujemy, że tworzycie radio razem z nami.
0: Po reklamie.
6: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Pan mój, Bóg mój. Pod takim hasłem pielgrzymowali w tym roku na Jasną Górę wierni z diecezji warszawsko-praskiej. Owoce tej wyprawy pozostaną z jej uczestnikami na długo, mówi uczestnik pielgrzymki Mariusz Laskowski.
7: Dużo myślałem, jak na każdej pielgrzymce, bo pielgrzymka to jest czas rekolekcji. Czas rekolekcji, trochę odkrywania siebie, poszukiwania siebie w bliźnim, poszukiwania siebie w naturze, w tym, co Pan Bóg wokół nas stworzył. Natomiast też jest to czas takiego zastanowienia się nad naszym życiem, czyli co robimy, gdzie robimy, jak robimy, czy to, co robimy, to służy Bogu, służy innym.
6: W ciągu 10 dni pielgrzymi pokonali 315 kilometrów, wędrując w 4 grupach. Nie zabrakło czasu na integrację i zawieranie nowych przyjaźni, mówi uczestniczka pielgrzymki Marta Dziewulska.
8: W tym roku była to dla mnie taka pielgrzymka w sumie po trochu wszystkiego, można powiedzieć, i też takiego rozmyślania, ale też właśnie budowanie nowych relacji, nowych jakichś więzi. No i to, co najważniejsze, ta pielgrzymka wcale się nie skończyła, ona cały czas trwa i wiem, że będzie trwała do kolejnej. To, co tak buduje, to chyba ta wspólna radość wszystkich. To, że cały czas zmierzamy do tego samego jednego celu.
6: Warszawsko-praska pielgrzymka piesza powstała z inicjatywy członków kościelnej służby porządkowej, którą założył kardynał Stefan Wyszyński. W pierwszej wyprawie wzięło udział 260 osób.
9: To się dzieje w kościele.
6: Caritas Polska pomaga osobom dotkniętym konfliktami, katastrofami, m.in. na Bliskim Wschodzie, współpracując z lokalnymi strukturami organizacji. Więcej o pomocy mówi Radosław Sterna, kierownik do spraw pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie Caritas Polska.
10: Caritas Polska w krajach Bliskiego Wschodu pomaga poprzez lokalne struktury Caritas w takich krajach jak Liban, Syria czy Palestyna. Pomoc działa dwutorowo. Z jednej strony to jest pomoc taka natychmiastowa dla osób bezpośrednio dotkniętych kryzysem.
6: Pomoc obejmuje zarówno doraźne wsparcie finansowe na zakup żywności, leków czy opłacenie mieszkania, jak i długofalowe projekty pomagające ludziom odzyskać samodzielność.
10: Pomocą rozwojową, bo po wojnie mamy do czynienia z zrujnowanymi domostwami, uszkodzonymi sieciami energetycznymi, z fabrykami, które już nie funkcjonują. Caritas pomaga osobom dotkniętym w ten sposób poprzez realizację tak zwanych mikroprojektów. Małe firmy rodzinne mogą się do nas zgłaszać z projektem biznesowym.
6: W ramach mikroprojektów Caritas może sfinansować sprzęt potrzebny do rozpoczęcia własnej działalności, dzięki czemu beneficjenci mogą utrzymać się i pozostać w swoich społecznościach. Organizacja dokładnie kontroluje i dokumentuje wydawanie środków. Działania obejmują również Afrykę i Amerykę Łacińską oraz specjalistyczne wsparcie psychospołeczne dla osób dotkniętych traumą wojskową.
9: To są wiadomości z życia Kościoła.
6: Do 13 września trwa druga tura rekrutacji na studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie m.in. na studia teologiczne, specjalistyczne studia teologiczne oraz turystykę religijną. W ofercie znajdują się teologia, jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, czy specjalistyczne studia teologiczne w języku polskim, ale także i w języku angielskim. Kandydaci mogą również wybrać turystykę religijną, studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym albo niestacjonarnym. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, kierunków studiów i wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała

0: Górska, uzdrowienie chorych, ucieczko grzesznych, pocieszycielko strapionych. Stajemy dziś przed Tobą w tej wieczornej godzinie, w miejscu, gdzie tyle serc od pokoleń trwa złączone jednym wielkim wołaniem o miłość. Przychodzimy do Ciebie jak zagubione dzieci do matki. Przychodzimy tacy, jacy jesteśmy. Zmęczeni, czasem zagubieni, zawstydzeni, świadomi ogromu naszych słabości, lękający się obiecać po raz kolejny, że teraz już będzie lepiej. Ale mimo wszystko jesteśmy, bo wiemy, że Ty nas nie odrzucasz, ale zawsze na nas czekasz i z miłością przygarniasz. Jesteśmy dziś jakowi robotnicy ostatniej godziny, czekający na to jedno przywracające sens słowo zaproszenia. Chodźcie i wy do winnicy Ojca, do Jego domu. Maryjo, tak często nie umiemy przyjąć Bożej dobroci, Bożej miłości. Porównujemy, liczymy, ważymy, kto więcej i kto lepiej. A przecież Ojciec widzi. Widzi nasze serca, widzi rany, tęsknotę. On widzi wszystko. Także naszą największą ukrytą słabość. A mimo wszystko pragnie, abyśmy byli z Nim zawsze i abyśmy byli jedno. Jest dzisiaj wielu takich, którzy nie poznali Boga jako miłości. Trudno im więc uwierzyć, że są kochani, że są chciani, że są potrzebni. Wydaje się im, że na miłość trzeba zasłużyć, więc starają się, robią co mogą, ale doświadczając upadku, dochodzą do wniosku, że ta miłość nie jest dla nich. Chcą dobrze, a wychodzi jak zwykle. A przecież już tyle razy zaczynali od nowa, że dziś może trochę boją się powiedzieć: przyrzekam, obiecuję. Zostają więc sami i dlatego nie chcą. I nie dlatego, że nie chcą, ale z lęku, że znowu zawiodą. Matko, Ty widzisz, że pod tą samotnością kryje się ogromna tęsknota za miłością. Matko pogubionych pasterzy i porzuconych owiec. Uproś więc nam, Matko, wszystkim wiarę w to, że może warto znowu spróbować. Z nadzieją na nagrodę owego jednego denara, którym jest On sam, Twój Syn, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Matko Jasnogórska, u progu kolejnej rocznicy jasnogórskich ślubów narodu przychodzimy nie jako mocni, ale jako ci, którzy wiedzą, że bez łaski Chrystusa nic nie mogą. Ale wiedzą też, że moc w słabości się doskonali i że z Tobą i z Jezusem damy radę, że będzie dobrze. Maryjo, pokorna służebnico Pańska, naucz nas dzisiaj prawdziwego zawierzenia. Naucz nas wracać i czekać, szczególnie wtedy, gdy wydaje się, że już na wszystko jest za późno. Naucz nas też być świadkami i przyprowadzać do Jezusa tych, którzy jeszcze stoją na marginesie życia, przekonani, że nie ma dla nich miejsca w domu Ojca. Spójrz, Matko, na nas wszystkich, na pierwszych i ostatnich, na wiernych i pogubionych, na pasterzy i na owce i uproś nam serce pokorne, cierpliwe, zdolne uwierzyć, że Bóg naprawdę nas kocha takimi, jakimi jesteśmy. Maryjo, za Twoim stawiennictwem, jak co wieczór, chcemy polecać Ci w opiekę cały Kościół, z Ojcem Świętym, Leonem, wszystkich biskupów, kapłanów, obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, cały nasz zakon z Ojcem Generałem, wszystkich kleryków, braci nowicjuszy, prenowicjuszy. Prosimy Cię też za tymi, którzy rozeznają powołanie, odwagę do pójścia za Chrystusem. Chcemy, Maryjo, oddawać Ci wszystkich, którzy pielgrzymują tutaj do Ciebie, pielgrzymów dnia dzisiejszego, pielgrzymów z 44. pieszej pielgrzymki z Wolbromia, pielgrzymów z Uniegoszczu, z diecezji legnickiej. Polecamy ci także wspólnotę Fraternita Emaus z Włoch, a także wspólnotę z parafii świętego Michała Archanioła z Łebuni, z diecezji pelplińskiej. Byli też u ciebie dzisiaj pielgrzymi z parafii Miłosierdzia Bożego z Augustowa, a także pielgrzymi z Hiszpanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Zawierzamy ci tych wszystkich, którzy łączą się teraz z nami za pośrednictwem radia i telewizji. Oddajemy ci wszystkie intencje naszych serc, także te zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej. Polecamy ci też całe nasze miasto Częstochowa i tych wszystkich, którzy uczestniczą w nowennie przed twoją uroczystością, wszystkich kapłanów, wszystkich wiernych tych parafii tobie, Maryjo, zawierzamy, rozważając piątą tajemnicę chwalebną, ukoronowanie twoje na królową nieba i ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
1: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie Ty,
0: którzy najbardziej potrzebują Twojej miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. Księdza arcybiskupa Wacława D. poprosimy o udzielenie nam błogosławieństwa.
4: Od 70 lat przyrzekamy wierność jasnogórskim ślubom narodu. I ktoś może zapytać, co one nam dają? Pamięć, która każe myśleć o tożsamości, kim jesteśmy, do kogo należymy i z kim mamy przyszłość wiązać teraz i na wieczność.

A my już kończymy transmisję apelu jasnogórskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. To Radio Warszawa na 106,2 FM, prawie 19 minut po 21, co oznacza, że za 11 minut modlimy się różańcem świętym. Już teraz gorąco zachęcam do wspólnej modlitwy. Dwa numery telefonów będą do Państwa dyspozycji, zatem gorąco zachęcam, aby korzystać, telefonować i modlić się razem z nami wspólnie. A te dwa numery telefonów to 512-700-444, 512-700-555. Proszę zapisać, czy to w notatniku, czy to u siebie w telefonach komórkowych, i dzwonić. 512-700-444, 512-700-555. Teraz natomiast wysłuchajmy Słowa Bożego, Ewangelię z dnia jutrzejszego. Skomentuje dla nas ksiądz Ireneusz Zawadzki.

0: Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakżeś tu wszedł, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
1: W liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Bernarda z Clairvaux. A Słowo Boże, jakie dziś słyszymy, jest opowieścią o Bogu, który nie rezygnuje z człowieka, ale pragnie go oczyścić, odnowić i wprowadzić na ucztę swojej miłości. W proroctwie Ezechiela słyszymy niezwykłą obietnicę. Bóg sam oczyści swój lud, pokropi go czystą wodą, zabierze serce kamienne i da serce nowe. Takie zdolne żyć według Jego Ducha. A psalm jest odpowiedzią człowieka, który wie, że prawdziwa przemiana nie rodzi się z zewnętrznych gestów, lecz ze skruszonego serca, wołającego: stwórz, o Boże, we mnie serce czyste. A Jezus w Ewangelii pokazuje, że Królestwo Niebieskie jest jak uczta weselna przygotowana przez Ojca dla Jego Syna. A więc nie jest przede wszystkim obowiązkiem, ale zaproszeniem do komunii, radości i bliskości z Bogiem. Dramat zaproszonych polega na tym, że wzgardzili tym zaproszeniem, wybierając własne sprawy, własne interesy, własny świat, zamiast wejścia w relacje z tym, który przygotował ucztę właśnie dla nich. To mocne ostrzeżenie, bo można być blisko rzeczy Bożych, a jednak minąć się z samym Bogiem, gdy serce staje się obojętne, zajęte sobą albo zamknięte na Jego łaskę. Bóg chce naszego zbawienia. W Ewangelii słyszymy też o stroju. Pytanie o strój weselny. Bo samo wejście na ucztę nie wystarcza, jeśli człowiek nie pozwala się wewnętrznie przemienić i przyjść do Boga z sercem oczyszczonym, pokornym i gotowym żyć po Bożemu. Tym strojem weselnym jest nowe serce, obiecane przez Ezechiela. Serce nawrócone, otwarte na łaskę, porzucające grzech i uczące się kochać tak, jak kocha Bóg. Dlatego dzisiejsza liturgia pyta każdego z nas nie tylko o to, czy przyjęliśmy zaproszenie Boga, ale o to, czy naprawdę pozwalamy Mu przemienić nasze wnętrze, czy tylko jesteśmy obecni na sali, zachowując stare serce. W tym świetle pięknie brzmi dzisiejsze wspomnienie świętego Bernarda z Clairvaux, który całym swoim życiem uczył, że do Chrystusa najpewniej idzie się drogą miłości, pokory i zawierzenia Maryi, bo to ona najlepiej prowadzi do wewnętrznej przemiany serca. Maryja jest jak najpiękniejszy wzór człowieka ubranego w szatę weselną łaski, całkowicie otwarta na Boga, czysta, słuchająca Jego słowa i wypełniająca Jego wolę swoim życiem. Dlatego warto dziś poprosić razem ze świętym Bernardem, aby to ona, Maryja, uczyła nas przyjmować Boga nie powierzchownie, ale sercem naprawdę odnowionym i oddanym Jemu bez reszty.

0: Tu Radio Warszawa, jest godzina 21.30. Jest czas na nasz różaniec święty, do którego bardzo gorąco zachęcam słuchaczy. 512-700-444, 512-700-555. Proszę telefonować i zapraszam do wspólnej modlitwy. Prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, zaksięży, dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Wiesika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie. Szczególnie prosimy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków i słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Modlimy się w intencji ofiar wypadku pielgrzymki do Medjugorji, za osoby poszkodowane, o zdrowie i siłę oraz za rodziny ofiar, o pocieszenie, pokój serca i Boże wsparcie w trudnym czasie. O dar nieba dla świętej pamięci Tomasza w 23. rocznicę śmierci, o łaski Boże dla całej rodziny, modli się żona Józefa. Modlimy się o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha w 20. rocznicę małżeństwa. O opiekę Matki Najświętszej dla Darka, o Boże prowadzenie, dobre wybory dla Kacpra, o bezpieczny wyjazd, dobry i szczęśliwy wypoczynek dla Lidii. O bezpieczny i szczęśliwy wyjazd modli się słuchaczka. O dar Ducha Świętego dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Grzegorza, Beaty, Tomasza, Anety z rodzinami. O mądrość Ducha Świętego w podejmowaniu trudnych decyzji, pokój serca dla Krysi, opiekę Matki Najświętszej, wszelkie łaski Boże, zdrowie i radosne dzieciństwo dla wnuczka Aleksandra na pierwszy rok urodzin, modli się babcia. O dobrze zdany egzamin dla Małgorzaty. O opiekę Maryi i świętego Józefa, dla Sandry i Dominika, by Bóg był obecny w ich życiu każdego dnia. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana i Mikołaja, o miłość między nimi, o uwolnienie z nauki dla Janusza, Mateusza, Natalii, o ratunek dla Kamilii i Mateusza, aby odnaleźli miłość, zrozumienie i wzajemny szacunek. O radość życia wiecznego dla Jakuba, modli się mama. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. O potrzebne łaski, opiekę Maryi, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. Bezpieczny wyjazd i dobry, szczęśliwy wypoczynek dla Lidii. Za duszę świętej pamięci Bronisławy i Bolesława w dniu imieni, na łaskę nieba, modlą się córki z rodzicami. Powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk. Dziękczynnie za pracę dla Marty, dobrego męża dla Mileny, potrzebne łaski dla Mileny, Frania, Emiliana i Heli. Zdrowie dla Kuby i potrzebne łaski dla rodziny. O radość życia wiecznego dla Kasi. O uwolnienie od złego ducha, nawrócenie światu Ducha Świętego dla Łucji z Błonia, modli się Pan Andrzej. O wszelkie łaski potrzebne w życiu codziennym dla Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka i Justyny oraz Pawła i Magdy. O łaski Boże dla księdza Piotra. Udany wypoczynek dla Darka i Justyny. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, świętego Jana Pawła II i Anioła Stróża. O szczęśliwy wylot do Egiptu dla Karola. Modli się babcia. O łaski Boże dla pracowników Radia Warszawa. O siłę i zdrowie dla Kasi. Potrzebne łaski dla małego Olafa. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana. Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła. O szczęśliwe rozwiązanie dla Marceliny, zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się o wyjście z nauki Emilii, Piotra. Jak zwykle także modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone. A jest już z nami Pani Janka. Szczęść Boże, witam Pani Janko.
1: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłat, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wiecznych. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiż pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
1: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiż pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Na wieki wieków. Amen. Tajemnica.
0: Pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Nie bójcie się, szukajcie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego. Zmartwychwstał. Tak oto dokonało się zwycięstwo Jezusa nad śmiercią. Życie ludzi jest nieustannym zmaganiem życia ze śmiercią. Życie każdego człowieka jest nieustannym zmaganiem dobra ze złem. A zmartwychwstanie Jezusa to zwycięstwo dobra nad złem. Proszę bardzo, Panie Janko, pomódl się.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Anko za wspólną modlitwę. Pozdrawiam.
1: Szczęść Boże. Dobrej
0: Bogiem.
1: Nocy.
0: Do usłyszenia wzajemnie. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. A gdy Pan Jezus do nich powiedział, został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga. Oni zaś rozeszli się i przepowiadali Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi. Potwierdzał naukę znakami, której jej towarzyszyły, czytamy za Ewangelią Marka. Dawanie świadectwa, głoszenie Ewangelii zostało powierzone apostołom, ale nie tylko, bo także wszystkim nam, wszystkim tym, którzy czczą Jezusa. Jest to nie tylko przywilej, ale obowiązek każdego z nas. Pan Bartek jest razem z nami. Szczęść Boże, witam.
2: Szczęść Boże, witam.
0: I zapraszam do modlitwy, panie Bartku.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pan Bartku, za wspólną modlitwę.
2: Bóg zapłać również spokojnej nocy.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
2: Z Panem Bogiem.
0: 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Pokój wam, jak mnie posłał Ojciec, taki ja was posyłam. Wypełniła się misja Jezusa, nakazał kontynuować ją swoim uczniom, także i nam. I dał im poprzez Ducha Świętego władzę odpuszczenia grzechów. Jezus odszedł, ale pozostawił swym naśladowcom narzędzie zbawienia, jakim jest Kościół, który może odpuszczać grzechy, i jego misja ewangelizacyjna. Pan Bogdan modli się razem z nami. Szczęść Boże, Panie Bogdanie, witam.
3: Szczęść Boże.
0: Zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Panie Bogdanie, za wspólną modlitwę. Pozdrawiam.
3: Bóg zapłać i błogosławiony na
0: cóż. Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555, tajemnica czwarta. W dniu powzięcia Najświętszej Maryi Panny, kiedy dobiegł końca czas, jaki wyznaczył Bóg Maryi na ziemi, została ona z duszą i ciałem zabrana do nieba. Tajemnica ta wskazuje na ważność osoby Maryi, której wybranie wyraziło się w niepokalanym poczęciu, bez zmazy grzechu pierworodnego, poprzez wybranie jej na Matkę Jezusa i uczestnictwo w Jego ziemskim życiu, a następnie udział w Jego chwale. Maryja w dniu wniebowzięcia urodziła się dla nieba. Maryja całkowicie wypełniła swoim życiem wolę Boga. Prośmy za jej pośrednictwem o łaskę całkowitego zawierzenia opatrzności i jej opiekę w godzinę śmierci. Halowski, mam przyjemność. Kogo witam w Radiu Warszawa?
4: Szczęść Boże, Robert, z tej strony.
0: Szczęść Boże, Panie Robercie, proszę bardzo, pomódlmy się.
4: Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Panie Bercie, za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
4: Bóg zapłać. Pacuj spokojnie. Dziękuję.
0: Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555 dwa numery są do Państwa dyspozycji. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. Bóg wynosi Maryję do godności Królowej Nieba. Oznacza to, że ofiarowuje jej swoje królestwo, aby w nim królowała. W języku Ewangelii królować oznacza służyć tym najmniejszym. Zatem Maryja, będąc Królową Nieba, służy nam wszystkim. Zwracajmy się do Królowej Nieba w każdej ludzkiej potrzebie, aby wypraszała nam wszystkie potrzebne łaski Króla Nieba, Boga Ojca Wszechmogącego. Pan Bóg spełnia nasze prośby. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pana z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję bardzo wszystkim za wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Zapraszam oczywiście jutro o stałej porze na modlitwę różańcową, natomiast za kilka minut na naszej antenie po piosence audycja Ślubuje Ci Miłosierdziowy Kurs Małżeński, a my tymczasem kończymy środowy wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się i życzę samych radości. Do usłyszenia. Do jutra.

0: ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Anna Murawska.
1: Witam Państwa serdecznie i zapraszam, zachęcam do wspomagania Radia Warszawa, które możecie Państwo wspierać poprzez stronę www.radiowarszawa.com.pl. Tam znajdziecie w zakładce Wspieraj informacje, jak można nam pomóc. A tym wszystkim, którzy nam pomagają, bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ właśnie dzięki Państwu powstają takie audycje jak ta. I dzisiaj w naszej audycji gościem po raz kolejny jest pani Dorota Bojemska, członek zarządu Fundacji Instytut Pokolenia, nauczyciel religii i można powiedzieć, że znawca tematu teściów, ponieważ jesteś, Dorotko, synową.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Witam Cię serdecznie. Jesteś synową od 28 lat, jesteś mamą 9 dzieci, jesteś od paru lat również teściową.
2: Teściowa. Wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza. Właśnie, jak być dobrą teściową? Marianna Biernacka, która jest patronką teściowych, która swoje życie oddała w czasie wojny za swoją synową. Właściwie poprosiła SS-mana, aby ją wziął zamiast synowej. W czasie kiedy Niemcy aresztowali ludność cywilną i potem wszystkich aresztowanych zabili. Marianna, wiedząc, co czeka jej synową. Synowa miała wtedy 2-letnie dziecko, była w ciąży, też za moment miała rodzić. Marianna powiedziała, że pójdzie za nią i Niemiec się na to zgodził. 13 lipca 1943 roku Niemcy rozstrzelali Mariannę i jej syna Stanisława, męża Anny, właśnie synowej Marianny. Anna w późniejszym już życiu napisała takie wspomnienia o swojej teściowej i powiedziała takie słowa, że teściowa była bardzo dobra. Jak tu przyszłam, nie byłam jeszcze gospodynią, nie wszystko potrafiłam zrobić. Po dawniejszemu my razem gotowali, razem jedli. Teściowa pomagała przy dziecku. Codziennie rano razem śpiewałyśmy godzinki. Żyliśmy bardzo skromnie, jedliśmy z jednej miski, ale nigdy nie kłóciliśmy się. Teściowa była bardzo religijną kobietą. Dużo się modliła. Czy są jeszcze takie teściowe, Dorotku?
2: No to jest dobre pytanie. To jest przepiękna historia. Historia też heroizmu, wielkiej pokory też, tak? Wielkiej pokory tego bycia razem. Myślę, że to jest też tak trochę, że to naprawdę były trudne czasy, tak? To jedzenie z jednej miski, ale to każdy wie, że przecież jak wyglądało życie codzienne takich kobiet, prawda? Gdzie trzeba było zająć się obejściem, napalić w piecu, zrobić mnóstwo takich czynności, na które dzisiaj nawet nie zwracamy uwagi, tak? Głód, zimno było czymś zupełnie naturalnym. I pewnie w pewien sposób, to jest niesamowite, bo to jest to trochę jak ten tekst programowy Pana Jezusa, który mówi w kazaniu na górze, błogosławieni, prawda, ci, którym jest ciężko. No i tak, błogosławieni, bo im jest łatwiej spotkać Jezusa na ścieżkach życia, tak, w tych trudach, tak. Nam jest dzisiaj, my naprawdę żyjemy w bardzo dobrych warunkach, takich bytowych, materialnych i nam może czasami jest troszeczkę trudniej, mamy dużo więcej zajęć, żyjemy szybciej.
1: No też rzadko teściowie żyją z
2: I tym bardziej możemy się zadziwiać, wchodząc do mieszkania młodych, prawda? I o, tutaj my byśmy to inaczej ustawili, my byśmy to inaczej zorganizowali, może garderobę byśmy większość, po prostu jest
1: mnóstwo
2: więcej,
1: pomysłów na mnóstwo, dom naszych dzieci.
2: Tak jest, zwłaszcza, że w nim nie mieszkamy często. Więc myślę, że to co jest ważne, To przede wszystkim ta umiejętność szukania tematów, na które możemy naprawdę porozmawiać razem, nieoceniająco, przynajmniej wtedy, kiedy nie trzeba oceniać, bo są pewnie i takie sytuacje, ale takie momenty, w których naprawdę

0: naprawdę możemy wnieść coś również z naszych wspomnień, z naszą pogodę ducha, naszą radość, nasze doświadczenie, że to są te momenty, w których należy stać przy młodych, wiedząc doskonale, że ci młodzi ludzie są z dwóch różnych domów, że oni się muszą i nauczyć siebie, i stworzyć jakiś nowy zupełnie pomysł na rodzinę, gdzie na pewno zaczerpną, z pewnością wrócą do swoich wspomnień, do rozwiązań, które mieli w swoich domach rodzinnych, ale nie musimy tego komentować, nie musimy być recenzentami tej młodej historii, która się rodzi na naszych oczach.
1: Ale na pewno chcielibyśmy, jako teściowie, przekazać młodej rodzinie, albo kobiety, tym młodym małżonkom, w jaki sposób mają się kochać, tak? Jak na przykład, nie wiem, rady mamy, jak córka ma kochać męża, albo jeszcze lepiej rady teściowej, jak synowa ma kochać jej syna. Co robić z taką potrzebą?
0: Takie potrzeby pewnie rodzą się, ja myślę, że tak, z jednej strony może powiem coś bardzo niepopularnego, ale chyba pozwolisz mi, Aniu, na to. Myślę, że to jest tak, że jeżeli same miałyśmy jedno dziecko, dwoje dzieci, to my do końca nie jesteśmy przepełnione tym macierzyństwem i chętnie zaangażujemy się w rozwiązania. Ja wiem, że to jest dość surowe, co mówię w tej chwili, ale czasami tak jest, że my, jako kobiety, które nie miałyśmy dużo dzieci, czekamy bardzo często na tą nową historię, która się właśnie rodzi na naszych oczach. Czekamy na wnuki, czekamy na informacje, jakim się żyje i tak dalej. Tak? I to nie do końca jest, znaczy z tym trzeba bardzo po prostu uważać. To znaczy trzeba uważać na to, żeby nie wchodzić z butami, prawda, żeby nie wchodzić z naszą wielką chęcią towarzyszenia i sprzedawania naszych pewnie często bardzo dobrych rozwiązań na siłę. I ta pokora, i ten sposób towarzyszenia trochę z boku jest bardzo ważny, żeby się tego uczyć. Jak kochać męża, to jest ważne. Przede wszystkim własnym przykładem. I to jest często najtrudniejsze. To znaczy przede wszystkim własnym przykładem, tak jak my kochamy naszych mężów, tak żeby młodzi mogli obserwować, w jaki sposób się zachowujemy w stosunku do naszych małżonków, kiedy do nich przechodzimy, w jaki sposób ze sobą rozmawiamy, czy jesteśmy dla siebie delikatni, czy nie przerywamy, czy nie poprawiamy w trakcie rozmowy, czy nie wyśmiewamy sugestii małżonka. To wszystko ma znaczenie. Myślę, że ta obserwacja ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Więc ja myślę, że to jest najważniejszy model. A druga rzecz, na którą ja bym bardzo zawsze zwracała uwagę, to nauka przebaczenia. To znaczy mówienie o tym, że naprawdę nie będziemy się, nie rozwiążemy wielu rzeczy w naszych małżeństwach. Część z tych rzeczy jest nierozwiązywalna. I nauczyć się przebaczać i zaczynać od nowa, naprawdę przebaczać, że to jest największa nauka, jaką możemy młodym przekazać.
1: Ale też nie jest łatwo przebaczać, jeżeli młodzi małżonkowie wypominają sobie jakieś bolesne sprawy z domu rodzinnego, że często krytykują dom rodzinny, czy jakoś, nie wiem, jesteś bałaganiarzem, to nic dziwnego, bo twoja mama ciebie nie wychowała na porządnego i tak dalej.
0: Tak, myślę, że tu jest ważne, żeby mieć tą, żeby samemu się pytać, jakie mamy intencje, kiedy mówimy takie słowa, prawda? Bo to, że czasem chcemy porozmawiać i pewne rzeczy uzgodnić i nawet zdać sprawę sobie wspólnie, słuchaj, być może jest tak, że rzeczywiście wyrosłeś w miejscu, w którym te sprawy nie były takie istotne, ale zastanówmy się, czy dla nas te sprawy są istotne. Więc jeżeli to jest konstruktywna rozmowa o tym, skąd przyszliśmy, jakie mamy nawyki, co było ważne w naszych domach, to ona jest jak najbardziej na miejscu, prawda? Jeżeli jest dobra intencja, jeżeli jest przy tym spokój, szacunek do drugiej strony, szacunek i ta świadomość, że nikt właśnie nie jest winien tego, gdzie się wychował, w jakim środowisku, w jakich okolicznościach i tak dalej, prawda? To przede wszystkim trzeba mieć w głowie. I druga rzecz, żeby nie ranić, prawda? Że właśnie, domy są rodzinne, one jednak są w sercach naszych, prawda? Jakie by nie były. I trzeba mieć to w głowie, że nie, nie wolno ranić. Każdy dom był dobry, ponieważ dał nam naszego współmałżonka i to jest jakby najważniejsze, prawda? I my jesteśmy wdzięczni tym domom, które mimo tych różnych może niedoskonałości, prawda, dały nam naszego współmałżonka i to jest punkt wyjścia. I dopiero potem możemy się zastanawiać i rozmowa taka na partnerska w tym sensie, że na równi, tak, bez względu na to, że ja miałam, nie wiem, pełną rodzinę i świetnie wykształconych rodziców i nie wiem, co tam jeszcze, i dom duży, każdy miał swój pokój, albo co wcale nie jest atutem, żeby było jasne, ja nie twierdzę, że jest atutem, a mąż był, nie wiem, z rozbitej rodziny i prawda, i tak dalej. To są rzeczy nieistotne w takim sensie, dla nas jest punktem wyjścia to, że mamy męża, którego kochamy i nie chcemy go ranić. Natomiast naprawdę jest tak, że zawsze możemy się uczyć jedno od drugiego. I każdy dom miał swoje dobre strony i błędy, które popełniano i każdy dom może nauczyć się wzajemnie od siebie bardzo dużo i małżonkowie mogą wnieść bardzo dużo jedno i drugie. Również na podstawie oczywiście obserwacji, doświadczeń, bez dwóch zdań, ale dużo, dużo pokory i dużo dobrej intencji przy tym.
1: Czyli kluczowe jest to po prostu, żeby kochać te swoje, tą swoją przeszłość, tak?
0: Tak,
1: kochać
0: jest
1: przeszłość swojego małżonka, bo z tej przeszłości wyrasta. No i kochać też teściów. To już mówiliśmy o tym poprzednim programie, że nie trzeba teściów lubić, ale trzeba ich kochać, szanować.
0: Tak jest.
1: Prawda? Bo to jest jakby podstawa i przede wszystkim to, że teściowie dali nam tego współmałżonka. Jacy by oni nie byli, to dali nam współmałżonka. Ja nie wiem, czy w programie o teściach można pozwolić sobie na kawał o teściach. Ty już się śmiejesz.
0: Ja się już śmieję. Myślę, że możesz sobie pozwolić.
1: No właśnie, bo to często jest tak, że właśnie sprawy teściów kojarzą nam się z kawałami o teściowych, ale może zanim dojdziemy do tego kawału, to jeszcze będziemy słuchać muzyki. Rozmawiamy o teściowych, o teściach, o synowych i zięciach. Naszym gościem jest Dorota Bojemska. Za moment obiecany kawał o teściowej, a teraz posłuchajmy przez chwilę muzyki.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Witamy Państwa po krótkiej przerwie. Jest ze mną Dorota Bojemska, mama, żona, teściowa, synowa, pełne doświadczenie. Obiecałam, że będzie kawał o teściowej. Ten kawał mówi o bardzo dobrych relacjach. Opowiada o sytuacji, w której teściowa, która bardzo, bardzo lubi swojego zięcia, postanowiła na święta mu sprezentować krawat. Ale takie ładne były te krawaty, więc kupiła dwa. Dwa różne krawaty, bo nie mogła się zdecydować, który jest piękniejszy. I zięć właśnie pod choinką otrzymał od swojej teściowej piękne dwa krawaty. I drugi dzień świąt. Młodzi zostali zaproszeni na obiad do teściów, więc zięć postanowił, żeby zrobić przyjemność teściowej, bo też ją bardzo lubił. Nałożył jeden z tych krawatów na siebie, żeby właśnie zrobić przyjemność teściowej, że mu się podoba i używa. Pukają do drzwi, teściowa otwiera drzwi, patrzy na zięcia, spogląda na krawat. Zięć rozpromieniony, na pewno ucieszy się, a teściowa mówi: a drugi się nie podobał?
2: Tak, jakie to prawdziwe.
1: No właśnie, jak to jest z tym charakterem teściowym?
2: Tak, tak.
1: Jak to jest?
2: Tak, ja myślę, że to jest też trochę, to mamy w ogóle różne charaktery i mamy różne, jesteśmy różnymi osobowościami, ja dlatego tak bardzo zawsze podkreślam, że ten... Że ta postawa służby, postawa miłości, czyli miłości jako decyzji woli, prawda, nie uczucia i szacunku jest najważniejsza. Natomiast gdzieś tam z przymrużeniem oka też musimy traktować to, że no, jesteśmy osobami, które mają swoje charaktery, swoje temperamenty, swoje gusta, mają swoje przyzwyczajenia i tak dalej. I myślę, że tutaj właśnie, że to jest duża przestrzeń na taką wyrozumiałość. Tak?
1: Ale dlaczego tak jest, że jednak tak jest dużo tych kawałów teściowych?
2: Może to rzeczywiście wynika z tego, że czasami rzucamy się w wir tego, żeby być za blisko. I naprawdę, naprawdę gdzieś tam powstają te anegdoty, w których teściowa chce być bardzo, bardzo blisko młodej rodziny. A może jest tak, że właśnie córki często mają tę relację trochę niepoukładaną, w tym sensie, że zbyt często...
1: Nieodcięto pępowiny.
2: Mówię o córkach, być może to są też synowie, bo też znam takie historie. No ale, prawda, ale dzieci, które nie odetną pępowiny i ze wszystkim muszą się radzić i codziennie dzwonić do mamy, prawda? I gdzieś tam ta relacja po prostu za mocno, jak taki trochę jak taki grzyb, gdzieś tam rośnie na tej pierwotnej, prawda, tkance, jakim jest młode małżeństwo. Więc ja myślę, że gdzieś tam jakieś ziarno prawdy pewnie w tej nadgorliwości takiej niezdrowej jest.
1: A jak mąż codziennie po pracy, zanim wróci do domu, to najpierw zachodzi do swojej mamy, żeby sprawdzić, czy jej czegoś nie potrzeba. I spóźniony wraca do domu, gdzie jest żona, dzieci.
2: No to jest też ten przykład właśnie troszeczkę niepoukładania, prawda? Jakiejś tam, no jednak nie do końca zdrowej relacji, tak? Bo ta troska o mamę i o starszych państwa jest bardzo rzeczą ważną i potrzebną, ale jednak no najpierw jest żona, prawda? Żona i mąż i dopiero potem... I to też się odnosi do małżeństwa teściów, bo to, o tym też warto powiedzieć, prawda? Że jeżeli rzucamy się w wir usługiwania z kolei młodej rodzinie, no to my musimy pamiętać, że mamy naszych współmałżonków, że mamy nasze rodziny.
1: No właśnie, znam takiego księdza, który młodym ludziom w momencie ślubu, czyli chwilę po ślubu, składał życzenia i mówił: pamiętaj, kochaj zawsze męża bardziej niż dzieci. Tak mówił do panny młodej. No i jeżeli małżonka... kobieta nie kocha bardziej męża niż dzieci, to w momencie, kiedy dzieci się żenią, wychodzą za mąż, to dalej ta miłość nieuporządkowana trwa, małżonek odchodzi na dalszy plan, a my chcemy tutaj wchodzić w życie młodych, tak?
2: Tak, i stąd się biorą problemy. To tak w skrócie można powiedzieć, że to jest ta ścieżka właśnie, której chcielibyśmy uniknąć, prawda? Dokładnie tak, to znaczy nieuporządkowanej miłości. I znowu przestrzegam przed takim rozumowaniem uczuciowym. To znaczy my nie uczucia są bardzo ważne i bo często rodzą postawy, tak? I to jest bardzo ważne, nie wiem, współczucie, żeby rodzić działanie, prawda, i tak dalej. I uczucia są bardzo ważne, nie bagatelizuję ich. Ale jednak, bo często ludzie nie do końca, kobiety rozumieją to odróżnienie, że najpierw, że kocham bardziej męża niż dzieci. No wiadomo, że my jesteśmy związane z dziećmi absolutnie atawistycznie, prawda, cieleśnie i te dzieciaczki się rodzą.
1: I bardziej nas potrzebują.
2: I bardziej
1: tak,
2: nas potrzebują. Próbują, przynajmniej to, prawda, te początki są takie, że i to jest jasne, tak? I to nasze uczucie i nasze to zupełnie naturalny ten związek, on jest bardzo, bardzo silny. Natomiast ten porządek miłości, czyli to ukierunkowanie, prawda, że najpierw jest mąż, potem są dzieci, że wspólnie z mężem ustalamy pewne rzeczy, żeby była jasność. Ja to wszystko mówię. Jestem naprawdę pełna pokory dla mnóstwa błędów, które popełniłam. Również ja, prawda? Znaczy, że to jest dynamika. My to możemy teoretyzować, natomiast dzień
1: uczymy
2: jest...
1: się całe życie.
2: Tak, dzień jest po prostu przetkany sytuacjami, w których często popełniamy mnóstwo błędów, gdzie za szybko podejmujemy decyzje, gdzie mamy, właśnie nie konsultujemy, albo gdzie wiemy, że my lepiej podejmiemy tę decyzję i tak dalej. To nie chodzi o to, że popełniamy te błędy. Popełniamy i będziemy je popełniać. Chodzi o to, żeby mieć tą mapę w głowie i w sercu, jednak dość jasną, tak? To znaczy, żeby wiedzieć, okej, mój temperament, mój charakter pognał mnie znowu nie w tą stronę, gdzie trzeba, ale wracam, tak? No bo najpierw jest mój mąż, potem są moje dzieci. To znaczy, żebyśmy mieli to przekonanie o tych drogowskazach, o tych mapach, które są naprawdę bardzo stabilne i bardzo stałe. A to, że my co jakiś czas gdzieś odskoczymy, popełnimy ileś błędów, potem znowu wrócimy, uświadomimy sobie. Dlatego mówiłam w czasie poprzedniego programu o tym rachunku sumienia takim wewnętrznym. Czy ja, czy to moje miejsce, rzeczywiście ja jestem w tym miejscu, w którym powinnam być, czy nie wychodzę przed szereg, czy nie uciekam od moich z kolei obowiązków, które może nie są tak atrakcyjne jak, nie wiem, ten nowy dom, który gdzieś tam, prawda, powstaje i tak dalej. Więc myślę, że po prostu musimy mieć ten czas na refleksję, czas na to, żeby pewne rzeczy przemyśleć, w którym miejscu jesteśmy. Kto jest pierwszy w naszym życiu, kto jest drugi w naszym życiu, kto jest trzeci w naszym życiu i tak dalej.
1: Może to jest tak, że nie mając dobrej relacji ze swoim mężem i tak bardzo będąc skupione na dzieciach, boimy się, że zostaniemy nagle same z mężem, bo dzieci wychodzą z domu i tak bardzo chcemy uczestniczyć w tym życiu rodzinnym naszych dzieci.
2: Z pewnością. Natomiast jeżeli wrócimy do tej mapy właśnie takiej, którą gdzieś tam, mam nadzieję, w sercach mamy, to jest moment na to, żeby powiedzieć sobie, dobrze, no nie mam tej relacji takiej dobrej, no to zaczynam ją budować. Mam lat, nie wiem, 50, 55, 60 i to nie jest tak, że my nie mamy czasu, że nie można zacząć. Absolutnie nie. Mamy obowiązek w tym momencie się zastanowić, co możemy zrobić, pójść, zaproponować. Ja wiem, że to są trudne rzeczy, że to nie jest takie proste, ale mamy obowiązek walczyć, tak? Co z tego będzie, to zobaczymy, tak? Natomiast absolutnie jakby w ramach tej naszej tych naszych drogowskazów i priorytetów, mamy obowiązek o to walczyć, o relację z moim mężem. Nawet jeżeli naprawdę ciężko się z nim rozmawia i nawet jeżeli gdzieś tam żeśmy zgubili wspólne tematy, no to spróbujmy do tego wrócić, spróbujmy to budować znowu. Na pewno przecież to, że jesteśmy razem, oznacza, że gdzieś na początku naszej drogi taka wspólnota, nie wiem, gdzieś tam była, tak? Wspólnota również czasu i tak dalej, więc po prostu musimy do tego wrócić.
1: Zawsze jest czas, żeby to odbudować i
2: absolutnie
1: nowo wzniecić. A jeżeli jest taka sytuacja, że mama albo mama teściowa jest wdową, jest sama i teraz syn albo córka no, czują, że potrzebują więcej kontaktu z mamą ze względu na jej samotność i wobec tego zaniedbują swoją własną relację małżeńską.
2: No, oczywiście, że są takie sytuacje i myślę, że tutaj znowu trzeba mieć to bardzo głęboko w głowie, że no, małżeństwo jest po pierwsze, tak? I że potoczyły się losy mamy z różnych powodów, tak? To może być przecież wdowa, prawda? Ale może warto też szukać innych, wiem, że to jest bardzo trudne, bo to są różne właśnie, tak jak mówiliśmy, charaktery, temperamenty. Czasem jest to osoba, która nie chce kontaktu od innych, tylko od tego dziecka, prawda? I czasem możemy zaproponować jakieś aktywności, prawda? Jest w tej chwili bardzo duża baza dla seniorów, taka, żebyśmy mogli próbować szukać na zewnątrz również jakichś aktywności, prawda? Dla starszych osób, ale i na pewno warto. Ale myślę, że przede wszystkim należy rozmawiać o tym problemie w swoim małżeństwie, tak? Mówić, słuchaj, ja mam jakiś niepokój związany z tym, że mama jest tyle czasu sama, i szukać wspólnie rozwiązań. Może dzielić się tą pracą. Mam taki właśnie w mojej rodzinie, nawet no chyba o tym powiem, bo to naprawdę z wielkim podziwem patrzyłam na teściową mojej córki, która zajmuje się nadal, ale do śmierci zajmowała się z kolei swoją teściową, angażując to całą rodzinę, czyli nie zostawiała tego wyłącznie mężowi, ale dzieci chodziły, zajmowały się chorą babcią. Mieli dyżury rozpisane. To była osoba już w zasadzie bez kontaktu. Mieli rozpisane dyżury, mieli podział obowiązków i naprawdę z wielką troską, czyli można zaangażować po pierwsze całą rodzinę w to, ale na pewno wspólnie szukać rozwiązań. I myślę, że w takiej wspólnocie miłości. Ja wiem, że to bardzo mi zależy, żeby ta nasza audycja nie pokazywała, że świat jest taki posypany lukrem i jest łatwy. Nie, to są bardzo ciężkie decyzje, to są wielkie trudy. To jest czas, który jest wyrwany albo sobie, albo właśnie innym. Tak, tak, oczywiście, że tak. Tylko, że gdzieś na samej górze musi być ten jasny, jakby ta właśnie ta jasna mapa, tak? Ten jasny jakiś plan działania, do którego my dopiero nasze działanie jakby dostosowujemy, prawda? Że najpierw jest małżonek, że najpierw z nim pewne rzeczy uzgadniamy, że najpierw szukamy też akceptacji dla naszych działań u niego. Szukamy też u niego zrozumienia. On też widzi nasze napięcie związane z tym, że mama czy ojciec jest sam, prawda? Próbuje z nami to rozwiązać. Może w pewnym momencie się godzi, mówi tak, może to jest taki etap, że rzeczywiście musisz być tam codziennie, ale to musi gdzieś wychodzić ze wspólnych decyzji.
1: Wspólnie rozwiązujemy trudne sytuacje. Naszym gościem jest Dorota Bojemska. Posłuchamy muzyki i za moment wrócimy jeszcze do naszej rozmowy.

0: Daruję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Rozmawiamy z Dorotą Bojemską, rozmawiamy o relacjach między teściami a małżonkami, między młodymi małżeństwami a teściami. Chciałam zapytać jeszcze o taką rzecz, bo mówiłaś właśnie o tych różnych takich bardzo trudnych sytuacjach, gdzie cała rodzina musi być zaangażowana, gdzie musimy pamiętać o tym porządku miłości. Różne są okoliczności. Tyle, ile ich jest rodzin, prawdopodobnie jest tyle najróżniejszych sytuacji. Ale chciałabym jeszcze zapytać o takie sytuacje, kiedy teściowie, rodzice bywają bardzo trudni. To znaczy nie tylko się wtrącają, ingerują, komentują, czy podważają nasz autorytet, co niektórzy mówią, że to jest na porządku dziennym, tak? Ale w dodatku jakby okazują niechęć wobec małżonka córki, czy wobec małżonki syna. Wręcz prowadzą do zniszczenia, tak, że podważają autorytet, że coś robią z premedytacją. No, nie chcę tutaj przywoływać najgorszych rzeczy, ale są młodzi małżonkowie, którzy czasami borykają się z takim problemem.
2: Czy pytasz mnie, czy są teściowie, którzy są w stanie rozbić małżeństwo dzieci?
1: Tak,
2: są w stanie. Znaczy, są tacy również teściowie, którzy są w stanie rozbić małżeństwo swojego dziecka. I jeżeli mamy taką sytuację, w której taki dramat, taka sytuacja ma miejsce, to tu potrzebne są absolutnie radykalne rozwiązania. To znaczy, małżeństwo jest, męża i żony jest czymś więcej i jest już tą okolicznością, prawda, i tą sytuacją, którą my chronimy, tak? I jeżeli wymaga tego dobro naszego małżeństwa, to zrywamy kontakty. I to jest mi przykro mówić o takich sytuacjach, ale takie sytuacje mają miejsce, w której teściowie mogą bardzo mocno przyczyniać się do tego, że jest nieustanny kryzys w małżeństwie i gdzie dochodzi do rozpadu małżeństwa. Tak, takie sytuacje też są.
1: A jak ocenić, że już ta sytuacja jest tak tragiczna, że powinno się nawet zerwać kontakty, bo to nie jest takie proste. Ocena tej sytuacji, prawda?
2: Nie jest prosta. Znaczy, jeżeli wydaje się, że przecież my, jeżeli mówimy o zerwaniu kontaktów, to też nie mówimy, że one do końca życia mają być zerwane, tak? Ale jeżeli widzimy, że nie jesteśmy w stanie sobie w żaden sposób z tym poradzić i widzimy, jak na nas to wpływa, że po prostu niszczy to nasze małżeństwo, to być może trzeba na jakiś czas powiedzieć sobie o pewnego rodzaju separacji, tak? I zobaczyć, co będzie dalej. To są bardzo trudne decyzje. One są zbyt indywidualne pewnie, żeby mówić tutaj, jak to ocenić, bo to są bardzo indywidualne. Natomiast jeżeli zachowaliśmy możliwość rozmowy, komunikowania się o tym i podjęcia takiej decyzji, to znaczy, że to jest jeszcze czas na to, żeby po prostu ochronić swoje małżeństwo. I wydaje się, że taka decyzja czasami, pewnie bardzo rzadko, ale czasami jest konieczna. To znaczy, nasza więź, nasze małżeństwo jest ważniejsze w tym momencie niż bliska relacja z naszymi rodzicami. Oni po prostu w tym porządku miłości są na dalszym miejscu.
1: Ale może być tak, że mój małżonek tego nie rozumie, nie widzi na przykład tego wpływu, złego wpływu teściów na nasze małżeństwo.
2: To są rzeczywiście duże problemy i to są tragedie. I ja też znam takie małżeństwa, które przez bardzo silną ingerencję teściów, również takie szantaże finansowe, tak, to znaczy taką pewną zależność finansową, gdzie te małżeństwo się rozbiło, tak, zupełnie, tak. I to jest wtedy wielka tragedia. Myślę, że w naszych małżeństwach musimy bardzo dbać o to, żeby ze sobą rozmawiać, żeby opowiadać o swoich problemach, żeby się nimi dzielić, żeby mówić o tym, nie nosić w sobie uraz, prawda? Nie nosić w sobie wielkich niechęci, a jeżeli je mamy, to żeby umieć je nazwać i żeby o tym rozmawiać ze współmałżonkiem, ale za każdym razem mając też jego uczucia na względzie, to znaczy, jeżeli ja nie znoszę mojej teściowej, po prostu jest to ostatnia osoba, z którą bym się spotkała, gdybym miała, nie było tej zależności, prawda? To jeżeli mówię o tym, to powiedzieć, wiesz co, nie mogę znaleźć wspólnego języka z twoją mamą. daleko jesteśmy od siebie, bardzo jest mi trudno z nią przebywać, ale wiem, że to jest twoja mama, prawda? I wiem, że jest dla ciebie osobą ważną. Ale zastanówmy się, co możemy zrobić, żeby tak bardzo nas to nie dzieliło, tak? Żeby ona była w stanie się dostosować do naszych wspólnych ustaleń, bo to są często bardzo prozaiczne, prawda? To jest kwestia, nie wiem, zaczyna się od takich małych rzeczy pod tytułem prosiliśmy rodziców, żeby nie przynosili tego typu prezentów, albo prosiliśmy rodziców, żeby nie pokazywali na komórkach, no teraz seniorzy też mają problem tak, z odtwarzaniem na komórkach różnych rzeczy naszym dzieciom, albo prosiłam twoja mama nieustannie opowiada tobie, jakie ja popełniłam błędy, prawda, gdzie ja mam i ja wiem, że to robię. I przy dzieciach na przykład to robi, tak? To są takie proste. Jeżeli rodzice nie są w stanie się do tego dostosować, rzeczywiście należy z nimi porozmawiać i te reakcje mogą być bardzo różne. I teściowie mogą się obrazić, powiedzieć, że w takim razie to oni wychodzą i tak dalej, i tak dalej. I potem, no to na szczęście życie jest dynamiczne i na szczęście mamy cykliczność, prawda, świąt i tak dalej. I pewne rzeczy możemy, i czasami możemy odczekać, czasami możemy zacząć od nowa. To przebaczenie jest na pewno bardzo ważne. Druga, trzecia szansa na pewno jest bardzo ważna, ale to musi iść z dwóch stron. A ochrona małżeństwa jest rzeczą niezwykle ważną. Ale też trzeba uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. To znaczy teściowie, dziadkowie, to jest olbrzymi atut dla młodej rodziny i to jest wzrastanie potem. To, że dzieci mogą obserwować miłość swoich rodziców do dziadków, prawda, do teściów swoich. To jest olbrzymia, to jest olbrzymi skarb.
1: Uczą się tego, jak potem
2: oni się tego uczą, więc o te relacje po prostu naprawdę trzeba zadbać, tak? Tylko rzeczywiście musi być dobra wola z dwóch stron.
1: A co robić, jeżeli jesteśmy teściami i właśnie młodzi kompletnie idą w inną stronę? Już robiliśmy jakieś próby ingerencji, powiedzmy, no może to nie jest dobre słowo, ale przekonywania słownego. Teraz już widzimy, że tylko trzeba się wycofać. Taka bezradność.
2: To znaczy, no, to zależy, co masz na myśli, bo jeżeli mówisz na przykład o kwestiach, nie wiem, na przykład światopoglądowych, albo odsuwają się od kościoła i tak dalej, trzeba im w tym wszystkim towarzyszyć. To znaczy, my możemy na pewne rzeczy zwracać uwagę, ale z delikatnością, też z szacunkiem dla wolności tych ludzi, prawda? Oni mają życie swoje, oni będą za to odpowiadać i to nas boli właśnie, że prawda, chcielibyśmy im pomóc wejść na dobre tory, ale myślę, że towarzyszenie również w wyborach, które nie są spójne z naszym życiem, tak, jest jakąś rolą, tak, i kiedy zaczynają z nami o tym rozmawiać, mówić o swoim zdaniu, tłumaczyć dlaczego, no bycie absolutnie tutaj apologetą, tak, naszego sposobu bycia czy widzenia świata i to są rzeczy niesamowite ważne, ale jeżeli widzimy, że nasze dzieci odchodzą w zupełnie inną stronę, to tym bardziej trzeba być przy nich, bo tam się pojawią dzieci i tym dzieciom tym bardziej trzeba będzie przeczytać, nie wiem, Biblię, prawda, powiedzieć co to jest i z wielkim szacunkiem, nie krytykując rodziców, ale jakoś nieść, prawda, tą opowieść, którą my mamy w sercach, nie sprzeciwiając się absolutnie rodzicom, tak? Mogę na koniec opowiedzieć taką anegdotę. Mój dobry, nasz taki dobry znajomy kiedyś przyjechał dawno się nie widzieliśmy i on opowiadał taką historię, że rodzice jemu pozostawili wolność co do chrztu świętego, że dopiero jak dorośnie, to wybierze, czy chce być chrześcijaninem, czy nie. No i on w końcu po tam 20 latach przyjechał kiedyś do swojej babci. Mówi, wiesz babciu, zdecydowałem się, że przyjmę chrzest. Na co babcia mu powiedziała, synku, ja ciebie ochrzciłam, jak tylko ty się urodziłeś. Po czym poszedł do drugiej babci i powiedział, wiesz babciu, postanowiłem wziąć chrzest, a babcia powiedziała, ale synku, to się nic nie martw, ja cię ochrzciłam, jak tylko ty się urodziłeś, więc to nie jest do końca postawa, którą chcielibyśmy, chociaż jest to urocze i pokazuje wielką troskę takie o życie duchowe swojego dziecka, ale rodzice mają tutaj pierwsze, są pierwszymi wychowawcami, natomiast my na pewno możemy po prostu wspierać, opowiadając o różnych rzeczach, nie oceniająco, ale właśnie opowiadając historię, czy po prostu czytając Biblię, żeby nasze wnuki mogły, ja mówię o tym konkretnym wychowaniu religijnym, ale to może być zupełnie co innego, prawda? Chodzi o to, żeby w tych wyborach, które również nie są takie jak trzeba, jakby mieć tą postawę miłości w stosunku do naszych dzieci. I oni mają wolną wolę, oni mają swoje wybory, my mamy towarzyszyć naszą postawą, z naszą wizją, z naszym światopoglądem, ale z wielkim poczuciem szacunku do tych ludzi.
1: To może powinniśmy przytoczyć na koniec fragment Ewangelii świętego Mateusza. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem.
2: Tak jest.
1: Czyli to jest jakby najważniejsze dla nas.
2: To jest dla nas najważniejsze i to jest taki drogowskaz i taki pewnik, prawda? Że jak będziemy się tego trzymać, no to jest niesamowite w Ewangelii i w ogóle w filozofii chrześcijańskiej też, ale w Ewangelii przede wszystkim to jest niesamowite, że to nie chodzi o to, że musimy się tego trzymać, tylko w tym jest zawarta wielka prawda o życiu, tak? I jeżeli chcemy naprawdę żyć szczęśliwie, co nie znaczy, że nam pewne troski gdzieś czy okoliczności życia się zmienią. Uwielbiam tą modlitwę, która mówi: uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Uwolnij to nie znaczy zabierz to, tylko uwolnij nas od tych utrapień. One będą dalej nam towarzyszyły, ale my będziemy od nich wolni. I to o to chodzi, żeby uwolnić nas, żebyśmy naprawdę mieli to poczucie, co jest najważniejsze. Mój małżonek jest najważniejszy, nasza rodzina, nasze małżeństwo to jest filar. Tak? I to, jeżeli to jest drogowskazem, to naprawdę uda się. Chociaż przygoda życia jest niesamowita i naprawdę czasami te nasze łódki mocno kolebie, ale co by było, gdyby to było takie proste, to nie byłoby takie piękne.
1: Ja przyznam, że jestem pod ogromnym wrażeniem, Dorota, jak patrzę na ciebie i na to, co tutaj powiedziałaś, z takim uśmiechem, prawdziwym uśmiechem na ustach. Mówiłaś jako synowa, mówiłaś jako teściowa i byłaś taka pełna pasji i przygody do tego, nastawiona bardzo pozytywnie do tego tematu i mam nadzieję, że nasi słuchacze również też przyjmą to, co tutaj zostało powiedziane w taki pozytywny sposób i że bardzo wielu może pomoże. Pomogą te słowa. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: Była z nami Dorota Bojemska, członek zarządu Fundacji Instytutu Pokolenia, nauczyciel religii, teściowa, synowa, żona, mama. Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom i zachęcam do wspierania Radia Warszawa poprzez zakładkę Wspieraj na stronie www.radiowarszawa.com.pl, a wszystkim wspierającym serdecznie dziękuję. Do usłyszenia. Anna Murawska.
0: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: Reklama.
1: W najnowszym Sieci. Czy prezydent Karol Nawrocki zjednoczy rozbitą prawicę, a także miliony dla swoich, czyli jak K.O. oskubała Powodzian? Czytamy Sieci. Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą
2: i warownią, która ocala.
1: Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
2: Nakłoń ku mnie Twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić.
1: Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
2: Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
1: Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
2: W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą
2: i warownią, która ocala.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie.
2: Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
1: Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
2: Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
1: Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
2: Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
1: U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
2: On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nie grzeszcie. Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.

0: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
0: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
0: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
0: i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
0: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
2: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakżeś tu wszedł, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
1: W liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Bernarda z Clairvaux. A Słowo Boże, jakie dziś słyszymy, jest opowieścią o Bogu, który nie rezygnuje z człowieka, ale pragnie go oczyścić, odnowić i wprowadzić na ucztę swojej miłości. W proroctwie Ezechiela słyszymy niezwykłą obietnicę. Bóg sam oczyści swój lud, pokropi go czystą wodą, zabierze serce kamienne i da serce nowe. Takie zdolne żyć według Jego Ducha. A psalm jest odpowiedzią człowieka, który wie, że prawdziwa przemiana nie rodzi się z zewnętrznych gestów, lecz ze skruszonego serca, wołającego: stwórz, o Boże, we mnie serce czyste. A Jezus w Ewangelii pokazuje, że Królestwo Niebieskie jest jak uczta weselna przygotowana przez Ojca dla Jego Syna. A więc nie jest przede wszystkim obowiązkiem, ale zaproszeniem do komunii, radości i bliskości z Bogiem. Dramat zaproszonych polega na tym, że wzgardzili tym zaproszeniem, wybierając własne sprawy, własne interesy, własny świat, zamiast wejścia w relacje z tym, który przygotował ucztę właśnie dla nich. To mocne ostrzeżenie, bo można być blisko rzeczy Bożych, a jednak minąć się z samym Bogiem, gdy serce staje się obojętne, zajęte sobą albo zamknięte na Jego łaskę. Bóg chce naszego zbawienia. W Ewangelii słyszymy też o stroju. Pytanie o strój weselny. Bo samo wejście na ucztę nie wystarcza, jeśli człowiek nie pozwala się wewnętrznie przemienić i przyjść do Boga z sercem oczyszczonym, pokornym i gotowym żyć po Bożemu. Tym strojem weselnym jest nowe serce, obiecane przez Ezechiela. Serce nawrócone, otwarte na łaskę, porzucające grzech i uczące się kochać tak, jak kocha Bóg. Dlatego dzisiejsza liturgia pyta każdego z nas nie tylko o to, czy przyjęliśmy zaproszenie Boga, ale o to, czy naprawdę pozwalamy Mu przemienić nasze wnętrze, czy tylko jesteśmy obecni na sali, zachowując stare serce. W tym świetle pięknie brzmi dzisiejsze wspomnienie świętego Bernarda z Clairvaux, który całym swoim życiem uczył, że do Chrystusa najpewniej idzie się drogą miłości, pokory i zawierzenia Maryi, bo to ona najlepiej prowadzi do wewnętrznej przemiany serca. Maryja jest jak najpiękniejszy wzór człowieka ubranego w szatę weselną łaski, całkowicie otwarta na Boga, czysta, słuchająca Jego słowa i wypełniająca Jego wolę swoim życiem. Dlatego warto dziś poprosić razem ze świętym Bernardem, aby to ona, Maryja, uczyła nas przyjmować Boga nie powierzchownie, ale sercem naprawdę od

0: odnowionym i oddanym Jemu bez reszty.
1: To jest Radio Warszawa.
2: Powtórka programu.
1: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
3: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Już po raz drugi moim Państwa gościem jest wybitny satyryk, autor tekstów, publicysta, piosenkarz, aktor, pan Jan Pietrzak. Dobry wieczór, panie Janie. Kłaniam
4: Dobry się wieczór,
3: nisko.
4: Witam Państwa i dodam do tego wszystkiego, do tej wyliczanki, kto ja jestem. Przede wszystkim warszawiak przedwojenny.
3: Proszę.
4: Bo w Radiu Warszawa miło wystąpić warszawiakowi.
3: To panie Janie spotkał się warszawiak z warszawiakiem, bo ja jestem warszawiakiem powojennym. I moi rodzice i dziadkowie też z Warszawy pochodzili. Na Woli się urodziłem, to tak przy okazji. Jest pan też znany felietonistą, który komentuje tematy społeczne, polityczne, kulturalne, między innymi na łamach tygodnika Solidarność i Gazety Polskiej. Proszę powiedzieć coś o tym doświadczeniu, o tej pracy.
4: Ostatnio to już w Gazecie Polskiej i w tygodniku Solidarność nie piszę, teraz piszę w sieci.
3: Aha.
4: Taki tygodnik jest tak od kilkunastu lat. Ale rzeczywiście mam za sobą dosyć duże doświadczenia w Gazecie Polskiej, krakowskie pisałem, no i pisałem w Nowym Jorku, no, taki nowy dziennik tam był przez parę lat, no, w różnych miejscach. No to jest jakby uzupełnienie tego, co mówię na scenie. Na scenę trzeba wyjść i tego, a potem są puste dni, nie ma co robić, na scenę się nie wychodzi, to można napisać felieton.
3: Ale też są teksty jakieś również żartobliwe, komentujące
4: różne,
3: pewne
4: bardzo
3: rzeczy?
4: Bardzo różne, szalenie różne, chociażby ostatnio, jeżeli ksiądz sięgnie, bardzo z poprzedniego tygodnia napisałem niezwykle ważny dla mnie, nie tylko, felieton o świętym Janie Pawle II. To po tym incydencie, kiedy podpalono krzyż papieski.
3: Tak, tak.
4: Cały felieton napisałem, miałem 20 tysięcy wejść mam na YouTubie. I niezwykłe emocje. Jednym słowem nadążam za życiem. Coś się dzieje. Nie mam takiej sceny, żebym codziennie wchodził w kabarecie i mógł mówić.
3: No,
4: to
3: tak.
4: Odreagowuję to, tę moją potrzebę wypowiedzi właśnie w formie prasowej, dziennikarskiej. Zebrało się z tego sporo książek. Wydałem felietonów. Ostatnia wyszła, nie wiem, parę lat temu. Śmiech i złość się nazywa w towarzystwie Biały Kruk, w wydawnictwie Biały Kruk. Świetne wydawnictwo z Krakowa. No i tego rodzaju pracę podejmuję od dawna. Po prostu uzupełniam swoją działalność estradową, sceniczną. W związku z tym mam takie pole do popisu, że mogę swoje wrażenia o naszych wydarzeniach różnych opisać do tygodników.
3: Skoro jesteśmy przy też pisaniu tekstów, to chyba te najważniejsze, jak one się rodziły i jaki później był odbiór też społeczny, bardzo niezwykły, panie Janie, żeby Polska była Polską, taki kraj, czy nadzieja. Proszę powiedzieć coś o tych utworach i o tych tekstach.
4: To było dla mnie samego takie pewne zaskoczenie, bo ja przez pierwsze lata pisałem na ogół rzeczy ironiczne, żartobliwe i piosenki, i jakieś monologi, to była moja domena w latach 70., takie całe godzinne monologi miałem pod tytułem Życiorysy albo Ono. Miałem taką serię monologów. Ono wzięło, ono zarządziło, ono nas złapało, ono nam obiecało, ono nam to. Te monologi godzinami mówiłem, tak jak stand-up się robi, prawda? A takich poważnych rzeczy nie pisałem. No ale dojrzałem widocznie, coś było we mnie takiego, że raz czy drugi napisałem jakieś utwory poważniejsze. No i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, że ta publiczność to doceniła, że ja potrafię się przestawić z takiego ironisty, wesołka na kogoś poważnego, kto ma coś do powiedzenia istotnego, już nie w kategoriach żartobliwych, ale serio. I tak powstała piosenka, to akurat wiem dokładnie, bo utwór zyskał taką renomę, że to wszystko musiałem sobie przemyśleć. To powstało w 70. bodajże 6. roku, były takie wydarzenia tak zwane Radomursztos.
3: Tak.
4: Robotnicy wyszli strajkować, tak. Protestować przeciwko nędzy i ustrojowi, w gruncie rzeczy.
3: Strzelano
4: koszmarnemu.
3: Tak, tak.
4: i to były jakieś straszne rzeczy się działy. Ta władza ludowa oszalała z nienawiści do tych robotników, do tych ludzi. I później odbywała się taka seria tak zwanych wieców poparcia, zwalczania wichrzycieli i warchołów. Czyli władza ludowa urządzała takie spędy na stadionach, na placach. Trzeba było przyjść i protestować przeciwko wichrzycielom i warchołom. Bo według władzy ludowej ludzi domagający się kiełbasy na kartki, to są wichrzyciele i warchoły. No i to te widowiska były tak wstrząsające swoim jakimś prostactwem, nienawiścią do Polski. No po prostu, że musiałem to sformułować dosyć poważnie. No i tak napisałem ten utwór, że Polska była Polską, że tutaj sztandary wiewały, polskie sztandary, nad trybuną, prawda? Na trybunie. A dla nich były nasze sztandary, im grano hymn, a my staliśmy w błocie po kolana na trawniku i musieliśmy wysłuchiwać. No była takie skojarzenie. Tak to sformułowałem. I ta pieśń w gruncie rzeczy powstała z jakiejś goryczy, bo ja to nie pisałem tego jako pieśni buntu. Potem życie sprawiło, czyli historia, czyli społeczeństwo sprawiło.
3: Taki hymn trochę, byśmy
4: że,
3: powiedzieli.
4: No tak, ale przybrał inny wyraz, miał inne przesłanie, buntownicze, żeby Polska, że się domagamy. A ja to pisałem, powiadam, w chwili depresji głębokiej. Więc to historia pewnych utworów jest też nieprosta. Zwłaszcza takich tak ważnych. Pisałem to z depresji, że Polska, ludzie walczyli, ginęli, że Polska, a co my tutaj robimy? No, tak, takie było przesłanie. A potem piosenka od razu była od początku zakazana, prawda? No, ale były te kasetowce małe się pojawiły, taka rewolucja technologiczna, jak teraz nowe smartfony, to wtedy były te małe kasetowce i cała młodzież, to pokolenie nastolatków tamtejsze, przegrywali to nocami. I kiedy wybuchła Solidarność w 80 roku, okazało się, że to wszystkie radiowęzły fabryczne puszczają na okrągło, żeby Polska była Polską. No i w ten sposób przeskoczyłem raptem z tych małych salek, małych piwnicznych izb na wielkie estrady, w hale fabryczne. I to był niesamowity przeskok, że mentalny i emocjonalny. Ten przeskok z małych sal kabaretowych do ludzi, którzy zresztą w większości nawet nie wiedzieli, że istnieje kabaret jakiś, bo ta forma kabaretowa była spychana przez komunę na dno jakieś. No i tak to stałem się bardem narodowym, mogę powiedzieć, dlatego że zostałem dostrzeżony przez miliony ludzi. No i to przestawiło mnie w ogóle w moim życiu artystycznym, w życiu psychicznym. Cały ten utwór właśnie w 80 roku stał się hymnem Solidarności.
3: Panie Janie, a utwór Taki Kraj, też bardzo piękny, czy Nadzieja, tak. Chociaż kilka
4: to,
3: słów.
4: To napisałem, Taki Kraj napisałem, to było zamówienie do filmu. Felix Falk kręcił film o powstaniu wielkopolskim. I to była piosenka, zdecydowanie prosił o taką piosenkę właśnie. I
3: to, o ten filmowy taki, tak?
4: Tak, i napisałem ją do tego filmu, natomiast nie przewidywałem, że ona się tak przebije właśnie w spotkaniach z publicznością. Ale tutaj też historia mi pomogła, ponieważ przyszły te wybory, to w połowie lat 80. napisałem, ale przyszły wybory tak zwane półwolne. Ja wtedy z komitetami, kandydaci komitetów obywatelskich jeździli, bo to się tak nazywało. Czyli oni reprezentowali Polaków. Komitet działał, a reszta reprezentowała komunę. Jeździłem z nimi jako support taki, prawda, z nimi. I puszczałem tę piosenkę, śpiewałem to. I raptem się okazało, że ten taki prosty, dosyć łagodny utwór szalenie trafił w tamte zapotrzebowanie, w tamtą psychikę publiczności. Jest takie miejsce, taki kraj, że my tu je rządzimy i tutaj nasze miejsce i nasz kraj. Gdyby te pierwsze półwolne wybory miało to niesamowity odzew. Ludzie płakali na tych placach, bo się grało na placach, na jakichś boiskach, wielkie stadiony, Błonia jakieś, pamiętam, przy miastach. Zupełnie niesamowity nastrój, bo to już był bardzo szczególny okres takiej wiary, że może coś Polska coś wygrać nareszcie. Prawda? Więc pieśń się sama przebiła, ponieważ w gruncie rzeczy bez mojej intencji też nie wiedziałem, że będę śpiewał, żeby miał taką renomę. No i tak dalej, i tak dalej. Każdy utwór miał swoją historię.
3: To posłuchajmy w drugiej części pana Jana Pietrzaka, a zagramy takie utwory jak Taki Kraj, następnie Nadzieja i Żeby Polska była Polską.

0: wracamy do pana Jana Pietrzaka, naszego wspaniałego gościa. Panie Janie, troszkę lżejsza teraz tematyka, mianowicie po 1989 roku, gdzie trochę zachłysnęliśmy się wolnością, organizował pan kabaretowe kursy śmiechoterapii. Na czym one polegały?
1: Polegały na tym, że opowiadałem sam z paroma kolegami, którzy mieli po prostu godzinami żarty, no. A nawet na stulecie państwa polskiego, to miałem 100 żartów na stulecie. Stawałem na estradzie i mówiłem półtorej godziny żarty.
0: O rany.
1: Chodziło o to, że bez piosenek, żeby było, bo to na tym polegał ten trik, że będzie tylko śmiechoterapia. No i znaczy śmiechoterapia, to tłumaczyłem, na czym polega śmiechoterapia. Tutaj przepona musi pracować, prawda, pod wpływem śmiechu. Masuje wątrobę, krew żywo krąży po organizmie i człowiek się śmieje i wtedy zaczyna się leczyć i to się leczy od tego, od tego. Teraz takie żarty na co? To na serce, to na to, tam,
0: śmiech,
1: na to.
0: Śmiech, że tak nie jest potrzebny. Tak.
1: I tak, no nie, śmiech jest w ogóle cechą jakąś ludzką, niezwykle ważną, a w polskiej kulturze ma swoją bardzo istotną rolę. Ironia, śmiech, szyderstwo w Polsce zawsze były ważną częścią kultury. No i to było takie nagromadzenie celowe, żeby, no to już taki marketingowy chwyt, mogę powiedzieć. Śmiechoterapia, bo to łatwo się sprzedawały bilety.
0: Aha. Panie Janie, a taki program Po co nam to było w TVP Historia, czy kabaretowa alternatywa w jedynce?
1: To były bardzo takie próby zrobienia, ale to parę sztuk zrobiłem tylko tego kabaretowej alternatywy. Od razu mnie zdjęli. Po co nam to było? Też jakieś to w historię, tak?
0: Tak.
1: No to był wybór moich wspomnień właśnie z kabaretów różnych. No ale to wszystko są krótkotrwałe pomysły, bo zawsze zostały...
0: Ale to były pana pomysły na przykład, które sprzed lat były pokazywane i potem pan to komentował jakby już z punktu widzenia współczesności?
1: Nie, to był taki pomysł, że pojawiał się w telewizji moment, że można było mnie puścić w ogóle. Aha. To zawsze zależy, w ogóle można Pietrzaka puścić. Jeżeli pojawiał się człowiek i uzgodniono to z jakimiś władzami, że puśćcie go, wiecie, rozumiecie, no to puszczali. Tylko tak delikatnie było, żeby do wspomnienia, żeby nie za mocno i żeby nie o aktualnych, prawda, i tak dalej. Zawsze to samo.
0: No to jeszcze jeden program, Wolne Żarty, Telewizja Republika tym razem.
1: Też trzy razy chyba poszły.
0: Tak?
1: Telewizja Republika, tak. Nie, bo tam to były początki tej telewizji. Oni nie mieli w ogóle dobrego sprzętu. Tam pierwszy mikrofon to na szczotce, od szczotki. Mikrofon
0: w XXI wieku, panie Janie.
1: No tak, ale oni w warunkach kompletnie harcerskich, no, powiedzmy,
0: polowych.
1: Zaczynali polowych. Tam był wtedy przez moment Bronek Wilcztajn, tak, szefem tego radia, i tam coś mi powiedział, że może
0: telewizji,
1: coś spróbować jakoś.
0: Telewizji,
1: że może spróbować jakiejś formy. Ja mówię, jestem gotowy, już. Tylko coś zróbcie. No i potem poszedłem, zobaczyłem to, że 2-3 razy to nie dawało się zrobić, bo to po prostu było kompletnie niezawodowe. Nie mieli możliwości nam technicznych.
0: Tak. Panie Janie, występował pan też między innymi z taką młodą grupą Świt. No i właśnie na płycie Toast między innymi oni śpiewają. I co pan sądzi o polskiej młodzieży w takim aspekcie właśnie artystycznym, współpracy z nimi, jakie pan ma doświadczenia z takimi osobami, bo przecież też dużo ludzi młodych jest utalentowanych. No i muszą przejąć tą pałeczkę kiedyś, prawda, po pana pokoleniu i tak dalej.
1: No tak, tak, no z tym, że trzeba pamiętać, że są, pokolenia się zmieniają, mody się zmieniają, młodzież ma na ogół swoje idole, a nie, ja nie mam takiego świadomości, że ja muszę zawsze być dla młodych atrakcyjny, bo są mody, przychodzą różne rapy, różne tam inne takie rzeczy i to jest oczywiste, że młodzież ma swoich idoli. Natomiast tutaj się pojawiła taka grupa we Wrocławiu, Świt.
0: Tak.
1: Młodzieży, która sama, bez mojego udziału, bez mojej wiedzy, chwyciła za moje piosenki, zrobili taki koncert tych moich piosenek na jakąś okazję solidarnościową. I potem ja tam przyjechałem, bardzo się zainteresowałem, ponieważ jeździłem jeszcze wtedy z imperialami po Polsce, wziąłem ich na trasę raz drugi.
0: No tak.
1: I bardzo się... Bardzo się sprawdzili, bardzo miło się z nimi pracowało. Także pozdrawiam ich, oni już wyraźli, to już parę lat minęło. To już dorośli ludzie, ale bardzo miło wspominam tę współpracę. Grupa Świt, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Posłuchajmy ponownie pana Jana Pietrzaka. Zagramy takie utwory jak Sierpniowa Piosenka, Przybądź i Bądź i Liście Stopól Opadają. Te utwory pan Jan Pietrzak nagrał na płycie Toast z grupą Świt. Młodzi artyści, bardzo utalentowani. Posłuchajmy.
2: Sierpniowa

0: Pozdrawiamy serdecznie. Powracamy do naszego gościa, pana Jana Pietrzaka. Panie Janie, wiele wspaniałych koncertów, w tym jubileuszowych, czy któreś szczególnie pan wspomina z takim wielkim wzruszeniem, nutką melancholii, sentymentu, na przykład z okazji 50-lecia działalności kabaretu pod egidą. Wystąpili z panem wspaniali artyści, między innymi Marcin Wolski, mój gość, i jednocześnie jest moim parafianinem. Czy pan Ryszard Makowski, mój gość w Radio Warszawa?
1: No, no mili koledzy, pracowałem z nimi latami, z Wolskim bardzo długo.
0: Tak, jak pan wspomina też te koncerty, szczególnie te bardziej uroczyste, jubileuszowe i tak dalej.
1: No jak są potrzebne jubileusze i potrzebne koncerty, to jesteśmy do wynajęcia.
0: Naturalnie. To świętujemy, tak?
1: Nie, nie, bardzo sympatycznie, ja zawsze gram, no, jak mnie ktoś zaprasza z jakichś bardzo ważnych powodów, to bardzo chętnie, bo to widać, że to jest cel, że ludzie mają coś do przekazania i że ja im mogę pomóc w tej zbożnej pracy. Niebawem za 2 tygodnie jadę do Legnicy, gdzie będzie mi wręczana nagroda Henryka Pobożnego.
0: Proszę.
1: Za te moje występy właśnie. Jest takie tam środowisko, taka organizacja jakaś, która wręcza takie nagrody. Jednym słowem, to jest oczywiste, że środowiska solidarnościowe, ale też jakieś czasami ludzie zupełnie prywatni, ale mają swoją grupę ludzi, którzy nie mogą w swoim mieście niczego usłyszeć podobnego, co ja robię, i zapraszają mnie i gram domówki tak zwane.
0: Nawet.
1: Tak, tak. I to jest dosyć częste i popularne teraz. O, niedawno byłem, no nie była to domówka, ale grałem dla Klubu Gazety Polskiej Białej Podlaskiej. O, świetne przedstawienie, no po prostu rewelacja. Taka emocja, bo tam rzadko bywam. Jak gdzieś nie było mnie 20 lat,
0: przyjechałem, no to wydarzenie.
1: To podrosło pokolenie, które w ogóle nie znało. Była emocja niesamowita. I tak dalej, tak dalej. No, pracuję cały czas.
0: Panie Janie, ale jeśli chodzi o jubileusze, jeszcze tak się spytam. Lubi pan generalnie świętowanie, bo czasem one też przypominają, że sporo lat minęło i może już nie ma tych kolegów, przynajmniej niektórych, których bardzo się ceniło, którzy już odeszli.
1: No pewnie, no. To jest normalne. Odchodzą. Bardzo mi brakuje wielu kolegów. Nie ukrywam. Ja z tej mojej pierwszej puli, swojego pierwszej ekipy kabarety pod egidą, to już nie wiem, Baśka Kraftówna odeszła, Wojtek tak. Siemion odszedł, Jonasz Kofta, Adam Kreczmar, Janek Stanisławski, to wszystko początki kabarety
0: pod egidą. Wspaniałe nazwiska, wielkie postaci.
1: Nie ma ich, no. No co ja na to poradzę? Ja przetrwałem, dzięki Bogu.
0: Ale czy nie ma takiej nutki melancholii przy tych jubileuszach u pana?
1: Przy wszystkim jest melancholia. No, melancholia jest tak samo potrzebną, jak ironia,
0: radość,
1: cechą psychiki ludzkiej. Czasami się zadumamy nad swoim losem, wpadamy w melancholię, czasami się cieszymy i trochę pośmiejemy się. To wszystko jest normalne. Ważne, żeby proporcje zachować.
0: Panie Janie, jeszcze jeden bardzo ciekawy temat. Mianowicie wystąpił pan w kilku filmach. Między innymi w filmie Życie za życie o Maksymilianie Marii Kolbe Krzysztofa Zanussiego. Proszę powiedzieć coś na ten temat. Bardzo poważna tematyka.
1: No bardzo byłem przejęty, bo to rola tam jest niewielka, epizodyczna, ale w ogóle pojawić się w takim filmie dotyczącym tak dramatycznej historii.
0: Tak wielkiego człowieka też.
1: Tak wielkiego człowieka i całych okoliczności, tak strasznej wojny, tego nieszczęścia, jakie na Polskę spadło, no to wszystko to było bardzo, bardzo przejmujące. I nawet Krzysztofa właśnie tak wypytywałem, czy na pewno chce, żebym ja tam wystąpił, bo ja jednak mam przyklejoną do siebie trochę taką łatkę humorysty, że czy to będzie pasowało, czy to... Ale on był bardzo spokojny. Zresztą tam jest epizod krótki, ale dla mnie to było przyjemne, że zagrałem u takiego reżysera bardzo miłe i w takim filmie, bo na ogół takie epizody mi grałem jak w samych swoich.
0: Tam, no właśnie, prawda? Chciałem pana zapytać o film Kochaj albo rzuć. Tego dziennikarza Joe, który robi wywiad właśnie z Pawlakiem i z Kargulem. Czy pan się też spotkał z tymi aktorami, z panem Hańczą i z panem Kowalskim?
1: Naturalnie, no znałem ich, jak się miał je spotkać.
0: No ale wie pan, bo pan Marcin Wolski mi powiedział, że czasami niektóre na przykład sceny mogły być tak nagrywane, że pan był oddzielnie, oni oddzielnie, nie, no, że to różne cuda można robić.
1: Sceny, tak.
0: I dlatego chciałbym pana zapytać, jak pan w ogóle odbiera i ma wspomnienia z postaciami tak wielkiej ikony polskiego kina, prawda?
1: To była bardzo, bardzo miła przygoda. Oni szukali, ten Sylwek Chęciński, reżyser, szukał kogoś, kto był w takiej rozgłośni radiowej i zna te realia, więc mnie znaleźli, bo ja jeździłem do Ameryki czasami i w takim radiu występowałem, znałem w ogóle właścicieli największych tych stacji w Chicago, a tego zwłaszcza Boba Lewandowskiego, którego tutaj niby gram, prawda? Byłem u niego parę razy w tym, więc szukali kogoś takiego i akurat ja się trafiłem, że znałem te realia, jak to się odbywa i tam odegrałem, tam prawdę mówiąc nagrałem dużo więcej, tam po wycinali mnie, bo za dużo mnie było, ale to była bardzo miła robota. Tutaj zwłaszcza Wacka Kowalskiego dosyć dobrze znałem, bo pana tego drugiego hańczy raczej nie, ale na estradzie występowałem czasami, bo na estradzie też jeździł, pracował czasami estradowo, w podwieczorku przy mikrofonie występował. Także fajne środowisko, miła praca. No i jeszcze tego rodzaju filmów, epizodów miałem sporo. U Bajona grałem na przykład, to była... No jak to się nazywał ten tytuł, nie pamiętam. W każdym razie jeszcze w kilku filmach, przede mną była droga w
0: 40-latku,
1: tam w odcinkach parę epizodów, namawiali mnie różnie, żeby grać, ale się okazało po moich pierwszych doświadczeniach, to jest w ogóle kompletnie nie dla mnie zawód, ja się do tego nie nadaję, dlatego do filmowego grania, bo ja mam nawyk wyjść na scenę i mówić do ludzi, a tam trzeba siedzieć cały dzień w studio.
0: Do kamery.
1: Do kamery, mówić po 10 razy, bo oni powtarzają, bo im światło wysiadło.
0: Duble
1: albo,
0: robić,
1: albo coś tam, coś się złamało. I to całymi dniami jest to taka nuda, kręcenie filmów dla mnie. Ja nie mam takiego charakteru.
0: Męczące bardzo.
1: To jest po prostu bardzo trudne, więc zacząłem odmawiać, ale w 70-tych latach byłem dosyć popularny jako epizodysta. Gdybym się jakoś nastawił, to pewnie bym sporo zagrał. Miałem sporo propozycji. Nawet chcieli pisać w 40-latku, ten Gruza Jurek chciał pisać specjalnie dla mnie tam jakieś sceny, żeby wsadzić tą moją postać na dłużej do tego. Ja mówię, Jurek, daj se spokój, to ja tutaj ja przyjdę, wsiedę przy biurko tam jakiegoś urzędnika, grałem, powiem dwa słowa, odwrócę się i pójdę. I co to za praca jest? To jest dla fizycznych, nie dla umysłowych. No jedny sen. Nie załapałem się do tej branży filmowej, ponieważ naprawdę mnie to śmiertelnie nudzi, nagrywanie takie. Ale oczywiście mam wielki szacunek dla moich wspaniałych kolegów, którzy grali w pięknych filmach. Wielcy artyści u mnie pracowali i to bezspornie jest świetny zawód. Natomiast w tym sensie, natomiast nie każdemu psychicznie to odpowiada.
0: Panie Janie, ostatnie pytanko już tak, a propos właśnie współczesności. Teraz też pan koncertuje, tak? Od czasu do czasu przynajmniej. Czy pan też jeszcze pisze jakieś teksty w kontekście piosenek i ewentualnie nagrywania? Są takie pomysły?
1: Pisze.
0: Tak.
1: Tak. Nie zamierzam przestać.
0: Panie Janie, bardzo dziękuję za to drugie spotkanie i ja panu życzę dużo zdrowia, weny, właśnie występów. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
1: Dziękuję.
0: Audycje Radia Warszawa powstają dzięki Państwu wsparciu, do którego bardzo zachęcamy. Zapraszamy na www.radiowarszawa.com.pl. Informacje znajdą Państwo w zakładce Wspieraj. Ponadto zachęcam też do słuchania podcastów właśnie moich audycji z bardzo ciekawymi gośćmi. Też trzeba wejść na stronę Radia Warszawa, kliknąć zakładkę Audycje i wreszcie Podcasty i tam pojawi się moja strona, gdzie Państwo będą mogli posłuchać moich archiwalnych wywiadów z różnymi innymi gośćmi. Szanowni Państwo, mam jeszcze jedną ważną informację. Otóż 2 maja spotkamy się i przygotuję specjalny program. To w końcu Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, obchodzony właśnie w tym dniu. Przypomnę, że to święto zostało ustanowione w 2004 roku i ma na celu upamiętnienie barw narodowych, symbolu jedności i tożsamości, często zbiegając się z historycznym zawieszeniem polskiej flagi w Berlinie w roku 1945 na znak zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej. Data ta ma przypominać o biało-czerwonej fladze, która jest z Polakami w momentach radości i smutku. Dlatego też uroczystości w całym kraju odbywają się od podniesienia flagi, a główne uroczystości często odbywają się z udziałem Wojska Polskiego. Serdecznie zapraszam zatem na to nasze wspólne spotkanie, a dzisiaj już na koniec posłuchajmy Jana Pietrzaka w takich utworach jak Zbiórka i Niech żyje Polska. Ja już się żegnam i do usłyszenia.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 9 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w czasie poświęcenia nowej kliniki kardiochirurgii szpitala imienia Jana Pawła II.
3: Słowa serdecznego pozdrowienia kieruję do chorych. Do was, drodzy chorzy, biorący udział w tym spotkaniu, jak również do tych, którzy nie mogą być tutaj z nami obecni. Każdego dnia staram się być blisko waszych cierpień. Mogę to powiedzieć, bo znam doświadczenie szpitalnego łóżka. Tym bardziej w codziennej modlitwie proszę Boga za wami, proszę o siły i zdrowie. Proszę, abyście w cierpieniu i chorobie nie tracili nadziei. Modlę się, byście zdołali złożyć wasz ból u stóp Chrystusowego Krzyża. Po ludzku sytuacja człowieka chorego jest trudna. Bolesna, czasem wręcz upokarzająca. Ale właśnie dlatego jesteście w sposób szczególny bliscy Chrystusowi. Uczestniczycie niejako fizycznie w Jego ofierze. Starajcie się o tym pamiętać. Męka, krzyż i zmartwychwstanie Zbawiciela pomoże wam rozjaśnić tajemnice waszego cierpienia.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział trzeci. Technika i panowanie. Wielkość osoby ludzkiej wobec obietnic sztucznej inteligencji. Punkty 110 i 111. Chciałbym wreszcie użyć słowa, które jest mi szczególnie drogie. Rozbroić znaczy zerwać tę równoznaczność między potęgą techniczną a prawem do rządzenia. Rozbroić nie znaczy wyrzec się technologii, lecz nie dopuścić, by zapanowała nad tym, co ludzkie. Znaczy wyzwolić ją spod monopolii, uczynić ją przedmiotem debaty i sprzeciwu, a tym samym przestrzenią przyjazną ludziom, przywracając ją wielości ludzkich kultur i form życia. Zadanie stojące dziś przed nami nie ma wymiaru tylko etycznego, ani tylko technicznego. Ma ono charakter ekologiczny w sensie najbardziej radykalnym, ponieważ dotyczy nowego wymiaru naszego wspólnego domu. Sztuczna inteligencja jest już środowiskiem, w którym jesteśmy zanurzeni i władzą, z którą musimy się liczyć. Dlatego nie wystarczy jej regulować, trzeba ją rozbroić i uczynić przyjazną. Szczególny apel kieruję do tych, którzy zajmują się rozwijaniem systemów sztucznej inteligencji. Innowacja technologiczna może być w pewnym sensie ludzką formą uczestnictwa w Bożym akcie stworzenia. Na twórcach systemów AI spoczywa zatem szczególna odpowiedzialność etyczna i duchowa, ponieważ każda decyzja projektowa wyraża określoną wizję ludzkości. Tak jak autor dzieła artystycznego czy literackiego powinien brać pod uwagę wartości, które ono wyraża, tak i oni powinni z należytą powagą traktować wartości, które wpisują w swoje projekty, w sposób przejrzysty, z poczuciem odpowiedzialności wobec społeczności, których one dotyczą, oraz z czujnością, która pozwala zweryfikować, czy to, co jest rozwijane, rzeczywiście służy dobru.

0: Sam też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałem siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: To jest Radio Warszawa.
2: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
3: 16 sierpnia 2026 roku. Rozpoczęcie praskiej pielgrzymki pomocników Matki Kościoła.
4: Apostoł narodów bardzo się przejął tym, że bardzo wielu jego ziomków zlekceważyło posłanie Boże i nadal uporczywie szukają Zbawiciela, a On już przecież przyszedł. A nam to co podpowiada? Co to nam da ta katecheza? Do czego ona zmierza? Jaki powinien być rezultat wysłuchania tej katechezy? Bardzo poważny w skutkach, mianowicie ten, że jestem odpowiedzialny za zbawienie innych ludzi. Ktoś powie, dlaczego mam taki ciężar? W jakim celu, z jakiej racji podejmować? Powinienem się zatroszczyć o siebie. Tak, o siebie najpierw. Ale Paweł mówi w innym liście, jedni drugich brzemiona noście. A poza tym trzeba pamiętać, mocno to sobie do serca brać, że to nie jest jakiś ciężar bezmyślny, ta odpowiedzialność za zbawienie drugiego człowieka. Powiedziałbym raczej, że niewyobrażalnie wielki przywilej, dobro, które Pan pozwala nam wypełnić. Dbać o zbawienie drugiego człowieka, dawać z siebie.
2: Dobre słowo pasterzy.